0: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
1: Dzisiaj odrobinę chłodniej niż wczoraj, a jutro chłodniej niż dzisiaj. I tak to wygląda. Jutro może solidnie popadać. Dziś raczej takie przelotne opady słońca. To my się nie spodziewajmy.
0: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sevra.
2: Dokładnie 6.00 na zegarach. To czas na SK News. Marcin Procki, dzień dobry. Zerwane dachy, podtopienia i gradobicia. Gwałtowne burze przeszły przez Polskę. Tylko w województwie śląskim wichura uszkodziła dachy na 19 domach. Na Opolszczyźnie po intensywnych opadach z brzegów wystąpił potok bodzanowski na odcinku w Rudawie i Bodzanowie. Doszło do zalania dróg i posesji. Spore szkody burze wyrządziły też w centrum kraju.
3: W Łasku doszło do zalania piwnicy budynku starostwa. Ucierpiała również szkoła ponadpodstawowa w Zelowie, gdzie zalana została sala gimnastyczna i warsztaty.
2: Wyliczał Łukasz Górczyński ze Straży Pożarnej w Łodzi. W tej chwili ulewy przesunęły się na północny wschód kraju. Pierwsi poszkodowani w wypadku autokaru na Węgrzech wrócili do kraju. To 21 osób, które przyleciały samolotem do Rzeszowa. 5 trafiło do szpitali, pozostali mogli wrócić do domów.
4: Ja prosiłam te rodziny i te osoby, które przyleciały samolotem, żeby kontaktowali się z nami. My mamy przygotowanych psychologów. Psychologowie są gotowi przyjechać do tych rodzin, udzielić wsparcia, udzielić pomocy.
2: Mówi wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul. Do wypadku doszło, przypomnę, w nocy z soboty na niedzielę. Zginęło w nim 12 osób. A kolejne problemy? Na lotnisku w Katanii z powodu nowej fazy aktywności Etny władze portu ograniczyły liczbę przylotów do 10 na godzinę. Limity nie dotyczą odlotów.
5: No i dzień dobry, to jest wtorek. Jedni już działają i realizują plan dnia, inni jeszcze układają ręce na kołderce. Jankes na przykład układa teraz piankę na świeżo zrobionej kapucinie. Może ktoś jest chętny? Dajcie znać, jak wam się wtorek układa. 664-402-302 albo messengerowa, skrzynka, głosowa. Chociaż z tą kawą, Janki, to może jednak poczekajmy, bo jednak...
6: Najpierw napiłbym się herbatki. Herbatki z cukrem, bez cytrynki. Herbatki z cukrem, bez cytrynki, powiedziałem.
5: Panie Janku, pamiętamy.

0: To więcej niż gra. No gramy we wtorek dzisiaj. Dzień dobry. To jest taka gra 7 dni tygodnia. Wtorek nam się trafił akurat.
1: Wszystko się zgadza jak najbardziej. Słuchaj, tak uklepowałem tę piankę, że po niej to się wylało.
0: O jest.
1: Trzeba było jeszcze poogarniać, ale mam rzeczywiście też i herbatka na prawą rękę. Mhm. Pyszna, czarna herbatka, żeby nie było, i na lewą rękę pyszna kawka.
0: Dobrze, że przyszedłeś, bo kontynuując temat również Jana Frycza, któremu oddajemy hołdzik, to bym ci powiedział tak, gdyby cię nie było.
2: Dobra, chyba...

0: Podobasz mi się.
1: Dobra, idź.
2: No dobrze, riposta musi być. Też pytamy was o wtorek, 18 dzień sierpnia. No jak wam się układa ten wtorek z samego rana?
3: Dzień dobry. No proszę pana, co ja robię o tej porze w samochodzie? Jadę do pracy, bo nikt mnie kiedyś od szkoły kamieniami nie odganiał, a i tak tam nie chodziłem, więc muszę pracować po prostu, no. Tak wcześnie.
2: No właśnie. Nie miałem bogatej rodziny, no to trzeba pracować, robić rzeczywiście, no.
4: Najważniejsze to jest dobrze się urodzić.
2: Tak,
4: tylko nie wiadomo cały czas, jak to zrobić, żeby dobrze się urodzić. Niestety wszystko odbywa się w drodze losowania. Jeszcze jedna osoba. Halo, dzień dobry. Kto tu się dobija? Co robicie we wtorek? Jak wam się ten dzień układa?
5: Siema, mordunie moje, a ja się właśnie odziewam, a nie spodziewam.
4: Ale to my się spodziewamy, że ktoś jeszcze się nagra albo zadzwoni.
2: Dajcie znać. To teraz Maneskin w Radio SK.

0: Madonna przypomina, że jak już się połączyliście z Eską, to się nie rozłączajcie. Don't hang up. 17 po 6. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Poranne prasowanie.
3: Prasujemy, czyli sprawdzamy, co się dzieje w sieci, w internecie, w gazetach, razem z naszą ekspertką Jadzią. Dzień dobry, witamy.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Jak ci się wtorek układa, Jadziu?
3: Właśnie, dobrze. Takie pierwsze pytanko.
1: Dobrze się spało dzisiaj, co?
3: Że też właśnie tak miałem jakoś, tak przyjemnie, mega.
0: Bo deszczyk oczyścił tak, atmosferę,
3: ja uwielbiam, tak kapie trochę. No dobra, okej, kapie, co tam w gazetach?
0: Chuda, wręcz przepięknie chuda Natalia Siwiec, którą zachwycają się portale. Mhm. W końcu podobno zdradziła przepis na nienaganną sylwetkę, płaski brzuch i promienny wygląd.
3: Okej, okay, dobrze.
0: I najważniejszym sekretem, jak twierdzi Natalia, jest pozbycie się z kuchni pieczywa oraz gotowych, przetworzonych dań i półproduktów. Jeżeli to macie, pozbądźcie się tego, a będziecie tak piękni jak Natalia Siwiec.
1: Sekretem jest także położenie na blacie dużej ilości pieniędzy.
3: To jest pierwszy sekret. Pierwszy, a później te kolejne dopiero będą się łączyć z tym pierwszym.
0: Tego akurat nie jestem w stanie zrobić.
3: Patrzymy dalej, co się dzieje. Syn Zenka wspaniałego Martyniuka, czyli Daniel Martyniuk, po raz kolejny udzielił się w internecie.
0: On ma teraz nową ksywę, Crazy Daniel.
3: Rzeczywiście, no. Uaktywnił się na Instagramie, wyraźnie spocony i pobudzony, wrzucił w nocy film, na którym, no, pozdrawia, cudzysłów, pozdrawia bank, swoją żonę i stację, w której, której ma dość.
0: To jest stacja TTV i na tym filmie powiedział tak, uwaga, TTV...
3: Edź was.
0: Jechać chyba.
3: Jechać was.
0: A, jechać. No,
3: rzeczywiście,
0: jechać,
3: no tam są jakieś problemy niestety, no. Hmm. No co tam, tak sobie pomyślałaś?
1: Jak sobie o nim pomyślę, to mi się strasznie śmiać.
0: Słuchajcie, może taki pomysł trochę rewolucyjny, ale powinno być tak, że niektórym osobom zabiera się prawo jazdy na internet.
1: Oczywiście,
4: że tak. Prasowanie tylko w Radiu SK.
3: No dobrze, Jadziu, powiedz nam, kiedy będzie ładniejsza pogoda, no bo tak teraz tak...
1: Za tydzień.
3: A, dziękujemy.

0: Justin, 24 po 6. Dzień dobry raz jeszcze. SK budzi ludzi we wtorek.
1: Chcesz kawę? Sorry. Najpierw wyrzuć fusy, później dosyp ziaren, no i dolej wody i dopiero rób kawę.
0: A ty masz jeszcze tę kawkę, sorry, którą robiłeś? Ona jest jeszcze dostępna dla słuchaczy?
1: Ale już drugą zrobiłem, jeszcze jedną.
0: Bardzo,
1: świeżutka.
0: Bardzo dobrze, bo posłuchaj, jest kandydatka, która chyba potrzebuje.
2: Wczoraj wróciłam z przedłużonego weekendu. I mimo tych wszystkich wspaniałych wiadomości, dzisiaj mam nieodparte wrażenie, że jest poniedziałek. Mimo tego, że za półtora godziny kończę już pracę, to i tak jakoś się nie mogę przestawić.
1: Ale słuchaczka taka no rzeczywiście bardzo zmęczona.
0: Polej kawy, polej kawy.
1: Półtorej kawy nawet doleję, o. Tyle.
0: Podziała? Czy nie?
3: Działa!
4: Jankes. Kama. I Wiktor.
5: W Radiu SK.
1: Zapytał nas Marcin Procki, newsy, bądźcie blisko radia.

0: Reklama.
1: Lato w Parku Rozrywki Majaland nie zwalnia. Tylko teraz mamy dla Was podwójnie dobrą wiadomość. 2 bilety całodniowe w cenie jednego, a także super promocje na karty roczne 2 plus 2 gratis. Nie odkładaj zabawy na później. Kierunek Majaland. To będzie ostatnia reklama.
2: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
5: Sponsorem programu jest Siatek Zbud, www.siatekzbud.pl.
6: Na razie mamy 13 stopni i ta temperatura dosyć długo poranku się będzie utrzymywać. Maksymalnie 20 to będzie taki bardzo pochmurny dzień, a jutro jeszcze chłodniej.
5: Wakacji pełnych emocji życzy sponsor programu Siatek Zbud. Producent ogrodzeń panelowych i palisadowych. www.siatekzbud.pl.
4: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
7: 6.30, to jest SK News, Marcin Procki. Zapraszam. Ponad 1100 interwencji strażaków przez burze, ulewy i wichury, jakie przechodzą przez Polskę. Najwięcej wyjazdów strażacy mieli w województwach śląskim, dolnośląskim i małopolskim. Silny wiatr uszkodził ponad 40 dachów. Powody do zmartwienia amerykańskiego prezydenta. Poparcie dla Donalda Trumpa spadło do rekordowo niskiego poziomu i wynosi 33%. Popularność Trumpa zaczęła spadać po tym, jak nakazał przeprowadzenie ataków na Iran wspólnie z Izraelem.
8: SK Sport News.
7: Iga Świątek gra dalej, ale w turnieju w Cincinnati będzie już osamotniona. Do czwartej rundy nie udało się awansować Mai Chwalińskiej. Polka przegrała z Dianą Schneider, która wzięła rewanż za porażkę w półfinale Rolanda Garrosa. A z dobrej strony w meczu z Jeleną Rybakiną pokazała się Magdalena Fręch. Nie udało się jej jednak wyeliminować wiceliderki rankingu, a Świątek najpierw przegrała pierwszego seta z Marią Sakkari, ale już w dwóch kolejnych zmiotła Greczynkę z kortu, wygrywając do jednego.
9: Jankes, Kama i Wiktor.
10: Jankes, Kama
11: i Wiktor.
9: W Radiu SK.
12: 6.30, w pół do siódmej. Dzień dobry, witamy raz jeszcze we wtorek 18 sierpnia.
13: Próbujemy zmieść z kortu ten wtorek, tak jak Iga Świątek zmiotła swoją rywalkę. Tylko pytanie, jak ten wtorek wam się układa? I a propos tej kawy, Janki, którą robiłeś, masz jakiś kartonik i taką nakładkę, żeby słuchacze mogli to zabrać ze sobą, bo...
14: I zamiast wypić kawę w domu, trzeba było wziąć kawę na wynos.
12: Ja czasem, nie, no ja biorę zawsze z domu ewentualnie kubki, dlatego jeżdżę później z czterema w samochodzie.
13: A i taką tapicerkę masz upaćkaną potem, kawa.
12: Tam. No. Tam. Co się wyleje, to się posprząta spokojnie, a co się wleje?
13: O. Dajcie znać, jak wam się wtorek układa. Messenger, mikrofon, tam się gada.

0: Eska 106 i 6.
1: Cicho tak, bez zbędnych słów. Zapukał do drzwi moich Bóg. Chciał pocieszyć mnie ciut. Nadzieję miał, że poznam prawdy smak. Ją garściami

0: Zuzia Sanach w Radiu SK, 6.37, 23 minutki i będzie z nami godzina 7.
1: Radio gra, radio również informuje i teraz pora na...
0: Co ty znalazłeś za informacje z tymi naklejkami? Ja w to nie wierzę.
1: To jest
0: serio to się wydarzyło?
1: Sekcja kryminalna.
0: Oj, dawaj.
1: I wchodzi Fajbusiewicz, informuje o 40-latku z Płońska, słuchaj, który, uwaga, wyspecjalizował się w kradzieży naklejek z dyskontów.
0: To nie wierzę w to, że to się w ogóle wydarzyło.
1: To są
0: ale
1: te
0: serio,
1: naklejki,
0: wchodził i tak?
1: To są te naklejki, ładowo? Które potem wymienia się na pluszowe misiaki. Mm-hmm. No i te różne inne historie, takie, które możesz właśnie za zdobycze punktowe wymieniać. I uwaga, zanim wpadł, ukradł około 500 naklejek, co jak obliczyli śledczy.
0: Śledczy policzyli i co może za to, tak?
1: 16 pluszaków, gdyby wymienił wszystkie kradzione 500 naklejek.
0: Ale to czekaj, jeśli te przestępstwa rzeczywiście weszły mu w krew, to mam dla niego pseudonim.
1: Jaki?
0: Misiek.
2: Reklama. Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie. Buty sportowe dziecięce ze świecącą podeszwą. 40% taniej. Tylko 35,99. Najniższa cena z 30 dni. 59,99.
3: Lidl, to się opłaca.
2: I po reklamie.
3: Eska.

0: Polski. Wszyscy razem, uwaga, 3, 2, 1.
1: Tak, przy okazji pozdrowienia na Piotra Kędzierskiego, który jest największym fanem tego utworu. 12 minut do godziny 7.
2: Sponsorem konkursu jest właściciel marki Oryginalny Sok.
0: Gosza.
1: Budzimy w urodziny Gosie, aż kaszynęła z radości. Cześć Gośka, witaj, dzień dobry.
3: Cześć, witam wszystkich.
1: O której rozpoczął się dzień twój dzisiaj?
3: Przed chwilą.
0: Została obudzona przez radio, wszystko zgodnie z planem, tak miało być.
1: Zgadza się, słuchaj, twoja przyjaciółka, znacie się ponad 20 lat. Jak myślisz, jak ma na imię, któż to taki?
3: No tylko i wyłącznie Kasia moja.
1: Ach, napisała nam taką piękną wiadomość. Za 2 tygodnie świętujemy razem i będziemy w Białymstoku. Co wy tam będziecie robić?
0: Podobno jakiś festiwal się szykuje.
3: Tak, idziemy na koncert.
1: Kogo? Od kogo co? Nie wiadomo, ale idziecie.
3: Tak.
0: Słuchajcie, jak Białystok, to musi być Zenek. No przecież wiadomo.
1: No to jakieś fajne dźwięki oczywiście. Lekkie, miłe, przyjemne i o to chodzi. Wszystkiego fajnego oczywiście. Ta Kasia twoja napisała, że jesteś cudowną dziewczyną. Dzwońcie do niej, ona ma urodziny, będzie zadowolona, zróbcie jej dobrze. No i dzwonimy, robimy cię dobrze. Mamy od razu szybciutko nagrodę, 100 na urodziny oraz zapas oryginalnego soku.
3: Dziękuję bardzo, dziękuję ślicznie.
1: Ty na co dzień jesteś masażystką.
0: Chciałabyś wymasować swoją przyjaciółkę teraz przez radio słowami jakimiś? Masz jej coś do powiedzenia?
1: Właśnie.
3: Oczywiście, Kasia kochana. Dziękuję ci bardzo za takie piękne życzenia, taką piękną pobudkę z rana. Widzimy się niedługo, także podziękuję ci jeszcze osobiście. Dziękuję, kochana, jesteś przewspaniała, naprawdę, za taką niespodziankę.
1: A masz jakąś jeszcze fajną historyjkę, szybciutką, króciutką ze swojego gabinetu? Masażu?
0: Najlepiej taką, która się nie nadaje na antenę.
1: No, dawaj. No powiedz coś.
3: Coś ciekawego? Mhm. A więc miałam kiedyś takiego podstarzałego, starszego Francuza.
1: No.
3: Na masażu, który wysyłał mi bilet, próbował mi wysłać bilet do Francji na masaż. Znaczy nie na masaż, przepraszam, chciał mi wysłać bilet samolotowy, żebym przyjechała do niego do Francuza.
0: A finalnie
3: oprócz tego jeszcze położył mi się nago na masaż.
1: Nago?
3: Ale to dla niego nie było żadnym problemem, w ogóle był taki bardzo.
1: Francuzik.
0: Przypominam, że na zegarku 6:50 musimy kończyć tę rozmowę.
3: Tak. Dziękuję jeszcze raz pięknie. Pozdrawiam wszystkich.
2: Sponsorem konkursu jest właściciel marki Oryginalny Sok. Producent soków NFC. www.oryginalnysok.pl.
4: Miałeś jakieś do czynienia z nagim Francuzem?
5: Oui.

0: Włącz ten mikrofon, jak ten następnym razem będziesz mówił to pa-pa-pa-pa-pa. Wiktor tak za każdym razem śpiewa. Jakim by to nie było twór? Dokładnie, 4 pa-pa-pa-pa-pa do godziny 7. Za chwilę newsy.
1: W nocy dzisiaj było, z nieba tak.
0: Oczywiście strasznie dużo problemów w całym kraju. Jest to sprzątać po nawałnicach i za chwilę między innymi o tym w newsach od Marcina Prockiego.
2: Jankes, Kama i Wiktor w Radiu SK.
1: No, wydajcie nam znać, jak wam się wtorek układa. Zaraz wracamy.
3: Reklama.
4: Barbara, łatwa kasa?
5: Marian, zawsze.
4: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
5: Sprytnie.
4: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert dalej masz.
7: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
8: Skąd ta piana, kochanie?
7: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
9: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
10: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
11: Już w ostatni weekend sierpnia ponownie czołowe załogi Europy w rajdach terenowych opanują bezdroża województwa zachodniopomorskiego. Runda Pucharu Europy FIA w rajdach terenowych Baja. Przez cały weekend sportowe emocje na najwyższym poziomie w Szczecinie i Drawsku Pomorskim. Startujemy od prologu w piątek o godzinie 16 w Szczecinie na poligonie przy ulicy Szafera. Rajd Akpol Baja Poland 27-30 sierpnia. Więcej na www.bajapoland.eu.
12: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
13: Kaufland jest!
14: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram z Kaufland Card Extra. A soczyste cytryny jedynie 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
2: jest! Radio SK zaprasza na SK Music Tour w Ciechocinku. Sobota, 22 sierpnia. Plaża Miejska, ulica Lipnowska. Start godzina 16. Wystąpią DJ Wikar, Michał Szczygieł, DJ Twins Chojnackie. Partner wydarzenia Gmina Miejska Ciechocinek. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK. Wydarzenie jest współfinansowane ze środków budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Poleca Radio SK.
15: Castorama.
16: Teoria
15: i praktyka.
16: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach.
15: A w praktyce lepiej jechać do Castoramy, gdzie już od środy za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwrócą aż 200 zł na kupon. Akcja trwa od 19 do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
19: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
18: To w ogóle możliwe?
19: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
20: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
1: Kierowcy budzą się do życia, przybywa również samochodów, ale raczej jeszcze bezproblemowo przejedziemy przez całe miasto i okolice. Dziś maksymalnie 20 stopni, w tym momencie 13. Dziś mało słońca niestety.
0: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sevra.
2: Minęła 7, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Większość wróciła do domu, pozostali trafili pod opiekę lekarzy. 21 osób poszkodowanych w katastrofie autokaru na Węgrzech jest już w kraju. Specjalny samolot z pierwszą grupą pielgrzymów wylądował wieczorem na lotnisku w Rzeszowie. I z tymi informacjami o poranku reporter SK Michał Skolimowski.
3: Dzień dobry,
2: Michale. Powiedzmy, w jakim są stanie.
3: 16 osób zostało odebranych przez rodziny. One miały najmniej poważne obrażenia. 5 musiało trafić do szpitali na oddziały chirurgii i ortopedii. Jednak ich życiu nic nie zagraża. W placówkach na Węgrzech cały czas pozostaje.

0: zostaje 18 osób, mówiła wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul.
1: Jeżeli tylko stan zdrowia będzie pozwalał, te osoby będą transportowane do Polski.
0: Na miejscu pozostaje członek polskiego zespołu humanitarno-medycznego, a w gotowości do transportu jest m.in. wojskowa kasa i wojskowy śmigłowiec medyczny.
2: Gwałtowne burze i ulewy nad Polską najwięcej strat wyrządziły w województwach śląskim, dolnośląskim i małopolskim. Silny wiatr łamał drzewa i zrywał dachy, a małe potoki szybko zamieniły się w rwące rzeki.
3: Wszystko zalane.
4: Tu też powalone drzewa.
3: No są powalone.
5: Pana cała piwnica jest zalana. Czy wszystko wypłynęło? Przetwory, nie przetwory?
6: O, bardzo wiało. Wieczorem to wiało, no i palało.
2: Mówili mieszkańcy Śląska, z którymi rozmawiał reporter Eski Darek Brombosz. W tej chwili ulewy przesunęły się bliżej wschodniej granicy. Z kolei w Hiszpanii susza ta zmusiła już ponad

0: przetwory.
1: Było, bardzo wiało. Pieczyłem, to wiało, no i palało.
2: Mówili mieszkańcy Śląska, z którymi rozmawiał reporter Eski Darek Brombosz. W tej chwili ulewy przesunęły się bliżej wschodniej granicy. Z kolei w Hiszpanii susza ta zmusiła już ponad

0: Poranek, witamy we wtorek raz jeszcze. 18 sierpnia, fajnie jest.
1: Wtorek się pojawił w kalendarzu. Mm-hmm. Jak on się wam układa?
2: Wtorek bardzo dobrze się układa. Po 24 godzinach właśnie kończę 24 godziny pracy. Pozdrowienia z Bydgoszczy.
0: Dziękujemy pięknie, pozdrowienia wysyłamy. Ile? 24 godziny?
1: O, pan jest jak mój sklep osiedlowy, zawsze otwarty.
0: Kto jest jeszcze otwarty na swoją głosówkę? Dajcie znać, czekamy na Messengerze.

0: SK 106 i 6.
1: Ay.
2: Fancy.

0: Daddy Yankee, Despacito, 9 minut po godzinie 7.
1: Jaki Luis Fonsi, przecież to jest Jankes z Radia SK.
2: Despacito.
3: Nie, wyciągnąłeś to. Słuchajcie, te materiały są na mnie na YouTubie, rzeczywiście. Mój występ Voice of Poland.
0: Ale ten mój występ, jak śpiewałem Despacito, ma ponad 3 miliony wyświetleń.
1: To

0: Przerobić z siebie deklam w telewizji,
1: no. No dobra, okej. Nie o tym, nie śpiewamy, gadamy, rozmawiamy.
0: Tak jest. Podobno są nowe odkrycia naukowe, słuchajcie, które mogą zmienić nasze przyzwyczajenia kulinarne. Okazuje się, że naukowcy z powodzeniem wszczepili, słuchaj, geny bydła w zielonej sałacie.
1: Jak to? Geny bydła do warzywka?
0: Tak, efektem jest sałata, która ma smak tradycyjnego mięsa i podobno dostarcza też pokaźne ilości prawdziwego białka, więc od teraz nie trzeba już będzie hodować krów, tylko można hodować sałatę, bo ona będzie miała to samo, co ma mięso z krowy.
1: Jejku, no to jest dobre dla zwierząt, naprawdę, no chyba, że za jakiś czas pojawią się obrońcy praw warzyw. Radio SK. Ale spróbowałbym taką sałatę. Ciekawe, ile będzie kosztować.
0: Na pewno dużo sałaty wydali na te badania.
1: Za chwilę u nas 7 wygrywa, bądźcie blisko Radia SK. Za chwilę do was wracamy.
0: 10 po 7.

0: po pierwsze zestaw gadżetów eskowych wyciągnięty z naszej piwnicy, a po drugie sierpniowe wydanie magazynu SK Story.
1: Mamy wszystko dla was, wszystko oddamy, wystarczy odpowiedzieć na siódme pytanie. Najpierw trzeba do niego dojechać.
2: Siódme wygrywa w Radiu SK.
0: Linie zostały odblokowane, teraz dzwonić można.
1: Zróbmy to, 664-402-302, kto pierwszy, ten lepszy. Uwaga, telefon przy uchu najlepiej, halo, halo.
3: Cześć, Robert z tej strony.
0: Robert, zaczynamy, dwie minuty przed nami.
2: Pierwsze.
1: Lećmy z pierwszym. Który superbohater nosił majtki na spodniach?
0: No przecież to był Superman. Musimy się pożegnać i szukamy kogoś dalej.
1: Kojarzysz Supermana?
0: No już go nie ma, co? On już poleciał. Halo, dzień dobry. Tu

0: Majtki na spodniach.
1: No przecież to nie, był nie. Superman. Musimy się pożegnać i szukamy kogoś dalej.
0: Kto jest Supermana?
1: Super. No już go nie ma, co? To on już poleciał. Halo, dzień dobry. Tu

0: Różne zwierzątka, chociaż podobne. Robi kic jeden i drugi, no ale to nie to samo.
1: Czwarte.
0: Powiedz SK od tyłu.
2: A, K, S, E.
0: Trzeba było to powiedzieć jako jeden wyraz. Akse.
2: No i to przeliterowałem, to jest jedno i to samo się czeka.
0: Niestety, komisja gier i zakładów nie zalicza. Do usłyszenia.
3: Dziękujemy. Jest komisja. Komisja ma prawo się wypowiedzieć. Dziękujemy.
0: Halo, kto teraz?
3: Dzień dobry, witamy. Halo. Tu Radio SK. Halo. Piąte pytanko.
0: Halo, dzień dobry.
3: Ktoś jest, ale się mu nie odzywa. Halo, najlepiej się odezwać.
4: Halo, cześć.
3: Dzień dobry. Piąte. Dobra, dawaj, lecimy dalej, bo czas goni. Mamy jeszcze 30 sekund.
0: Co się stanie, jak wrzucimy mentosy do coli?
4: Wybuchnął.
0: Dobrze.
1: Szóste.
3: Czego robi się masło?
4: Z mleka.
0: Dobrze.
1: Siódme.
0: Jesteś świstakiem i musisz powiedzieć swojemu koledze, który też jest świstakiem, żeby słuchał Radia SK.
4: Słuchaj, jaki?

0: Jest Chick, tylko to jest Jankes po drugiej stronie stołu. Witamy.
1: Jesteśmy, oczywiście, meldujemy się we wtorek 18 sierpnia. Liga Mistrzów za chwilę w newsach, tak?
0: Decydująca faza eliminacji, słuchaj, ale to jest bardzo dobry newsik, o którym będzie Procki mówił.
1: Mhm. Dobrze się, takim, że no...
0: Że my się niczym nie musimy stresować.
1: Bo my nie gramy w Lidze Mistrzów. Jankes. Gama. I Wiktor. W Radiu SK. Ale od zawsze mi się marzy, żeby ten stres w końcu się pojawił, no.
0: To jeszcze trochę poczekasz.

0: Reklama.
1: Jak raty, to tylko w RTV EUR AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Chcesz naprawić telefoniczne graty? Poleć serwis Łopaty. Autoryzowany punkt napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych Samsunga. Największy wybór akcesoriów na stare i najnowsze modele. Jesteśmy od 98 roku. Współpracujemy z autoryzowanym serwisem Apple. Odwiedź nas w Żarach. M-Serwis Jurij GSM.
3: Słuchaj, Marian.
4: No?
3: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
4: Aha.
3: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
4: Ta.
3: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
3: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
5: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
6: Wujku, widziałam zebrę.
7: No to chyba normalne na drodze.
6: Nie na drodze, w ZOO, w Kotbus. Można tam nawet zobaczyć wydrę wielką.
7: Co to za ZOO?
6: ZOO Euroregionu w Kotbus. Mieszkają tam nie tylko zebry i słonie, ale także lamparty, rysie, strusie, pawie. Widziałam nawet jeżozwierzę i kapucynki.
7: Poczekaj, sprawdzę, gdzie to jest. Faktycznie blisko.
6: Tuż przy granicy. A czynne jest przez cały rok od godziny 9:00.
2: ZOO w Kotbus. Bliżej niż myślisz. Sprawdź sam. Więcej na tierparkkotbus.de.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie wielopaki lodów Bongelati i Gelatelli. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. A dodatkowo Pepsi Regular XXL 2,5 litra. Tylko 7,69 za butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. Szczegóły w aplikacji Lidl.

0: Lidl. To się opłaca.
1: I po reklamie. Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
2: Sponsorem programu jest Siatek Zbud, www.siatekzbud.pl.
3: Słońca takiego pięknego, wielkiego, to my się spodziewajmy, no na pewno nie dzisiaj i na pewno nie jutro, bo dzisiaj 20 stopni, jutro 19, to będą takie dwa dni spod znaku delikatnych lub większych opadów.
2: Wakacji pełnych emocji życzy sponsor programu Siatek Zbud, producent ogrodzeń panelowych i palisadowych.

0: www.siatekzbud.pl.
1: Słońca takiego pięknego, wielkiego, to my się spodziewajmy, no na pewno nie dzisiaj i na pewno nie jutro, bo dzisiaj 20 stopni, jutro 19, to będą takie dwa dni spod znaku delikatnych lub większych opadów.
0: Wakacji pełnych emocji życzy sponsor programu Siatek z But, producent ogrodzeń panelowych i palisadowych. www.siatekzbud.pl

0: AUX oraz Sewra. 7.30 to jest SK News, Marcin Procki. Zapraszam. Ostrzeżenia hydrologiczne w 5 województwach. Jak przekazało IMGW, przez intensywne opady na rzekach spodziewane są wzrosty poziomu wody. A przed nowym rokiem szkolnym nauczycielski protest. ZNP domaga się wyrównania wynagrodzeń ze średnią pensją w gospodarce.
1: Była to obietnica i to bym powiedziała podwójna obietnica, bo pierwsza padła przed wyborami, a po drugie na naszym zjeździe obiecał to premier Tusk.
0: Mówi Urszula Woźniak, wiceprezes Związku Manifestacja ostatniego dnia sierpnia przed kancelarią premiera.
2: SK Sport News.
0: Czas na decydującą fazę eliminacji piłkarskiej Ligi Mistrzów. Dziś i jutro zaplanowano 7 spotkań ostatniej rundy. Wśród nich na przykład mecze Sabah Baku, Tymoteusza Puchacza z HPL-em, czy szlagierowy pojedynek między Fenerbahce a Olympique Lyon. Magdalena Fręch i Maja Chwalińska żegnają się z turniejem WTA w Cincinnati. Polskie tenisistki przegrały swoje mecze trzeciej rundy. Broniąca tytułu Iga Świątek gra dalej. Maria Sakkari postawiła jej trudne warunki w pierwszym secie, ale ostatecznie Polka wygrała 4-6, 6-1, 6-1.
3: Jankes, Kama i Wiktor w Radiu SK.
4: 7.32, a jak twój wtorek u ciebie? Jak sytuacja, Marcinku?
5: Dobrze, ale mam nadzieję, że się rozkręci.
4: Pracujemy nad tym.
6: Pytanie aktualne wysyłane w całą Polskę i świat. Jak wam się wtorek układa? Dzień dobry, halo? Dzień dobry.
7: Ale co to mnie było? Się dzisiaj nic nie chce. Jak myślicie, szef by się obraził, jakbym sobie wziął łóżko do pracy i sobie leżał i was słuchał?
6: No taką polóweczkę rozkładaną.
5: No my już mamy kanapę, co nie?
4: Polecamy.
5: Kanapę, tak.
6: A właśnie ktoś na dole ją pobrudził.
4: Twój piesek.
8: Teraz na antenie jest dużo testosteronu. Ja się

0: Daj. 500 mi daj, Janki. Do wzięcia po 8. 5 słów, 500 na naszej antenie.
1: Dajemy za dobre skojarzenia nawet 500, które najpierw trzeba się zgłosić na naszym eskowym messengerze. Mokro na zewnątrz, byle jak, powiedzmy. Aczkolwiek roślinki się cieszą, to dobrze.
0: Dobrze, ale wyślijcie nam coś mokrego i numer telefonu, na który do was oddzwonimy. To coś mokrego jest po to, żeby nasz wzrok przyciągnąć w naszym messengerze. Może być kawka, herbatka, zdjęcie kałuży, cokolwiek, pot na czole też może być.
1: Coś mokrego, coś, co przykuje nasz wzrok. No i wasz numer telefonu oczywiście również się przyda. Za kilka chwil zabieramy się za 500.
0: A teraz mój wzrok przykuwają informacje celebryckie, bo ja sobie lubię poklikać po internecie.
1: Co tam znalazłeś?
0: Wyczytałem, że Kuba Wojewódzki, podobnie jak Żaneta Rosińska, to jest reporterka TVN-u, która podobno jest jego żoną, a nawet dziewczyną, bo mają obrączki na palcach podobne. Ale jeszcze tego nie potwierdzili oficjalnie. Pochwalili się w ostatnich dniach relacją z wakacji luksusowych. I o tym, że spędzają te wakacje razem, wiesz co świadczy?
1: Co świadczy?
0: Nie ich wspólne zdjęcie, bo nie ma takiego. O tym świadczy podłoga na łodzi, która jest zrobiona z jakiegoś luksusowego drewna i na jej zdjęciu jest ta sama podłoga i na jego zdjęciu jest ta sama podłoga.
1: Słuchaj, rzeczywiście, ale no dobrze, mnie zastanawia tylko, po co oni tak kombinują? Po co to wszystko? Po co? No
0: po to, żeby o 7:40 we wtorek Westy o tym mówili.
1: Ach, teraz to ja rozumiem!
0: Reklama.
2: Telewizor Haier, 65 cali, mini LED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4745 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Bendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
1: Masz dosyć przestarzałych mebli? Szukasz inspiracji do odświeżenia wnętrza?
2: Odkryj salon meblowy Vito. Miejsce, gdzie Twoje marzenia o pięknym domu stają się rzeczywistością.
1: Vito. Twój dom. Twój styl.
2: Dlaczego warto wybrać Vito? Szeroki wybór mebli najwyższej jakości, które dopasujemy do Twojego gustu i przestrzeni. Styl nowoczesny,

0: Minimalistyczny, minimalistyczny. U nas znajdziesz wszystko.
1: Vito. Jakość i różnorodność w najlepszych cenach.
0: Salon meblowy Vito. Żary, ulica Szmaragdowa 6. Przy żarskiej obwodnicy, kierunek Olbrachtów.
2: Masz Fiata i nie wiesz, gdzie go serwisować? Mamy dobrą wiadomość. W autoryzowanym serwisie Fiat Wojciechowski nowi klienci otrzymują 10% rabatu na usługi serwisowe. Doświadczeni mechanicy, oryginalne części i naprawy zgodne ze standardami producenta. Fiat Wojciechowski. Zielona Góra, trasa północna 12. Twój Fiat będzie Ci wdzięczny.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Serce Parku Dworskiego na Parkis Festiwal Iłowej znowu zabije potęgą dźwięku. Już 21 i 22 sierpnia natura połączy się z Waszą energią, tworząc spektakularne muzyczne widowisko. Swój jedyny koncert w Polsce zagra Paul Oakenfold. Na scenie wystąpi także Vinny Vici, Buster Jacks i inni. Bilety na parkbeats.pl.
5: I po reklamie.

0: Ale przyjemnie, ale miło, ale ta atmosfera zaraz się skończy, bo wpadnie Kamil Dosel.
1: Zgadza się, a ty masz jakieś drugie imię?
0: Drugiego? Kiedyś się przedstawiałem jako Dawid. Jak okay. byłem mały, miałem 5 lat i wstydziłem się imienia Wiktor i oszukiwałem kolegów na osiedlu, mówiłem, cześć,
1: a masz
0: tu
1: oficjalny? Bo ja nie mam oficjalnego drugiego.
0: Oficjalnie mam Wojciech.
1: No widzisz, a on ma Halina.
0: Zawiesi do tego.
1: Tak, dokładnie. Dzisiaj Kamil Nosel jest Haliną
0: Zawiesiną.
1: Zawiesiną. Tak, tak, nie potrafię tego złapać. No dobra, posłuchajcie uważnie tego wkrętu.
0: Tortem w mordę.
2: Nosel wkręca w Radio SK.
3: Słucham.
4: Zawiesina Halina po tej stronie. Czy ja do pani Zofii się dotelefonowałam?
3: Tak.
4: Cukiernia, kłaniam się. Proszę pani, ja w sprawie tego zamówionego torta.
3: Tak.
4: To na 15 miało być, tak? Dobrze, mam
3: tak,
4: zapisane.
3: Tak.
4: Wie pani co? Ja bym to zatalerzykowała i teraz pani mi powie, ile tych talerzyków mam dać. No i bym poprosiła o zwrot, żeby też, proszę pani, tutaj nie było komplikacji, bo ja kaucji za te talerzyki nie wezmę.
3: Ale to ten tort nie. Pani ten tort przywiezi nie w całości?
4: No mówię, nie będę miała patery, proszę pani, żeby ten tort zrobić na paterze, czyli na tym okrągłym. Ja ten tort już zatalerzykuję i proszę mi powiedzieć, ile tych talerzyków mam dać.
3: Ale proszę panią, no przecież to miała być świeczka, miała być...
4: A proszę pani, jakoś... no to przecież może pani sobie świeczkę tam postawić, gdzie pani chce. Tylko mi pani powiedz, na ile sztuk mam podzielić na talerzyki.
3: Nie, no ale proszę panią, no inaczej żeśmy się umawiali.
4: Proszę pani, u nas na produkcji to się zrobi ten tort, on będzie taki, proszę pani, okrągły. Ale już w transporcie nie mam jak tego przewieźć.
3: No to patery pani nie ma?
4: Tak, dlatego dam, proszę pani, na talerzykach, a pani mi powie, ile tych talerzyków ma być. Bo ja nie wiem, dlaczego pani problem mi teraz robi.
3: Umawialiśmy się, że będzie na paterze, będzie świeczka, będzie co, jak to tam jeszcze, już teraz to się zdenerwowałam i...
4: Nie, spokojnie, proszę pani, to jest...
3: pani na talerzykach przywiezie, no.
4: Proszę pani, to może zróbmy tak. Ja pani zatalerzykuję na tyle, tak? Tyle części, ile pani chce, a później pani sobie przełoży, jak może lokal będzie miał jakąś paterę.
3: No, absolutnie nie zgadzam się, żeby to było na talerzykach.
4: Patery nie mam.
3: Niech pani w miskę włoży i w misce przywiezie tego.
4: A jak pani, później jak pani później pokroi?
3: Nie wiem.
4: Właśnie.
3: Nie w tej chwili,
4: więc,
3: wie pani co, to jest czcza dyskusja i...
4: Proszę pani, ja pani powiem, jak to zrobiliśmy 2 lata temu. Też zrobiliśmy na talerzykach. Proszę pani, to sobie wybrali kilka talerzyków, zwłaszcza przy solenizance i tam dali świeczki, proszę pani, i zmuchnęła je.
3: Wobec tego niech pani zrobi tak, żeby było jak najlepiej.
4: To na ile części talerzykować tego torta?
3: Na 12.
4: Na 12. No to widzi pani, trzeba było tak od razu. To ja tak talerzykuję, dobrze?
3: Dobrze.
4: No i torta dostarczy Katarzyna.
5: Zostałaś wkręcona w Radio SK.
3: No fajnie, ale trochę ciśnienie poszło w górę.
2: Nosel wkręca w Radio SK.
0: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
1: Dziękujemy za kolejne badanie EKG. Naprawdę wszystko wysoko.
0: Tam brakowało patery. Nie patera,

0: Pecky, będzie z nami godzina 8, Radio SK, we wtorek 18 sierpnia, fajnie, że z nami jesteście. Co tam?
1: Zerkam, klikam i wyczytałem właśnie, że imię Donald prawie zniknęło wśród nadawanych aktualnie imion dzieciom w Stanach Zjednoczonych.
0: Ciekawe, czy ja to wina.
2: Tym razem to nie jest wina Tuska.
3: Jankes.
4: Jankes.
3: Kama. I Wiktor.
4: Radio SK.
3: Radio SK.
5: Reklama.
6: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Disney Plus. Los Angeles, 81. Nowy chłopak w prywatnym liceum. Niektórym uczniom udało się przetrwać ten rok.
8: He's psycho.
7: Ale nikt nie wyszedł z tego cało.
9: Hello?
7: Nowy serial Hulu. Strzępy. Oglądaj teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
10: Już w ostatni weekend sierpnia ponownie czołowe załogi Europy w rajdach terenowych opanują bezdroża województwa zachodniopomorskiego. Runda Pucharu Europy FIA w rajdach terenowych Baja. Przez cały weekend sportowe emocje na najwyższym poziomie w Szczecinie i Drawsku Pomorskim. Startujemy od prologu w piątek o godzinie 16 w Szczecinie na poligonie przy ulicy Szafera. Ride Akpol Baja Poland 27-30 sierpnia. Więcej na www.bajapoland.eu.
11: Mroczna potęga ponownie uderza. Naznaczony wyjście z mrocznego wymiaru. Gdy zmarli przejmą kontrolę, dla żywych nie będzie ratunku. Stań oko w oko z grozą. Naznaczony. Wyjście z mrocznego wymiaru. Tylko w kinach. Poleca Radio SK.
12: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie wędliny w plastrach. Kraina wędlin na co dzień.

0: tego z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości. 13,99 za kilogram. Biedronka.
1: Radio SK zaprasza na SK Music Tour w Ciechocinku. Sobota, 22 sierpnia. Plaża Miejska, ulica Lipnowska. Start godzina 16. Wystąpią DJ Wikar, Michał Szczygieł, DJ Twins Chojnackie. Partner wydarzenia Gmina Miejska Ciechocinek. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK. Wydarzenie jest współfinansowane ze środków budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Poleca Radio SK.
2: To będzie ostatnia reklama. Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
3: I po reklamie.

0: i centralną Polskę. Strażacy interweniowali ponad 1000 razy. Najgorzej było na Śląsku, Dolnym Śląsku i w Małopolsce. I z tymi informacjami o poranku nasz reporter Michał Skolimowski.
1: Jestem, dzień dobry.
0: Dzień dobry, Michale. Ucierpiały też miejsca, które mierzyły się z wielką wodą 2 lata temu.
1: Tak, po silnych opadach w Opolskiem z brzegów wystąpił potok Bodzanowski na odcinku w Rudawie i Bodzanowie poniżej Głuchołaz. W samych Głuchołazach strażacy przez kilka godzin walczyli z podtopieniami. Nawałnice mocno dały się we znaki także na Dolnym Śląsku i Śląsku. Tam uszkodzone zostały dachy ponad 20 budynków.
2: Bardzo wiało. Wieczorem to wiało, no i palało.
3: Wszystko zalane.
4: Cała piwnica jest zalana. Czy wszystko wypłynęło?
1: Relacjonowali mieszkańcy. Wiele pracy strażacy mieli też m.in. w województwie łódzkim i na Mazowszu.
0: Kolejne transporty do Polski będą organizowane, gdy tylko pozwoli na to stan zdrowia pacjentów. Takie są ustalenia w sprawie poszkodowanych w wypadku autokaru na Węgrzech. Do dyspozycji pozostają wojskowa kasa i śmigłowiec medyczny. A na stacjach paliw bez zmian. Dziś maksymalne ceny zostały określone na tym samym poziomie, na jakim obowiązywały wczoraj, bo od poniedziałku ponownie działa program CPN.
5: Tak długo powinien obowiązywać ten program?
6: Oby jak najdłużej.
5: Przez ostatnie 2 tygodnie sierpnia sporo pani zaoszczędzi.
7: Czy zaoszczędzę? No nie. Nie wiem, no to z automatu idzie, że więcej kilometrów się zrobi.
0: Słyszymy od kierowców, a program będzie działał do końca sierpnia. Dziś benzyna 95 kosztuje więc 6,41, a za litr diesla trzeba zapłacić 7 zł i 37 groszy.
8: Zatankowani kawą, jedziemy dalej, 2 minutki po godzinie 8.
9: No i cały czas aktualne pytanie, jak ten wtorek wam się układa dzisiaj od samego rana? Hallo!
10: Chyba lubicie swoją pracę. Ja waszą pracę uwielbiam i pozdrawiam was serdecznie ze starej babicy. Hej!
8: To była stara babica?
9: No to teraz czas na jakąś młodą.
8: Ariana Grande, ile ma lat?
9: Idealnie.
8: Wszystkie jesteście młode babice. Dobra, gramy Ariana Grande w Radiu SK.

0: chata z rana wysprzątana na błysk. Dawid Podsiadło.
1: No nie pamiętam, kiedy miałem na błysk.
0: Musisz zaprosić czysto. Dawida.
1: Dziękujemy.
2: Pięć słów, pięć stów.
1: To dobra, zabieramy się za pięć stów, no i łączymy się z naszym słuchaczem, który wysłał nam coś mokrego.
0: Tak jest, to jest Robert i jego mokry kubek. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, cześć, witam
1: was. Robcio, pięć stówek do wzięcia w naszej akcji, w skojarzenia. Im więcej tych samych skojarzeń z osobą, którą sobie wybierzesz, albo Wiktora, albo mnie, tym więcej kasy.
0: No właśnie, Robert, to od razu przejdźmy do działania. Z kim ty dzisiaj chcesz zagrać? Ze mną, z Wiktorem, czy z Jankesem? O, przypominam, że Jankes ostatnio zapewnił 400 komuś, także...
1: No, właśnie.
3: No dobra, no to próbujemy z Jankesem, nie?
1: Czyli co, idziemy na mistrza, to dzisiaj niech będzie 500. No dobra, okej, okay, to co...
0: Czekaj, zanim jeszcze wyjdziesz ze studia, posłuchaj, niech Robert powie coś o sobie, żebyś mógł zwizualizować sobie tę postać. Kim ty jesteś, co ty robisz, co ty lubisz?
3: A, jestem kurierem, jestem właśnie w pracy.
1: Mhm.
3: Jestem przed urlopem, co lubię? Lubię chodzenie po górach, we wrześniu się wybieram, czekam jak będzie mniej ludzi w górach trochę. I co? A lubię w wolnym czasie na rybki jeździć i sobie powędkować.
1: No o kurczę, to mógł ciebie wybrać, bo ty jesteś taki bardziej wędkowy, rybkowy, ale dobra.
0: Będę ci podpowiadał.
1: Będziemy korzystać.
3: Dobra.
1: Pięć słów, pięć stów, im więcej tych samych skojarzeń, tym lepiej. To ja może stanę w studiu, żeby było pięć stów.
0: Nie, nie, nie, kolego, Robert lubi chodzić po górach, ty pochodź sobie po
1: studiu. Tak?
0: Po radiu sobie pochodź, po korytarzach.
4: Dziękujemy bardzo.
0: Do widzenia,
4: do widzenia. Robert, nie kombinuj za bardzo, tylko leciutko, miło, przyjemnie.
0: Robert, twoje pierwsze słowo to aktor.
3: Aktor, stay tam.
0: O kurczę, dobra. Nazwisko takie, Jason.
3: Jason Statham, mój ulubiony.
0: Chyba, że ktoś jeszcze na coś prostszego. Pamiętaj, że grasz z Jankesem.
3: Aha, on to Cezary Pazura.
0: On ma się dopasować do twojego skojarzenia.
3: Dobra, no to Cezary Pazura.
0: Dobra, dobra, dobra. Drugie hasło, słuchaj, sierpień.
3: Wakacje.
0: Okej, okay. To powinno być proste. Trzecie hasło, zęby.
3: Ból zęba.
0: Ból, po prostu ból.
3: Ból.
0: Dobra. Czwarte to tankowanie.
3: Drogo. Duży wydatek w dzisiejszych czasach.
0: No i ostatni, pociąg.
3: Pociąg. Przejażdżka pociągiem. Wycieczka.
0: Wycieczka. Zapisałem. Robert, mamy twoje pięć słów. Zobaczymy, jak bardzo dopasujesz się z Jankesem. Za każde skojarzenie dobre wypłacamy 100 zł i słyszymy się za kilka minut.

0: ale się zrobiła muzycznie, podniosła atmosfera. No nie ma co się dziwić, w końcu 5 stówek jest do podjęcia.
1: 5 stów.
0: Robert z nami, byłeś przepytywany przed chwilą, witamy ponownie.
2: No witam, witam.
0: Słuchaj, według ciebie aktor to pazura, Cezary. Sierpień to wakacje, zęby to ból, oczywiście, z którym idziemy do dentysty. Tankowanie oznacza, że jest

0: jest drogo, a pociąg to wycieczka. Czy wszystko się zgadza?
1: Tak, zgadza się.
0: No, by się zgadzało, jak Jankesa zawołamy.
2: No właśnie.
0: No, powiem ci, że patrząc po odpowiedziach.
3: O.
0: Nie zaglądaj, wyłącz komputer.
3: Nie zaglądam, gdzieś monitor.
0: Ja nic nie mam, zobacz. No. Kamil Nosel przyszedł, będzie kontrolował, czy ty nie podglądasz.
2: Nie. Zakładów działa. No. Nie ma nic, dobra. Działa.
0: Przechodzimy do działania.
3: Dobra.
0: Pierwsze słowo.
3: Robert, ale kombinował za bardzo, czy.
2: Tak!
0: Tak. Niestety dla ciebie kombinował.
3: Robert, dla siebie.
1: Jankes, wierzę w ciebie.
3: No. O nie, poczułem teraz ten nacisk. Dobra, okej, dawajcie.
0: Pierwszy wyraz to aktor. Na spokojnie, możesz zadać jakieś pytanie Robertowi.
3: Nazwisko?
0: Ale Robert może odpowiedzieć tylko tak lub nie.
3: Czy pojawiło się nazwisko?
0: Robert.
1: Tak.
3: Polski czy zagraniczny? Mężczyzna czy kobieta?
0: Polski czy zagraniczny? Tak.
3: Polski?
1: Tak.
2: Dawaj!
3: Żyjący?
1: Tak.
3: O kurde.
0: A już widzę, że wiem co chciałeś, ale to nie jest.
3: Nie, to nie jest Jan Frycz, od razu ci powiem. Czekajcie, no przychodzi mi. Kiedyś nawet tu był u nas w studiu. Strzelam. No, sporo jest tych aktorów. Cezary Pazura?
2: Tak!
3: Ale skojarzyło mi się z programem LOL, którego jestem wielkim fanem. I naprawdę?
0: Pierwsza stuba zaliczona.
3: Kurde. Dobra, lecimy dalej.
0: Sierpień.
3: Kto to wymyślił?
0: Młot i sierpień.
3: Sierpem i młotem. Że co? No dobra, no dobrze, sierpień, co, coś z wakacjami?
2: Tak!
3: Wakacje! Tak.
0: Zaliczamy. To jest to słowo, wakacje.
3: To mi się podoba! Robert, już jesteśmy uradowani, 200, to już naprawdę sukces. Dobra, dawajcie dalej.
0: Zęby.
3: To dentysta!
0: Oj, no i po co się wyrywa tak od razu?
2: Nie!
3: Nie można cofnąć?
0: Nie, nie można.
3: I co macie na zęby?
0: Robert, plomba. Co to był za wyraz?
3: Plomba!
1: Ból zęba.
2: Ból.
3: Dobra.
0: Plomba.
3: No dobra, to przepraszam bardzo za stówkę, która uciekła. I teraz jaki wyraz?
0: Czwarty.
3: Czwarty, no.
0: Czwarty wyraz to tankowanie.
3: Czy chodzi o cenę, że...
0: Poniekąd tak.
3: Drogo! Drożyzna, tak?
1: Tak?
2: Tak, dziady.
3: No i kto jest mistrz? Dobra, i ostatni, dawajcie. Jeszcze jedno, cztery stówki niech będą.
0: Pociąg.
3: Sam
0: pociąg.
3: Jajko, jedzenie, coś. No jajka w przedziale jedzą ludzie, śmierdzi, pachnie. Pociąg.
0: Przypominam, że musisz wybrać jeden wyraz.
3: Robert, podpowiadaj, coś fajnego, podpowiedz, no. Jesteś?
1: Jestem. Myślę, co mogę powiedzieć. No, pociąg z wakacjami związany.
0: O, i tyle wystarczy.
3: Ale kierunek, że to jest jakiś kierunek, że na przykład na dole albo na górze?
1: Nie. No powiedzmy, obojętnie. Góra, dół, może
0: kierunek jest obojętny, tak.
3: Kurde. Pociąg. Nie, no, postawmy na wygodę. No. Dobra, góry.
0: Niestety.
3: Może?
1: Wycieczka. Nie.
0: Wycieczka to był ten wyraz. Robert.
3: No dobrze, ale tak czy siak.
0: Mamy dla ciebie newsa.
3: Robert, jestem pewny, jakbyś wybrał Wiktora, miałbyś maksymalnie stówę.
1: Super, cieszę się.
3: Chyba, że trzy. No dobrze, ale trzy stówki też piechotą nie chodzą, prawda?
1: No jasne.
3: Dobrze. Wycieczka. No tak, no może być. Dobra,
0: ale co?
3: Mea culpa.
0: Mieć trzy stówy, nie mieć trzech stów, to już sześć stów.
1: Dokładnie, przed chwilą nie miałem.

0: 8.30 już za chwilę, zaraz wpadnie Marcin Procki, no i sprawdzimy, co słychać u nas w małym i dużym świecie poza granicami Polski.
1: Bądźcie blisko radia, mamy informacje sprawdzone z pierwszej ręki. 300 jakoś nie mogę, szkoda, że nie więcej, no dobrze. Okay.
0: Mamy też informacje z umięśnionej ręki, podobno zatrzymali jakichś gości od sterydów, szczegóły za chwilę.

0: Reklama.
1: Marian, co ty robisz?
2: Wabie okazje, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: Twoje dobre serce może realnie pomóc sąsiadom. Fundacja Piękno Lesie szuka w Trzebielu i okolicach wolontariuszy do akcji Mobilny Senior, w której pomagamy osobom starszym lub niepełnosprawnym w transporcie do lekarza czy na zakupy. Zwracamy koszty paliwa, złoty 15 za kilometr. Dla najaktywniejszych szansa na bony pieniężne na zakupy. Przedsiębiorco, dołącz i ty. Wesprzyj naszych bohaterów, oferując im zniżki. Szczegóły znajdziesz na www.fundacjapięknolesie.org.pl.
5: Czyścimy! Magazyny PSB Mrówka Żary i to do zera! Z powodu likwidacji sklepu PSB Mrówka Żary zapraszamy na wielkie wyprzedaże likwidacyjne. Roboty do 50% na wszystkie towary znajdujące się w sklepie, dostępne od ręki. Spiesz się, kupuj pełnowartościowy towar nawet za pół ceny. Wyprzedaże trwają tylko do wyczerpania zapasów. Kto pierwszy, ten lepszy. PSB Mrówka. Żary Wrocławska 23. Szczegóły na mrówka.com.pl.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie wielopaki lodów Bongelati i Gelatelli. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. A dodatkowo Pepsi Regular XXL 2,5 litra. Tylko 7,69 za butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może

0: może podlegać kaucji. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Zapchany filtr? Silnik nie ma mocy? Lux Service szybko ci pomoże.
4: Wybierz mądrze. Fachowo i skrupulatnie czyścimy filtry DPF, FAP i katalizatory.
3: My to zrobimy. Wymontujemy, wyczyścimy i zamontujemy z powrotem.
4: Po co przepłacać za nowy? Lux Service przywróci sprawność twojego filtra. Przyjeżdżaj prosto do nas. Zapraszamy do współpracy również inne warsztaty.
3: Ulica Żagańska 68, Żary.
4: Wybierz Lux Service. Odzyskaj radość z każdej jazdy.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
7: Sponsorem programu jest Siatek Zbud, www.siatekzbud.pl.
8: W miarę bezproblemowo przejedziemy przez większą część Żar, chociaż utrudnienia pewne mogą się pojawić w okolicy Alei Jana Pawła II czy Zielonogórskiej. Dziś maksymalnie 20 stopni.
7: Wakacji pełnych emocji życzy sponsor programu Siatek Zbud, producent ogrodzeń panelowych i palisadowych. www.siatekzbud.pl.
6: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
9: Minęła 8.30, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji rozbili gang handlujący nielegalnymi sterydami. Zatrzymano 8 osób, w tym mężczyznę podejrzanego o kierowanie grupą. Zabezpieczono nielegalne produkty warte 3,5 miliona złotych. A setki dronów leciały w nocy w kierunku Moskwy. W jej stronę ukraińska armia skierowała ponad 600 bezzałogowców. Część z nich została zestrzelona. Pozostałe uszkodziły budynki, elektrownie i centrum logistyczne. A duży transfer FC Barcelony na ostatni prostej w Katalonii pojawił się Rodri, który w najbliższych godzinach ma sfinalizować swoje przejście z Manchesteru City. O transferze najlepszego zawodnika ostatniego mundialu jest głośno od kilku dni. Barca ma za niego zapłacić ponad 70 milionów euro.
10: Wtorek, dzień dobry, witamy, to jest SK z samego rana.
11: Nosel się kręci po studiu, jest wesoło. Dzień dobry, Nosel, tu raz jeszcze.
12: Że was rozpraszam? Nie.
11: Nie, no gdzie tam w ogóle, no.
10: Taki fajny, łysy mężczyzna, w życiu by nie rozpraszał.
11: Mów na niego Halina, on dzisiaj był Haliną.
10: Halina, jak miałeś na nazwisko Halinka? Halo, dzień dobry. Kto po drugiej stronie? Jak wasz wtorek z kolei, no?
13: Uśmiechajmy się, bądźmy mili dla ciebie. Będzie fajnie.
10: A, no to a propos Nosela.
11: Nosel, pamiętaj, bądź miły dla słuchaczek, dzwonisz do nich. No. Chcesz, że chciałeś dodać? No, słuchacze, słuchają, no proszę.
12: Miłego dnia.

0: Justin Bieber, Nicki Minaj. No z tego zestawu właściwie to nie wiem, kogo wybrać.
1: Przede wszystkim Nicki, no Nicki Minaj. 21 minut do godziny 9.
0: Z nami cały czas Kamil Nosel obok.
1: Kamil, ja. Kiedy cię ostatnio komar ugryzł?
2: A mam ci pokazać? Zobacz,
3: nie,
2: tutaj.
3: Nie,
2: to pokazuje.
1: Ale sezon komarowy w pełni. Rzeczywiście jakby mnie trochę tych komarów, ale są. Są miejsca, gdzie nie odpuszczają, walą na lewo i prawo. Ale uwaga, uwaga, uwaga. Jest, już się pojawił na rynku futurystyczny laser na komary.
0: Co?
1: Naprawdę urządzenie oparte jest na radarze do wykrywania i niszczenia owadów, strzelając laserem.
2: Alternatywa dla kapcia?
1: Naprawdę można kupić i ustawić w ogródku za... I kosztuje to, słuchajcie, ale sporo, no. Ponad około $1000, no.
0: Złożymy się, razem będziemy się wymieniać.
1: Najpierw to jest jakieś ponad 3000 zł, no.
0: Przeprowadzimy u mnie operację w ogródku, a potem u Nosela, a potem u ciebie.
1: Ustawia się takie wiązki laserowe, niewidoczne za bardzo, no. Komary, no, dostają w kość.
0: Sąsiad nie stał za płotem, bo jak go w oko trafi,
1: no. To może być mniej sąsiada.
0: Słuchajcie, ale gdzie się podziały te stare czasy, że wystarczył...
1: Kapeć, jak powiedział Noselek.
0: Albo zapalniczka.
1: Nie.
0: I spray.
3: Nie.
0: Tak, chodź, chodźcie, idziemy.
4: Tu jest, nade mną.
5: Ja pierdziu, pa.
6: Zjadł komar?
7: Dezodorant pa. Zawsze do ust.
8: Chcesz być najlepszy w biegach na orientację? Albo w tłumaczeniu symultanicznym z mandaryńskiego? A może po prostu chcesz zostać mistrzem w niespóźnianiu się do pracy? Pomożemy! Słowami otuchy i tyziakiem w gotówce! Zgłoś się na sk.pl i słuchaj Eski w Radiu SK. A potem będą ci mówić: mistrzu!
9: Sponsorem programu jest właściciel ogólnopolskiej sieci szkół policealnych TEB Edukacja. www.teb.pl.
10: Autopromocja.
11: Reklama.
12: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
13: Najpierw kolacja w wino i grono. Potem bowling, wielki mecz i koktajle w Hadesie. Jeden adres, cały wieczór. Rezerwuj na winoigrono.pl lub hades.pl.

0: Fiat.pl. Wszystko w Park 79.
1: Masz Fiata i nie wiesz, gdzie go serwisować? Mamy dobrą wiadomość. W autoryzowanym serwisie Fiat Wojciechowski nowi klienci otrzymują 10% rabatu na usługi serwisowe. Doświadczeni mechanicy, oryginalne części i naprawy zgodne ze standardami producenta. Fiat Wojciechowski. Zielona Góra, trasa północna 12. Twój Fiat będzie Ci wdzięczny.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie. Buty sportowe dziecięce ze świecącą podeszwą. 40% taniej. Tylko 35,99. Najniższa cena 99,99.
3: Lidl, to się opłaca.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Ubezpieczenie samochodu w banku?
6: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
7: I po reklamie.

0: Jeżeli ktoś cały czas zastanawia się, gdzie ulokować swoje muzyczne uczucia, to to jest dobry adres. To jest dobra osoba. Zalia, tylko kochaj mnie.
1: Cudowna dziewczyna, rzeczywiście na antenie Radia SK. Pytamy was od samego rana, jak wam się układa wtorek? No, różnie jest. No teraz może coś z lewej strony.
2: Jak słyszę waszą muzykę, to nic nie jest dla mnie straszne. 13 lat z tą samą babą. Wiszczące bachory, przejazd o 7 rano przez Warszawę i nawet ten chuj, co się chce wciąć przede mnie. Jesteście wielcy. Dzięki dla was.
0: To jak tam u was? Bo u pana już dobrze, jak słychać.
3: Jankes.
4: Jankes.
3: Kama.
4: Kama.
3: I Wiktor.
5: Wiktor.
3: Radio SK.
1: Uczcimy to chwilą muzyki.
6: Up.

0: cudowna Siena Spiro w Radiu SK, 4 minutki do godziny 9.
1: Cudowny Marcin Procki i jego newsy za chwilę. Jeżeli chcecie się dowiedzieć, co słychać, to zostańcie razem z nami. Między innymi będziemy szukać odpowiedzi na pytanie, gdzie po nocy w Polsce i po tych burzach jest najwięcej sprzątania.
0: W pokoiku mojego synka. Wczoraj prosiłem, żeby posprzątał wszystkie swoje zabawki.
2: Nic z tego.
1: I spał z zamkniętymi czy otwartymi oknami?
2: Nic z tego.
3: Jankes! Gama! I Wiktor!
4: Wiktor!
3: Radio SK! Radio SK!
4: Radio SK!
5: Reklama.
6: Euro na wszystko cię stać! Eurorama ty masz, kupuj!
7: Telewizor Haier, 65 cali, mini LED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4745 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play.
2: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser żółty, różne rodzaje, 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie trzech. Cena sprzed obniżki 6,49. A kawa mielona Woseba, Mokka Fix Gold, 500 gramów. Teraz tylko 11,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 35,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Już w ostatni weekend sierpnia ponownie czołowe załogi Europy w rajdach terenowych opanują bezdroża województwa zachodniopomorskiego. Runda Pucharu Europy FIA w rajdach terenowych Baja. Przez cały weekend sportowe emocje na najwyższym poziomie w Szczecinie i Drawsku Pomorskim. Startujemy od prologu w piątek o godzinie 16 w Szczecinie na poligonie przy ulicy Szafera.

0: Akpol Baja Poland 27-30 sierpnia. Więcej na www.bajapoland.eu.
1: Mega.
2: Marian, co ty robisz?
1: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
6: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
5: To w ogóle możliwe?
6: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
7: I po reklamie.

0: 15 stopni to aktualna temperatura, a dziś maksymalnie 20. Jutro odrobinkę chłodniej, od czwartku cieplej i zdecydowanie bardziej słonecznie, więc wytrzymajmy jeszcze dziś i jutro.
1: Minęła 9, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Sprzątanie po nawałnicy, jaka na południu i w centralnej Polsce przeszła wczoraj oraz w nocy, m.in. na Śląsku. Doszło do podtopień, gradobicia, a drzewa przewracały się pod naporem wiatru. Teraz trwa wielkie sprzątanie i szacowanie strat.
2: Będziemy osuszać, myć, sprzątać. Wszystko było w środku, także wszystkie meble będziemy odsuwać.
1: No, w tej chwili ulewy przechodzą przez Podlasie. Dwa równoległe postępowania w sprawie katastrofy autokaru na Węgrzech prowadzą polscy i tamtejsi śledczy. Wczoraj miało dojść też do oględzin w Raku. Polskie śledztwo toczy się pod kątem spowodowania katastrofy w ruchu lądowym.
3: Ze wstępnych ustaleń wynika, że autokar z niewyjaśnionych dotąd przyczyn zjechał z pasa ruchu na pobocze, gdzie się przewrócił.
1: Mówiła Marta Kolendowska-Matejczuk z prokuratury okręgowej w Krośnie. Przypomnę, że 21 osób, które jechały autokarem, wróciło wieczorem samolotem do kraju. A Państwowa Inspekcja Pracy kontroluje pyszne.pl. To po tym, jak pod koniec zeszłego miesiąca firma zwolniła ponad 4,5 tysiąca kurierów. Inspektorzy mają sprawdzić podstawę ich zatrudnienia.
4: Jeżeli chodzi o inne platformy występujące na rynku, to w naszej ocenie sytuacja tam jest często jeszcze gorsza niż sytuacja w Pyszne.
1: Mówi Stanisław Kierwiak ze Związku Zawodowego Konfederacja Pracy. Portal zapytany o sprawę przekazał, że jest zaskoczony serią kontroli.
5: Po godzinie 9. Dzień dobry, witamy oczywiście we wtorek, 18 sierpnia. A ładnie teraz słoneczko wyszło, dobrze, dobrze.
6: Ja, zaglądamy też w Messengera, czy tam świeci, czy tam ciemności jakieś, jak wam się wtorek układa?
7: Jupikajej prowadzący.
5: Jupikajej.
6: To ja panu powiem tak, żeli papą, słuchaczu.
5: Zauważyłeś, jak powiedziałeś to, aż Marcinowi się brew podniosła.
6: No, tak, on zna tego artystę.
1: Google tłumacz, poczekajcie, zaraz.
5: Żali papą.
6: Życie się rozciąga, wena jest King Konga. Czekamy na was na Messengerze.

0: No nie chcę zapeszać, ale naprawdę...
1: Raz, dwa, trzy.
0: U mnie działa mikrofon. Nad naszym studiem pojawiło się słońce i nie chce przestać świecić.
1: To jest naprawdę okej.
0: Odpukuje.
1: Bardzo dobrze. Prosimy o więcej ładnej pogody, no bo trwają wakacje. Mamy wtorek, 18 sierpnia. Jak wasz wtorek? No właśnie, o to was pytamy.
2: Nie będzie łatwy wtorek. Pierwszy dzień po urlopie boli najbardziej.
0: O i tak, to prosimy kolegów z pracy i koleżanki. Bądźcie dzisiaj łaskawi dla niej. No, zróbcie kawkę. Kawka. Odsuńcie krzesło, potem przysuńcie. Z drukarki przynieście kartki.
1: Pomożecie!
0: Pomożemy, powiedzieli koledzy i
1: bardzo dobrze.
0: Odwrócili się tyłem. Jak wasz wtorek? Odbieramy kolejny telefon.
3: Cześć, SK. Ja razem ze swoim synem startujemy dzisiaj na męski wypad na wyrwanie dwóch zębów. Pozdrawiamy. Ząbkowanie już za nami.
0: A ja już czuję ten zapach od dentysty charakterystyczny.
1: Cześć, naprawdę, ja lubię. Ja nawet potrafię się zdrzemnąć u stomatologa. No oczywiście jak nie boli, ale to... Panie Krzysztofie, proszę nie spać, bo potrzebujemy pana.
0: Ja mam prośbę do pani z recepcji. Proszę przygotować dużo naklejek, dzielny pacjent.
4: Reklama.
5: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
6: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
5: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Marian, o czym myślisz?
8: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
7: O mega okazjach w Media Expert.
8: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
9: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Wujku, widziałem zebrę!
11: To chyba normalny na drodze.
10: Nie na drodze! W Zoo w Kotbus! Mają tam też nawet nową otwartą słoniarnię!
11: Co to za zoo?
10: Zoo Euroregionu w Kotbus! Mieszkają tam nie tylko zebry i słonie, ale i lamparty, rysie, strusie, pawie! Widziałem nawet jeżozwierza i kameleona!
11: Poczekaj, sprawdzę, gdzie to jest. Faktycznie blisko.
10: Tuż przy granicy! A czynne jest przez cały rok od godziny 9:00.
9: Zoo Kotbus. Bliżej niż myślisz. Sprawdź sam. Więcej na tierparkkotbus.de.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Najprostsza droga do sprawnego diesla? Tylko w kierunku Diesel Art. Pracowni napraw wtryskiwaczy i pompowtryskiwaczy. Sprawdzanie, kompleksowa regeneracja, kodowanie wtryskiwaczy i pompowtryskiwaczy do wszystkich pojazdów. Naprawa pomp wtryskowych i wielki wybór gotowych produktów na wymianę. Gwarancja szybkiej obsługi nawet w ciągu doby. Diesel Art. Żary wapienna 6 na terenie Metal Makowska. Diesel Art. Precyzja w dieslu.
14: I po reklamie.

0: Nóżka chodzi, główka chodzi, wszystko chodzi.
1: Ach, ten numer działa za każdym razem, ma już 100 tysięcy lat. Explosion, Calvi Remy w Radiu SK. Uwaga, mam najnowsze doniesienia z rynku naukowo-motoryzacyjnego.
0: Zamieniam się w słuch zatem, albo inaczej, zamieniam się w samochód.
1: Oto jak brzmią hamulce i opony.
0: Aha.
1: W samochodach.
0: Aha.
1: Trują bardziej niż rura wylechowa.
0: Kurczę, naprawdę?
1: Mhm, hamulce i opony trują bardziej niż rura.
2: Musisz mówić trochę ciszej.
3: Dlaczego?
2: Żeby Unia nie słyszała europejska. Jak usłyszą, to będziemy musieli hamować stopami przez dziurę w podłodze i jeździć na samych felgach bez opon. Radio
4: SK. Reklama.
5: Telewizor Haier, 65 cali, mini LED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4745 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
1: W Carrefourze mnożymy szkolne okazje w najlepszej cenie. Teraz plecaki, worki i piórniki ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 22 sierpnia. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. W sumie najlepszy.
2: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
3: Marian,
2: mega,
3: co ty robisz?
2: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
5: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 razy 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
6: Serce Parku Dworskiego na Parkbiz Festiwal Iłowej znowu zawije potęgą dźwięku. Już 21 i 22 sierpnia natura połączy się z waszą energią, tworząc spektakularne muzyczne widowisko. Swój jedyny koncert w Polsce zagra Paul Oakenfold. Na scenie wystąpi także Vinnie Vici, Buster Jacks i inni. Bilety na parkbeats.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Czyścimy! Magazyny PSB Mrówka Żary i to do zera!
9: Z powodu likwidacji sklepu PSB Mrówka Żary zapraszamy na wielkie wyprzedaże likwidacyjne. Roboty do 50% na wszystkie towary znajdujące się w sklepie, dostępne od ręki. Spiesz się, kupuj pełnowartościowy towar nawet za pół ceny. Wyprzedaże trwają tylko do wyczerpania zapasów. Kto pierwszy, ten lepszy. PSB Mrówka. Żary Wrocławska 23. Szczegóły na mrówka.com.pl.
10: I po reklamie.

0: ding, ding, ding, ding. Michu do nas dzwoni. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry, Michu.
1: Zastałem poranek? Nie, już nie.
2: Jak twój wtorek do 9.55?
1: Przed chwilą przeżyłem szok, słysząc najdziwniejszy podryw na korytarzu na świecie. Nie w stosunku do mnie.
2: Nie, mów tego.
1: Nie
2: mów tego.
1: Jeździłem dzisiaj przypadkowo na rowerze.
2: Czyli na razie dobrze.
1: Tak, i odprowadziłem synka do przedszkola.
0: No to
1: i trochę
0: dobrze się zaczęło. Fajny wtorek.
2: A posłuchaj uważnie, jak u naszych słuchaczy.
0: Tak, to jest końcowe podsumowanie dzisiejszego wtorku, mimo tego, że to dopiero początek dnia. Halo!
3: Siema SK, Krystian z tej strony, mamy wtorek, kierownik wrócił do pracy, już nie jest fajnie.
4: Jankes,
5: Kama
4: i Wiktor
5: w Radiu SK.
6: Sponsorem programu był właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda

0: Reklama.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: ten... Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie wielopaki lodów Bongelati i Gelatelli. Drugi tańszy produkt, aż 70% taniej. A dodatkowo Pepsi Regular XXL 2,5 litra. Tylko 7,69 za butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
4: Masz Fiata i nie wiesz, gdzie go serwisować? Mamy dobrą wiadomość. W autoryzowanym serwisie Fiat Wojciechowski nowi klienci otrzymują 10% rabatu na usługi serwisowe. Doświadczeni mechanicy, oryginalne części i naprawy zgodne ze standardami producenta. Fiat Wojciechowski. Zielona Góra, trasa północna 12. Twój Fiat będzie Ci wdzięczny.
5: To będzie ostatnia reklama.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie. Buty sportowe dziecięce ze świecącą podeszwą. 40% taniej. Tylko 35,99. Najniższa cena z 30 dni 59,99.
1: Lidl, to się opłaca.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest Siatek Zbud. www.siatekzbud.pl.
8: Ulice Żar dosyć spokojne, samochodów nie ma zbyt wiele, choć utrudnienia mogą być takie drobne w okolicach choćby Żabikowskiej. Dziś maksymalnie 20 stopni.
7: Wakacji pełnych emocji życzy sponsor programu Siatek Zbud, producent ogrodzeń panelowych i palisadowych. www.siatekzbud.pl.
9: Minęła 10, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Dziś ma stanąć przed węgierskim sądem kierowca polskiego autobusu. Dziś ma stanąć przed nim, a zdaniem węgierskiej policji kierowca najprawdopodobniej zasnął w sobotę i doprowadził do wypadku. A będzie finansowa pomoc dla rodzin ofiar i poszkodowanych w wypadku. Samorząd województwa podkarpackiego chce przekazać pieniądze gminom, które będą mogły wypłacać zasiłki celowe. Wysokość pomocy ma zależeć od potrzeb. A na chwilę przed nowym rokiem szkolnym protest nauczycieli. ZNP domaga się powiązania wynagrodzeń nauczycieli ze średnią pensją w gospodarce.
10: Nauczyciele chcą raz, ale tak ostatecznie dowiedzieć się, co z tym projektem, bo o tym mówimy na każdym nauczycielskim spotkaniu.
9: Mówi Sławomir Broniarz, prezes ZNP. Manifestacja odbędzie się 31 sierpnia przed kancelarią premiera.
11: Najdziwniejszy podryw, jaki słyszałem. Przypadkowa jazda na rowerze. Są rzeczy, o których mogę wam powiedzieć, a są rzeczy, o których powiedzieć wam lepiej nie powinienem. Dawid Podsiadło na błysk. To mogę powiedzieć, że na pewno za 3 minuty, które spędzimy w towarzystwie Duke'a Dumonta i numeru Olsen Drive, Michu Sepkowski. Witajcie, 10:02 na zegarach.

0: Fast Boy i Music Sounds w Radiu SK to hity na czasie po godzinie 10 na naszej antenie. Wcześniej Kuba i Kuba z numerem Dość. Kuba i Kuba, którzy w tym roku podczas Top of the Tops Sopot Festival będą walczyć o bursztynowego słowika 25, czyli we wtorek. 4 dni w Operze Leśnej w Sopocie koncertowych. Drugi dzień to właśnie między innymi otwarta scena, a także bursztynowy słowik. Na ten drugi dzień mamy dla Was w tym tygodniu zaproszenia na antenie Radia SK, więc jeśli macie ochotę wybrać się właśnie na legendarny sopocki festiwal, to koniecznie nas słuchajcie. Kizo, Bledka, 100 BPM, przypomnę ten numer, a później będzie Andrea Bocelli, David Guetta, Edge i Megan Thee Stallion, czyli DNA West.
1: Reklama.
2: Gdzie u Was w domu widać kobiecą rękę?
3: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
2: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 razy 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Chcesz naprawić telefoniczne graty? Poleć serwis Łopaty. Autoryzowany punkt napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych Samsunga. Największy wybór akcesoriów na stare i najnowsze modele. Jesteśmy od 98 roku. Współpracujemy z autoryzowanym serwisem Apple. Odwiedź nas w Żarach. M-Serwis Juri GSM.
5: Kastorama!
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
5: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Zapchany filtr? Silnik nie ma mocy? Lux Service szybko Ci pomoże.
9: Wybierz mądrze. Fachowo i skrupulatnie czyścimy filtry DPF, FAP i katalizatory.
8: My to zrobimy. Wymontujemy, wyczyścimy i zamontujemy z powrotem.
9: Po co przypłacać za nowy? Lux Service przywróci sprawność Twojego filtra. Przyjeżdżaj prosto do nas. Zapraszamy do współpracy również inne warsztaty.
8: Ulica Żagańska 68. Żary.
9: Wybierz Lux Service. Odzyskaj radość z każdej jazdy.
10: I po reklamie.

On Top of the World, czyli świetne, jak zwykle, Imagine Dragons na antenie Radia SK. Wspominałem o tych nietypowych podrywach, teraz czytam o pewnym supermarkecie w Finlandii, to może to połączmy. Właśnie jeden z

amerykańskich supermarketów wprowadził różowe koszyki dla osób, które są singlami i które mają ochotę kogoś poznać. Czy to akurat musiały być różowe? Ja wiem, że prawdziwy facet różu się nie boi. Sam mam ulubioną koszulkę ze Spider-Manem właśnie różową. Ale jakoś tak, no mógł być każdy inny kolor, co? No ale jest, dobra. No i teraz pytanie brzmi, jaki macie ciekawy tekst na podryw w sklepie, no powiedzmy, że spożywczym. Jeśli macie jakiś pomysł i macie ochotę na koszulkę z napisem cześć,

0: Rihanna weste za moment? No, no chyba, że będę, jak dostanę od was wskazówki.
1: Chcesz być najlepszy w biegach na orientację? Albo w tłumaczeniu symultanicznym z mandaryńskiego? A może po prostu chcesz zostać mistrzem w niespóźnianiu się do pracy? Pomożemy! Słowami otuchy i tyziakiem w gotówce! Zgłoś się na sk.pl i słuchaj imprezki w Radiu SK. A potem będą ci mówić, mistrzu!
2: Sponsorem programu jest właściciel ogólnopolskiej sieci szkół policealnych TEB Edukacja. www.teb.pl.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Euro na wszystko cię stać. Eurorabat masz, kupuj.
6: Telewizor Haier 65 cali, mini LED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4745 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: Potęgą śmiechu. Już 21 i 22 sierpnia natura połączy się z waszą energią, tworząc spektakularne muzyczne widowisko. Swój jedyny koncert w Polsce zagra Paul Oakenfold. Na scenie wystąpi także Vinny Vici, Buster Jacks i inni. Bilety na parkbeats.pl.
1: Mam wiadomość znakomitą. Mamy w Żarach salon Vito. Salon meblowy Vito w Żarach, ulica Szmaragdowa 6 przy Żarskiej Obwodnicy, kierunek Olbrachtów. W ofercie ogromny wybór mebli najlepszych producentów. Stoły, krzesła, dodatki, narożniki i inne. Cały asortyment w bardzo atrakcyjnych cenach. Salon meblowy Vito w Żarach, ulica Szmaragdowa 6. Zapraszamy!
2: Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Lato w parku rozrywki Majaland nie zwalnia. Tylko teraz mamy dla was podwójnie dobrą wiadomość. Dwa bilety całodniowe w cenie jednego, a także super promocje na karty roczne 2 plus 2 gratis. Nie odkładaj zabawy na później. Kierunek Majaland.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie wielopaki lodów Bongelati i Gelatelli. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. A dodatkowo Pepsi Regular XXL 2,5 litra. Tylko 7,69 za butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: I po reklamie.

0: Tak lubię, że aż wam gram przed 11. Post Malone i Swelly, czyli Sunflowers. Spływają do mnie wasze teksty, jeśli chodzi o podryw w sklepie, ale nie tylko takie teksty.
1: Mówię do syna, wymyśl jakiś tekst na podryw, a on mi mówi, starość to nie radość. No to pogadali.
0: No to pogadali, a za chwilę będą grali. Temper City i Self-Aware, numer 1 z gorącej 20, zaraz po 11 wesce.
2: Sponsorem programu był właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda.

0: Reklama.
1: Wujku, widziałam zebrę.
2: No to chyba normalne na drodze.
1: Nie na drodze, w zoo, w Kotbus. Można tam nawet zobaczyć wydrę wielką.
2: Co to za zoo?
1: Zoo Euroregionu w Kotbus. Mieszkają tam nie tylko zebry i słonie, ale także lamparty, rysie, strusie, pawie. Widziałam nawet jeżozwierzę i kapucynki.
2: Poczekaj, sprawdzę, gdzie to jest. Faktycznie blisko.
1: Tuż przy granicy. A czynne jeszcze cały rok od godziny 9:00.
3: Zoo w Kotbus. Bliżej niż myślisz. Sprawdź sam. Więcej na tierparkkotbus.de.
4: Jeszcze w czerwcu pytał o wszystko, a teraz sam robi notatki. Mój pilny uczeń.
5: Pierwszy dzwonek tuż, tuż? Jak tak, to wyprawkę ogarniesz raz, dwa na Allegro. Wzorowo niskie ceny czekają. Allegro.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Uda z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 13,89. I poducia z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 12,49. Teraz 6,49 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: I po reklamie.
10: Dzisiaj dosyć szaro, tak ponuro tego słońca, to my się nie spodziewajmy ani dziś, ani jutro. Temperatura maksymalna dzisiaj to 20 stopni, ale muszę powiedzieć coś strasznego, że jutro będzie jeszcze chłodniej.
11: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Żarach.
12: Jak fajnie, gdy dzieje się dużo, a z naszą pomocą będzie działo się naprawdę dużo. Mati Fuczyło, to jest SK Summer City. Mam dla Was wszystko to, co najlepsze muzycznie i nie tylko. Już niedługo warto wybrać się do Warszawy. Tam przed nami koncerty gwiazd, m.in. Żabson, Whiteor 2115, Modelki czy Plan B lub Bledka. Słuchajcie też Eski, warto, bo mamy dla Was bilety na tę imprezę. To jednak nie wszystko, co dla Was mam. 24-27 sierpnia Top of the Top Sopot Festival. A więc Opera Leśna ponownie przywita ten kultowy festiwal, na którym spodziewać się możecie największych gwiazd polskiej muzyki. Jeszcze SK Music Tour to nasza trasa koncertowa. Już niedługo przyjedziemy do Ciechocinka, to 22 sierpnia, tam m.in. Michał Szczygieł.
11: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Żarach. Chrobrego 21.
13: Jest 11, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Kolejne osoby będą przygotowywane do wypisu i transportu. To najnowsze informacje od wojewody podkarpackiej po katastrofie polskiego autokaru na Węgrzech. Wczoraj specjalnym samolotem do kraju wróciło 21 poszkodowanych pielgrzymów. 18 osób pozostaje w węgierskich placówkach. Na miejscu jest też członek rządowego zespołu humanitarno-medycznego, zaznacza Teresa Kubas-Hul.
14: O decyzji, kiedy ten transport nastąpi, w pierwszej kolejności dowiedzą się rodziny.
13: A dodajmy, że dziś przed węgierski sąd zostanie doprowadzony kierowca autokaru. Teraz Pomorze, gdzie strażacy czwartą dobę gaszą pożar zakładu gospodarowania odpadów w Chlewnicy. Akcja jest utrudniona. Na miejscu działa dziś 14 zastępów, a dogaszanie ognia może potrwać nawet do jutra. Iga Świątek poznała rywalkę, z którą zmierzy się w meczu, którego stawką będzie awans do ćwierćfinału turnieju WTA w Cincinnati. Polka w czwartej rundzie zmierzy się z Dayan Parry, a wszystko wskazuje na to, że do ich meczu dojdzie jutro.
15: Teksty na podryfy w sklepach? Okej, czekam, ale od razu daję znać, że tych z ogórkami i melonami grać na pewno nie będę. Michał Sobkowski, witajcie, Temple City.

hity zawsze na czasie, oto jeden z nich na antenie jest Beatfreaks i Somebody's Watching Me. W Finlandii market ze specjalnymi różowymi tymi, no, koszykami dla osób, które są singlami, które, no, chcą kogoś poznać, no to pytam, bo taki koszyk zobaczyć to jedno, ale później trzeba zagadać jakoś, prawda? I najbardziej nie kryję, że jestem ciekaw tekstów pań, które albo chciałyby usłyszeć te teksty, albo same podrywacie facetów. Piszą, jak się domyślacie, panowie, i nagrywają głosówki. Kajetan klasycznie o

0: czuciumięty. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. Krystian z kolei. Cześć, bo właśnie sprawdziłem i jesteś na mojej liście zakupów. Jakbym coś takiego usłyszał, to bym odpowiedział, wiesz co, no, nie stać cię. Nawet jakbyś chwilówkę w bocianie ogarnął. Teddy Swims, Westy za moment, a później Sobel i... A propos, kochasz?
1: Reklama.
2: W euro na wszystko cię stać. Euroraba ty masz, kupuj.
3: Telewizor Haier, 65 cali, mini LED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4745 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: Masz Fiata i nie wiesz, gdzie go serwisować? Mamy dobrą wiadomość. W autoryzowanym serwisie Fiat Wojciechowski nowi klienci otrzymują 10% rabatu na usługi serwisowe. Doświadczeni mechanicy, oryginalne części i naprawy zgodne ze standardami producenta. Fiat Wojciechowski. Zielona Góra, trasa północna 12. Twój Fiat będzie Ci wdzięczny.
1: Wino i Grono. Numer jeden wśród restauracji w Zielonej Górze na TripAdvisor. Regionalne smaki, doskonałe wino i wieczór, który naprawdę warto przeżyć. Zarezerwuj stolik na winoigrono.pl. Park 79. Smak Zielonej Góry.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
6: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
5: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.

zaczynają się w Esce. Męskie granie orkiestra towarzyszy nam od lat, ale tak jeszcze w historii tego właśnie męskiego grania nie było, żeby ekipa odpowiedzialna za ten numer, który jest hymnem, wydała jeszcze jeden singiel. Nareszcie znacie doskonale. No to teraz tańcz.

zaczynają się w Esce. Męskie granie orkiestra towarzyszy nam od lat, ale tak jeszcze w historii tego właśnie męskiego grania nie było, żeby ekipa odpowiedzialna za ten numer, który jest hymnem, wydała jeszcze jeden singiel. Nareszcie znacie doskonale. No to teraz tańcz. Za ten numer, który jest hymnem, wydała jeszcze jeden singiel. Nareszcie znacie doskonale. No to teraz tańcz.

0: Zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: Męskie granie orkiestra 2026. Igor Herbut, Vito Bambino i Zalia i ich drugi wspólny singiel zatytułowany Tańczę w Radiu SK. Czy taniec to jest dobry sposób na podróż? Oczywiście, że tak, ale czy przed stoiskiem mięsnym w sklepie? Nie jestem pewien. A wciąż czekam na te teksty albo sytuacje, które powodują, że podrywacie kogoś skutecznie albo mniej skutecznie. Mniej walczcie z wyobraźnią, a może bardziej z praktyką, co? Jeśli chodzi o teksty 664-402-302 albo oczywiście skowy Messenger. Chapel Roan i Good Luck Babe. Przypomnę ten numer już za chwilę, a później będzie świetne. Ty masz Gips i Kukon Westy.
2: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze.

0: Tato, zobacz, ta podłoga reaguje na mój dotyk.
1: Ale Chad, chodźmy do strefy sztucznej inteligencji.
2: Czegoś takiego jeszcze nie widziałem.
0: W tym kinie czuć nawet, jak chlapie woda i wieje wiatr.
1: Ja biegnę pierwszy do Flying Theater.
2: Odkryjcie całą rodziną nową erę rozrywki w Karkonoszach. Querion, pierwszy w Polsce hipermedialny park rozrywki. Już otwarte. Kup bilet na querion.pl.
3: To pewne. Niskie ceny.

0: wszystkie mięsa mielone wieprzowe i wieprzowo-wołowe Kraina Mięs, 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej, schab wieprzowy bez kości, 13,99 za kilogram. Biedronka.
1: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
2: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie na

0: Utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji. Smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie luzem cena przed obniżką 11,99. Teraz jedyne 5,99 za kilogram. A polskie borówki amerykańskie 250 gramów. Cena przed obniżką 9,99. A teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: I po reklamie.

0: unosząc się na falach eteru. Jak pięknie płynął ten numer po naszej antenie, prawda? Michiko, DJ Gozia i Jason Derulo, oczywiście przedpołudniowo w Radiu SK. Ależ mi poeta wjechał, naprawdę. Po 12 już nie będzie poeta. No chyba, że będzie znowu jakiś o tekstach do podrywu. Przypomnę, cały czas czekam na takie, jeśli czegoś, drogie panie, doświadczyłyście, albo panowie, jeśli doświadczyliście czegoś w tej materii, to możecie napisać, co to było i czy było to skuteczne. Dawid Podsiadło i Sezon rozpocznie kolejną godzinę hitów w Radiu SK i tym samym eskowe popołudnie.
1: Sponsorem programu był właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.

0: Reklama.
1: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Twoje dobre serce może realnie pomóc sąsiadom. Fundacja Piękno Lesie szuka w Trzebielu i okolicach wolontariuszy do akcji Mobilny Senior, w której pomagamy osobom starszym lub niepełnosprawnym w transporcie do lekarza czy na zakupy. Zwracamy koszty paliwa, złoty 15 za kilometr. Dla najaktywniejszych szansa na bony pieniężne na zakupy. Przedsiębiorco, dołącz i ty.

0: oferując im zniżki. Szczegóły znajdziesz na www.fundacjapięknolesie.org.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
2: W Media Expert.

0: kurtki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: We love Szczecin! Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe We love Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na We love Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
2: Masz Fiata i nie wiesz, gdzie go serwisować? Mamy dobrą wiadomość. W autoryzowanym serwisie Fiat Wojciechowski nowi klienci otrzymują 10% rabatu na usługi serwisowe. Doświadczeni mechanicy, oryginalne części i naprawy zgodne ze standardami producenta. Fiat Wojciechowski. Zielona Góra, trasa północna 12. Twój Fiat będzie Ci wdzięczny.
3: Serce Parku Dworskiego na Parkis Festiwal Iłowej znowu zabije potęgą dźwięku. Już 21 i 22 sierpnia natura połączy się z Waszą energią, tworząc spektakularne muzyczne widowisko. Swój jedyny koncert w Polsce zagra Paul Oakenfold. Na scenie wystąpi także Vinnie Vici, Blaster Jacks i inni. Bilety na parkbeats.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Czyścimy! Magazyny PSB Mrówka Żary i to do zera!
6: Z powodu likwidacji sklepu PSB Mrówka Żary zapraszamy na wielkie wyprzedaże likwidacyjne. Roboty do 50% na wszystkie towary znajdujące się w sklepie, dostępne od ręki. Spiesz się, kupuj pełnowartościowy towar nawet za pół ceny. Wyprzedaże trwają tylko do wyczerpania zapasów. Kto pierwszy, ten lepszy. PSB Mrówka. Żary Wrocławska 23. Szczegóły na mrówka.com.pl.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest Siatek Zbud. www.siatekzbud.pl.
9: Serbska, Katowicka czy Moniuszki to są te ulice, które mogą być trudniejsze do przyjechania, tam dosyć spory ruch. Warto mieć oczy dookoła głowy. Dziś maksymalnie 20 stopni, jutro trochę chłodniej.
8: Wakacji pełnych emocji życzy sponsor programu Siatek Zbud. Producent ogrodzeń panelowych i palisadowych. www.siatekzbud.pl.
10: Zbliża się 12, czas na SK News. Jakub Krzyżak. Dziś decyzja w sprawie przedłużenia aresztu dla kierowcy autokaru, który rozbił się przewożąc Polaków z pielgrzymki do Medjugorje. Węgierska prokuratura zarzuca mu nieumyślne spowodowanie wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym o charakterze masowym. Według śledczych kierowca zasnął podczas jazdy i w efekcie autokar zjechał z jezdni do rowu przy autostradzie. W wypadku zginęło 12 osób, a ponad 40 zostało rannych. Trwa obława za sprawcą napadu na jubilera w największej w Bydgoszczy galerii handlowej. Do kradzieży doszło wczoraj wieczorem. Sprawca ukradł kilka pudełek z biżuterią i uciekł w nieznanym kierunku. Poszukuje go policja. Margaret Zakopauer, Oscar Sims, Grubson czy Ewa Farna. To tylko część line-upu jednej z największych imprez w Lubuskiem, czyli winobrania w Zielonej Górze. W mieście staną trzy sceny, mówi prezydent Marcin Pabierowski.
11: Scena główna muzyczna przy Filharmonii, scena przy Placu Teatralnym oraz scena przy Palmiarni.
10: Winobranie ruszy 4 września.
12: Ale wcześniej hit oddawanie ode mnie, od Eski. Będzie Alan Walker i Ava Max z numerem Fate między innymi. Będzie Łatwo Ganki Majko, będzie Calvin Harris i Clementine Douglas, czyli piękne Blessings. A na początek Dawid Podsiadło i Sezon 12.01 na zegarach w Este już grają. Michu Sobkowski, witajcie.

0: Alex Warren i Passenger. Hity na czasie po godzinie 12 w Radiu SK. Dobra, kończymy już ten temat z tekstami na podryw, bo panowie są naprawdę mocno rozbisurmanieni. No, ciekawe, czy faktycznie by się odważyli na takie teksty, jak do mnie piszą względem kobiet. A jeśli by się odważyli, to naprawdę niedobrze. Ale nie każdy tekst to tekst Kultaja. Michał pisze: macaliśmy to samo awokado i kajzerkę, to prawie jakbyśmy trzymali się za ręce. Ładne, ładne. Ale tę kajzerkę, Michał, to macaliście w zabezpieczeniu, prawda? W sensie w foliowej rękawiczce. Jeszcze Sylwia z głosówką.
1: Cześć, Eska. Nie wiem, czy to koniecznie tekst na podryw, ale koleżanki zawsze mówią mi, że spotkam w sklepie miłość swojego życia, bo sięgniemy po tę samą bułkę w supermarkecie.
0: I tak sobie wyobraziłem, że ktoś o tym wie i czatuje na ciebie przy tych bułkach, tylko z lekko obłąkanym wzrokiem i czeka z założoną rękawiczką oczywiście, by chwycić za tę samą bułkę. Sylwia, jeśli tak się stanie, to nic nie będziesz musiała mówić, po prostu pokażesz na eskową koszulkę z napisem cześć i poczekasz na jego dalsze kroki. Łatwo ganki, Majko, po krótkiej przerwie wezmę później obiecany Calvin Harris.
2: Chcesz być najlepszy w biegach na orientację? Albo w tłumaczeniu symultanicznym z mandaryńskiego? A może po prostu chcesz zostać mistrzem?

0: będą ci mówić, mistrzu. Sponsorem programu jest właściciel ogólnopolskiej sieci szkół policealnych TEB Edukacja. www.teb.pl.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Wujku, widziałem zebrę!
4: To chyba normalny na drodze.
3: Nie na drodze! W Zoo w Kotbus! Mają tam też nawet nowo otwartą słoniarnię!
4: Co to za zoo?
3: Zoo Euroregionu w Kotbus! Mieszkają tam nie tylko zebry i słonie, ale i lamparty, rysie, strusie, pawie! Widziałem nawet jeżozwierza i kameleona!
4: Poczekaj, sprawdzę, gdzie to jest. Faktycznie blisko.
3: Tuż przy granicy! A czynne jest przez cały rok od godziny 9:00.
5: Zoo Kotbus. Bliżej niż myślisz. Sprawdź sam. Więcej na tierparkkotbus.de.
6: Mroczna potęga ponownie uderza. Naznaczony wyjście z mrocznego wymiaru. Gdy zmarli przejmą kontrolę, dla żywych nie będzie ratunku. Stań oko w oko z grozą. Naznaczony wyjście z mrocznego wymiaru. Tylko w kinach. Poleca Radio SK.
7: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram z Kaufland Card Extra. A soczyste cytryny jedynie 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
8: jest fresh. To będzie ostatnia reklama.
9: Najprostsza droga do sprawnego diesla? Tylko w kierunku Diesel Art. Pracowni napraw wtryskiwaczy i pompowtryskiwaczy. Zapraszamy rolników i operatorów ciężkich maszyn i pojazdów. Naprawimy i zregenerujemy podzespoły diesla do ciężarówek, ciągników rolniczych, maszyn budowlanych i agregatów wszystkich marek. Gwarancja szybkiej obsługi nawet w ciągu doby. Diesel Art. Żary Wapienna 6. Na terenie Metal Makowska. Diesel Art. Precyzja w dieslu.
10: I po reklamie.

0: pełen energii, John Newman i Love Me Again to hity na czasie po godzinie 12 w Radiu SK. No dobra, to jak już mamy za sobą pierwszy tekst na podryw, to teraz gdzieś trzeba pójść na jakieś pierwsze spotkanko. Jakieś ekskluzywne miejsce? To może stacja benzynowa! Mimo tego, że jest wprowadzone CPN, to i tak jest drogo, a jutro będzie trochę drożej niż dzisiaj, więc warto dzisiaj się wybrać na taką ekskluzywną randkę. Tak jak dzisiaj 95 kosztuje 6,41, tak jutro będzie kosztowała 6,46, 98 to już naprawdę creme de la creme, 7,26 i olej napędowy za 7,47 to są ceny na jutro, takie właśnie podane przez rząd i Ministerstwo Energii bardzo konkretnie. Muzycznie za chwilę dla każdego coś fajnego, bo będzie najpierw Eminem, później David Guetta, a później Zalia i Tylko Kochaj Mnie.
1: A

0: Konkretnie. Muzycznie za chwilę dla każdego coś fajnego, bo będzie najpierw Eminem, później David Guetta, a później Zalia i Tylko kochaj mnie.
1: Radio SK. Autopromocja.

0: Oleć Serwis Łopaty. Autoryzowany punkt napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych Samsunga. Największy wybór akcesoriów na stare i najnowsze modele. Jesteśmy od 98 roku. Współpracujemy z autoryzowanym serwisem Apple. Odwiedź nas w Żarach. M-Serwis Jurij GSM.
1: Masz dosyć przestarzałych mebli? Szukasz inspiracji do odświeżenia wnętrza?
2: Odkryj salon meblowy Vito. Miejsce, gdzie twoje marzenia o pięknym domu stają się rzeczywistością.
1: Vito. Twój dom. Twój styl.
2: Dlaczego warto wybrać Vito? Szeroki wybór mebli najwyższej jakości, które dopasujemy do twojego gustu i przestrzeni. Styl nowoczesny, klasyczny, minimalistyczny. U nas znajdziesz wszystko.
1: Vito. Jakość i różnorodność w najlepszych cenach.
2: Salon meblowy Vito. Żary, ulica Szmaragdowa 6. Przy żarskiej obwodnicy, kierunek Olbrachtów.
3: Ty plus świeżość plus miękkość równa się promka w Carrefourze. Wszystkie płyny do płukania tkanin i perełki zapachowe Lenor 1 plus 1 za grosz z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Carrefour, w sumie najlepszy.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Zapchany filtr? Silnik nie ma mocy? Lux Service szybko ci pomoże.
6: Wybierz mądrze. Fachowo i skrupulatnie czyścimy filtry DPF, FAP i katalizatory.
5: My to zrobimy. Wymontujemy, wyczyścimy i zamontujemy z powrotem.
6: Po co przepłacać za nowy? Lux Service przywróci sprawność twojego filtra. Przyjeżdżaj prosto do nas. Zapraszamy do współpracy również inne warsztaty.
5: Ulica Żagańska 68. Żary.
6: Wybierz Lux Service. Odzyskaj radość z każdej jazdy.
7: I po reklamie.

Tak brzmi lato, tak brzmią wakacje 2026 na antenie Radia SK. Axwell i Bon, czyli Whatever Turns You On, tuż przed godziną 13 po 13 mam dla was kolejną paczkę hitów na czasie na lato. The Kid Laroi, Justin Bieber i Stay. Pozwólcie, że dam wam na sam początek po 13.

0: Reklama.
1: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci Twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
3: Ale upał. Nie do utrzymania, prawda, Marian? Marian! Marian, gdzie ty się schowałeś?
4: W lodówce tej nowej!
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Masz Fiata i nie wiesz, gdzie go serwisować? Mamy dobrą wiadomość. W autoryzowanym serwisie Fiat Wojciechowski nowi klienci otrzymują 10% rabatu na usługi serwisowe. Doświadczeni mechanicy, oryginalne części i naprawy zgodne ze standardami producenta. Fiat Wojciechowski. Zielona Góra, trasa północna 12. Twój Fiat będzie Ci wdzięczny.
8: I po reklamie.
9: Dzisiaj do plus 20 stopni, tak będzie w Żarach, jutro bardzo podobnie, w czwartek oraz w piątek do 25 kresek, w sobotę deszczowo i do 24. Teraz sporo samochodów na przykład na Serbskiej oraz na Tunelowej.
10: Niezależnie od tego, jakie macie pasje, jakie macie zajawki i co lubicie, mam coś dla każdego z Was. Mati Fuczyło, to jest SK Summer City. Jak zawsze przybywam z letnimi, fajnymi propozycjami. Lato trwa, a więc co powiecie na to, aby trochę pobiegać? 5 września można to zrobić w Warszawie. Przed nami m.in. półmaraton praski, to 21 km, ale też praska piątka. Do wyboru albo 5, albo 21 km, to jednak nie wszystko, bo warto wybrać się też do Warszawy na PGE Narodowe 11 i 12 września. Tam przed nami finał Drift Masters. To coś dla fanów głośnych, szybkich samochodów, które jeżdżą przy okazji bokiem. Jeszcze coś dla fanów rapu, choć nie polskiego, o amerykańskiego. A$AP Rocky już niedługo przyjedzie do Polski. 13-14 września, Atlas Arena, to Łódź.
11: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
12: Zbliża się 13. czas na SK News. Jakub Krzyżak. Pilne informacje od premiera na temat Marcina Romanowskiego. Na 99% znajduje się w

0: Naddniestrzu przekazał Donald Tusk w sprawie poszukiwanego posła PiS-u. To region zależny od Rosji.
1: Chyba nie trzeba tu komentarzy. Znaczy sam ten fakt wystarczy za cały komentarz.
0: To szef rządu. Prokuratura ocenia, że nie ma podstaw do wydania listu żelaznego dla Marcina Romanowskiego. Przypomnijmy, wniosek w tej sprawie trafił do Sądu Okręgowego w Warszawie. Czwarty dzień walki z ogniem w Chlewnicy na Pomorzu. Mimo, że miejsce pożaru zostało zlokalizowane, już w sobotę strażacy nadal dogaszają pogorzelisko zakładu gospodarowania odpadami. Ogień strawił 4 hale o łącznej powierzchni 5000 metrów kwadratowych oraz budynek biurowy. Działania mogą potrwać jeszcze około doby. Ceny paliw idą w górę. Na stacjach będzie drożej o 5, 6 i 10 groszy. I tak jutro za 95 zapłacimy maksymalnie 6,46, za 98 7,26, a za diesla 7,47 za litr.
2: Także jak na stację, to raczej dzisiaj. Dawid Podsiadło na błysk, dosłownie za 3 minuty, a nawet za 2. Na naszej antenie będzie też Somber i jego świetne nowe My Body Isn't Ready. 13:30 na zegarach. W SC już grają hity na czasie na lato. Michu Sobkowski, witajcie. The Kid Laroi, Justin Bieber już teraz.

0: Ach, jak byłbym mistrzem w bilokacji, to jednocześnie byłbym w Polsce i na jego koncercie podczas Seagate. Stomper, My Body Isn't Ready, świetny numer i świetny koncert z tego, co widziałem i słyszałem na naszym meskowym Instagramie, no bo nasi ludzie byli na Seagate w tym roku. Oczywiście bilokacja jest niemożliwa, ale wy, jeśli macie jakieś plany na to, w czym chcecie być mistrzami, no to dajcie nam znać, bo to zgadnięcie jest oczywiście słowo otuchy i 1000 złotych. Już dziś w imprezie taka opcja ze zgłoszeniami zupełnie za darmo na sk.pl. Z takich bardziej realnych rzeczy... Chociaż nie, to wciąż jest nierealne. Chciałbym być mistrzem w nakłanianiu mojego kochanego synka Adasia na przykład do porannego ubierania się. Kiedyś już to mówiłem, ale to wciąż prawda. Wygląda na to, że łatwiej jest namówić 30-latkę, żeby się rozebrała, niż 4-latka, żeby się ubrał. Zara Larsson, kolejna gwiazda Seagate. Za chwilę Midnight Sun, a później Martin Garrix i Ed Sheeran w SC.
1: Reklama. Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Castorama. Teoria.

0: i praktyka.
1: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
0: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie chłodzone pizze Donatello. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A z kartą Moja Biedronka wszystkie soki, nektary i napoje Reviva. 2+1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego wszystkie kawy Café d'Or. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
3: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
4: Play. Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci Twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
7: I po reklamie.

0: Piękny wehikuł czasu wam zafundowałem, co? To był 2001 chyba? Jak powiem, że to było ćwierć wieku temu, to dziwnie zabrzmi, prawda? Duet, amerykański duet I.O. i Rapture na antenie Radia SK. Dobra, ale koniec już z przeszłością, spójrzmy w przyszłość, na przykład w stronę kolejnej rundy turnieju Cincinnati Open 2026. W tej kolejnej rundzie z Polaków została już tylko Iga Świątek. Gra dalej i już jutro grać będzie z Diane Perry. Trzymamy kciuki. Tame Impala i Jenny w remiksie Dracula numer za chwilkę, a później coś od Aviciego u nas.
1: Reklama. Telewizor Haier, 65 cali, mini LED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4745 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
1: Skąd ta piana, kochanie?
0: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
2: Tato, zobacz, ta podłoga reaguje na mój dotyk.
3: Ale czad, chodźmy do strefy sztucznej inteligencji.
4: Czegoś takiego jeszcze nie widziałem.
2: W tym kinie czuć nawet, jak chlapie woda i wie wiatr.
3: Ja biegnę pierwszy do Flying Theater.
4: Odkryjcie całą rodziną nową erę rozrywki w Karkonoszach. Querion, pierwszy w Polsce hipermedialny park rozrywki. Już otwarte. Kup bilet na querion.pl.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz. Tylko 5,49 za 1 kg. Aż 57% taniej. A mleko UHT 2% łaciate 1 litr. 1 plus 1 gratis. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
7: Marian,
6: mega,
7: co ty robisz?
6: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon.

0: punktów płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
1: I po reklamie.

kopniak energetyczny w wasze uszy. Bibi Rexha i David Guetta, Sad Girls, tuż przed godziną 14 na antenie Radia SK. Ilona prosi na SK-owym Messengerze. Hejo, przypomnijcie mojemu mężowi, że jego żona ma dziś imieniny. Do wszystkich mężów, wszystkich Ilon. Wasze żony mają dziś imieniny. Bo nie wiem za bardzo, jak to zrobić konkretnie. Wiem za to, co zrobi Kasia Mesierska po godzinie 14. Zagra mnóstwo hitów na czasie i będziecie też, a co tam, wrzucać na luz. Na początek Tempo City i Self Aware od Kasi, a my, taką mam nadzieję, słyszymy się jutro po 10. Michał Sapkowski, cześć.

0: Reklama.
1: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Hades Sports Pub. Najnowocześniejsza 8-torowa kręgielnia w Europie. Wielkie mecze, burgery i autorskie koktajle. Zbierz ekipę i rezerwuj na hadespub.pl. Park 79. Tu zaczynają się emocje.
3: Wujku, widziałam zebrę.
4: No to chyba normalne na drodze.
3: Nie na drodze, w zoo, w Kotbus. Można tam nawet zobaczyć wydrę wielką.
4: Co to za zoo?
3: Zoo Euroregionu w Kotbus. Mieszkają tam nie tylko zebry i słonie, ale także lamparty, rysie, strusie, pawie. Widziałam nawet jeżo zwierzę i kapucynki.
4: Poczekaj, sprawdzę, gdzie to jest. Faktycznie blisko.
3: Tuż przy granicy. A czynne jest przez cały rok od godziny 9.
2: Zoo w Kotbus. Bliżej niż myślisz. Sprawdź sam. Więcej na tierparkkotbus.de.
5: Masz Fiata i nie wiesz, gdzie go serwisować? Mamy dobrą wiadomość. W autoryzowanym serwisie Fiat Wojciechowski nowi klienci otrzymują 10% rabatu na usługi serwisowe. Doświadczeni mechanicy, oryginalne części i naprawy zgodne ze standardami producenta. Fiat Wojciechowski. Zielona Góra, trasa północna 12. Twój Fiat będzie Ci wdzięczny.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach.
6: A w praktyce lepiej jechać do Castoramy, gdzie już od środy za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwrócą aż 200 zł na kupon. Akcja trwa od 19 do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko UHT 3,2%, I Love Milk 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99, a teraz tylko złoty 55 przy zakupie 6. A tylko w poniedziałek. Masło mazurski smak 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
13: Sponsorem programu jest Siatek Zbud. www.siatekzbud.pl.
14: Dzisiaj w Żarach w okolicach 20 stopni, w nocy do 13, jutro również 20, natomiast w czwartek cieplej do 25 stopni i przelotnie może popadać. Teraz duży ruch na Alei Wojska Polskiego.
13: Wakacji pełnych emocji życzy sponsor programu Siatek Zbud, producent ogrodzeń panelowych i palisadowych. www.siatekzbud.pl.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
15: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Żarach.
16: Mati Puczyło, cześć, witajcie. Mam dla Was fajne propozycje na to, co możecie zrobić jeszcze latem. Skoro lato trwa, to warto z niego skorzystać. To jest SK Summer City. Już 5 września można wybrać się do Warszawy. Tam wystąpi światowa gwiazda. Mam na myśli Inet. Panią doskonale znacie z wielu hitów, które od wielu lat nagrywa. 5 września, letnia scena progresji. Wpadajcie i słuchajcie. Z kolei do Gdańska warto wybrać się na trzecią erę festiwal. Trzecia era festiwal to 28-30 sierpnia. Tam między innymi Szczyl, który niedawno był gościem Rap 20, ale też wielu innych artystów, także tych mniej znanych, ale bardzo ciekawych. I jeszcze legendarny mecz Polska-Anglia, 5 września, Stadion Śląski. Tam możecie zobaczyć najlepszych z najlepszych historycznych piłkarzy w Polsce.
15: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Żarach. Chrobrego 21.
17: Na zegarach punktualnie 14, czas na SK News. Jakub Krzyżak. W 20 minut nawałnica zmieniła ulicę w potoki. Głuchołazy na Opolszczyźnie, które nawiedziła powódź w 2024 roku, znów zostały podtopione. Mieszkańcy są załamani i rozżaleni.
18: Nic, proszę pana, nie zostało poprawione. To, co oni podają w telewizji, to jest wszystko lipa. Jedynie, co zrobili, to tylko most. A jakby tak padało dwa dni?
17: Sekretarz miasta i szef Centrum Kryzysowego Przemysław Zborowski odpowiada.
19: Ilość opadów, która wystąpiła w tym danym momencie, była tak duża, że po prostu kanalizacja nie była w stanie tego przyjąć.
17: Rząd zaznacza, że mimo ogromnych środków, które trafiły do miasta, nigdy w 100% nie ochronią one przed zjawiskami ekstremalnymi. Są zarzuty po tragicznym pożarze w Poznaniu. Do 8 lat więzienia grozi przedstawicielom firmy, która w kamienicy prowadziła działalność produkcyjno-magazynową. 2 lata temu w budynku doszło do pożaru i wybuchu. Zginęło w nim dwóch strażaków. Złe wieści dla urlopowiczów nad Bałtykiem. Przez silny wiatr, wysokie fale i prądy wsteczne obowiązuje zakaz wchodzenia do morza niemal na całym wybrzeżu. Sytuacja jest dynamiczna, trzeba sprawdzać oznakowanie na plażach lub przez stronę serwisu kąpieliskowego GIS.
0: Rzuć na luz!
11: W Radiu SK.
20: Pogoda, niepogoda, zakaz kąpieli czy nie zakaz kąpieli nad morzem, ceny gofrów w Norwie cały czas, o cenach ryb nie wspominając. Minuta po godzinie 14. Temper City, Self-Aware. To już teraz w Radiu SK. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

w kieszeni, ale z własnej drukarki. Nicki Minaj, Starships w Radiu SK, 16 minut po 14. To jest historia z Polski, dlatego że panowie w Jedlinie Zdroju na Dolnym Śląsku zostali zatrzymani po tym, jak ekspedientka w jednym ze sklepów zawiadomiła policję, no bo zorientowała się, że klient zapłacił sfałszowanym banknotem złotowym. Jak zaczęło się dochodzenie, to na jaw wyszło, że takich pieniędzy panowie mają więcej, no i w kilku sklepach zapłacili banknotami o nominale 20 zł, które to banknoty rzeczywiście nie istniały, bo zostały wydrukowane na takiej domowej, zwykłej drukarce. I było ich więcej. Można stać się bogatym, chociaż na chwilę? Można, ale może panowie po prostu pomylili życie z grą w Monopoly i wystarczyło wyrzucić pole bankrut, żeby ukrócić ten proceder. Zaczęło się dochodzenie, to na jaw wyszło, że takich pieniędzy panowie mają więcej, no i w kilku sklepach zapłacili banknotami o nominale 20 zł, które to banknoty rzeczywiście nie istniały, bo zostały wydrukowane na takiej domowej, zwykłej drukarce. I było ich więcej. Można stać się bogatym chociaż na chwilę? Można, ale może panowie po prostu pomylili życie z grą w Monopoly i wystarczyło wyrzucić pole bankrut, żeby ukrócić ten proceder.

0: Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
1: Już w ostatni weekend sierpnia ponownie czołowe załogi Europy w rajdach terenowych opanują bezdroża województwa zachodniopomorskiego. Runda Pucharu Europy FIA w rajdach terenowych Baja. Przez cały weekend sportowe emocje na najwyższym poziomie w Szczecinie i Drawsku Pomorskim. Startujemy od prologu w piątek o godzinie 16 w Szczecinie na poligonie przy ulicy Szafera. Rajd Akpol Baja Poland 27-30 sierpnia. Więcej na www.bajapoland.eu.
2: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
3: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
2: Od poniedziałku do środy mleko UHT 2% Polmlek złoty 49 za litrowe opakowanie przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra 12 na osobę, a artykuły Wizir kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis 4 na osobę. Kaufland.
0: Radio SK zaprasza na SK Music Tour w Ciechocinku. Sobota 22 sierpnia. Plaża Miejska, ulica Lipnowska, start godzina 16. Wystąpią DJ Wikar, Michał Szczygieł, DJ Twins Chojnackie. Partner wydarzenia Gmina Miejska Ciechocinek. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK. Wydarzenie jest współfinansowane ze środków budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Poleca Radio SK.
4: Lato w parku rozrywki Majaland nie zwalnia. Tylko teraz mamy dla Was podwójnie dobrą wiadomość. 2 bilety całodniowe w cenie jednego, a także super promocje na karty roczne 2 plus 2 gratis. Nie odkładaj zabawy na później. Kierunek Majaland.
5: Serce Parku Dworskiego na Parkbeats Festiwal Iłowej znowu zabije potęgą dźwięku.
6: Już 21 i 22 sierpnia natura połączy się z Waszą energią, tworząc spektakularne muzyczne widowisko.
5: Swój jedyny koncert w Polsce zagra Paul Okerfold.
7: Na scenie wystąpi także Vinnie Vici, Blaster Jacks i inni.
8: Bilety na parkbeats.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Czyścimy! Magazyny PSB Mrówka Żary i to do zera!
11: Z powodu likwidacji sklepu PSB Mrówka Żary zapraszamy na wielkie wyprzedaże likwidacyjne. Roboty do 50% na wszystkie towary znajdujące się w sklepie, dostępne od ręki. Spiesz się, kupuj pełnowartościowy towar nawet za pół ceny. Wyprzedaże trwają tylko do wyczerpania zapasów. Kto pierwszy, ten lepszy. PSB Mrówka. Żary Wrocławska 23. Szczegóły na mrówka.com.pl.
12: I po reklamie.

Age, Ring My Bell w Radio SK, choć nie o dzwonieniu, to jest kawałek, to jest sygnał, żebyście zadzwonili do tych, do których telefon odkładacie od dawna, bo mogą to być sprawy miłe, z którymi można zadzwonić i zawsze wydaje nam się, że mamy czas, a mogą to być też sprawy odkładane na świętego nigdy, których nie chcemy załatwić, a ten telefon tak patrzy i czeka, aż w końcu ten numer wybierzecie. Jeżeli ktoś ma do załatwienia jakąś sprawę dziś, której załatwiać nie chce mu się od dłuższego czasu, to ja was teraz motywuję. Nagrajcie, co to jest za sprawa, która czeka na załatwienie od XXX czasu. Głosówką na eskowym Messengerze. Może razem tę sprawę załatwimy? Enrique Iglesias, Duel El Corazon, za chwilę Westy. Autopromocja.

0: Na orientację? Albo w tłumaczeniu symultanicznym z mandaryńskiego. A może po prostu chcesz zostać mistrzem w niespóźnianiu się do pracy? Pomożemy! Słowami otuchy i tysiakiem w gotówce. Zgłoś się na sk.pl i słuchaj Eski w Radiu SK. A potem będą ci mówić: mistrzu!
1: Sponsorem programu jest właściciel ogólnopolskiej sieci szkół policealnych TEB Edukacja. www.teb.pl.
2: Autopromocja.
3: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Zapchany filtr? Silnik nie ma mocy? Lux Service szybko ci pomoże.
5: Wybierz mądrze. Fachowo i skrupulatnie czyścimy filtry DPF, FAP i katalizatory.
4: My to zrobimy. Wymontujemy, wyczyścimy i zamontujemy z powrotem.
5: Po co przepłacać za nowy? Lux Service przywróci sprawność twojego filtra. Przyjeżdżaj prosto do nas. Zapraszamy do współpracy również inne warsztaty.
4: Ulica Żagańska 68, Żary.
5: Wybierz Lux Service. Odzyskaj radość z każdej jazdy.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Uda z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 13,89. I poducia z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 12,49. Teraz 6,49 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: I po reklamie.

0: wraca jak fala.
1: Ale się zrymowało. Loser w Radiu SK, 6 minut do godziny 15, po tej 15 będzie już lepiej. Chyba że ktoś ma spotkanie, które mogłoby być mailem, to wtedy trzymamy bardzo kciuki i jesteśmy razem z wami, choć nie fizycznie, bo tego byśmy bardzo nie chcieli. Po 15 za to kolejne hity wam też zagram. Będzie m.in. Sylwia Grzeszczak i nowy singiel Mango Veste.

0: Reklama.
1: Chcesz naprawić telefoniczne graty? Poleć serwis Łopaty. Autoryzowany punkt napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych Samsunga. Największy wybór akcesoriów na stare i najnowsze modele. Jesteśmy od 98 roku. Współpracujemy z autoryzowanym serwisem Apple. Odwiedź nas w Żarach. M-Serwis Juri GSM.
2: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
3: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
4: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Uda z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 13,89. I poducia z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 12,49. Teraz 6,49 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Najprostsza droga do sprawnego diesla? Tylko w kierunku Diesel Art. Pracownia napraw wtryskiwaczy i pompowtryskiwaczy Diesel Art oferuje nowość. Możliwość sprawdzania i obsługi wtryskiwaczy benzynowych. Tak, dobrze słyszeliście. Wtryskiwaczy benzynowych. Test potwierdzony wydrukiem. Gwarancja szybkiej obsługi. Diesel Art. Żary Wapienna 6. Na terenie Metal Makowska. Diesel Art. Precyzja w dieslu i nie tylko.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
10: Coraz większy ruch w ścisłym centrum naszego miasta. Uważajcie na przykład w okolicach Alei Jana Pawła II, a także w okolicach Bohaterów Getta czy też na Żegańskiej. Dzisiaj 20 stopni, jutro podobnie.
9: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
11: Już prawie 15 na zegarach, czas na SK News. Jakub Krzyżak. Są zarzuty za pobicie ukraińskich dzieci w Bydgoszczy. 46-latka odpowie za znieważenie na tle narodowościowym, pobicie i uszkodzenie mienia. Ofiarami brutalnego ataku padli 14-letnia dziewczynka i jej młodszy brat.
12: 46-letnia kobieta oraz 34-letni mężczyzna przebywają obecnie w jednym z bydgoskich komisariatów.
11: Informuje Monika Chlebicz z kujawsko-pomorskiej policji. Do tych wydarzeń doszło w miniony piątek w okolicach dworca PKP. Para pobiła dwoje nastolatków, bo głośno rozmawiały po ukraińsku. Padły niecenzuralne słowa. Sprawcy zniszczyli też drona, którym bawiły się dzieci. Rosyjski opozycjonista znaleziony martwy w Warszawie. Chodzi o Siergieja Własienko, którego ciało odnaleziono dzisiaj w nocy w mieszkaniu na warszawskim Mokotowie.
13: Wstępne ustalenia nie wskazują, by do śmierci doszło w wyniku działania bądź zaniechania innych osób.
11: Informuje rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba. Własienko był związany z opozycyjnym kongresem deputowanych ludowych. Wyjechał z Rosji po rozpoczęciu inwazji na Ukrainę. Łódzkie Zoo zaprasza na zlot fanów ziemniaka. Chodzi o kędu brazylijskie pokryte kolcami, które podbiło serca swoim sposobem jedzenia. Mówi jego opiekunka Małgorzata Gębicka.
14: Podczas jedzenia mlaszcze, też śmiesznie przewiera językiem, wypluwając te resztki.
11: W sobotę w łódzkim zoo zlot fanów ziemniaka. Będzie można więcej się o nim dowiedzieć i oczywiście zobaczyć, jaki je. Szczegóły na stronie łódzkiego zoo.
15: Rzuć na luz!
16: Rzuć na luz!
15: Rzuć na luz!
16: Radio SK.
17: Minuta po godzinie 15 to jest taki czas, kiedy stres może się wzmagać. Podobno na ten stres bardzo dobre jest głaskanie psa. To ja teraz to robię za was, bo ten pies obok mnie jest. Kuba i Kuba, to już teraz w Radiu SK. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: nam wybaczyć, ale mamy alarm przeciwpożarowy w pracy, a to oznacza, że powinnam opuścić to miejsce co niniejszym czynie. Jest to jedno z największych zaskoczeń tego wtorku. Gdyby ktoś miał podobne i chciał się nimi podzielić, głosówki na eskowym messengerze, czekam, zapraszam. Ale jakby co, to muzyka będzie grała. Mam nadzieję. Radio
1: SK. Reklama. Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Twoje dobre serce może realnie pomóc sąsiadom. Fundacja Piękno Lesie szuka w Trzebielu i okolicach wolontariuszy do akcji Mobilny Senior, w której pomagamy osobom starszym lub niepełnosprawnym w transporcie do lekarza czy na zakupy. Zwracamy koszty paliwa, złoty 15 zł za kilometr. Dla najaktywniejszych szansa na bony pieniężne na zakupy. Przedsiębiorco, dołącz i ty. Wesprzyj naszych bohaterów, oferując im zniżki. Szczegóły znajdziesz na www.fundacjapięknolesie.org.pl.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie śliwki. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa ziarnista Barissimo Gustoso kilogram. Teraz tylko 37,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 54,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Mroczna potęga ponownie uderza. Naznaczony wyjście z mrocznego wymiaru. Gdy zmarli przejmą kontrolę, dla żywych nie będzie ratunku. Stań oko w oko z grozą. Naznaczony wyjście z mrocznego wymiaru. Tylko w kinach. Poleca Radio SK.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
8: I po reklamie.

0: Money, Don't Be So Shy w Radiu SK, 24 minuty do godziny 16. Z pozdrowieniami dla wszystkich tych, którzy teraz gdzieś w autach zmierzają w stronę na przykład pracy albo załatwiania różnych spraw. Pytałam was, co odkładacie na świętego nigdy, co czeka na zrobienie i może to, że o tym opowiecie w Radiu SK będzie sprzyjało temu, że to szybciej załatwicie. No to w takim razie na co czeka Jakub, a właściwie jaka sprawa czeka na Jakuba?
1: Ja mam dzienniczek praktyk do uzupełnienia na studia i to od 2 miesięcy i bardzo, ale to bardzo mi się dalej nie chce, mimo że powinienem to zrobić i teraz troszkę żałuję, że nie zrobiłem tego od razu z dnia na dzień.
0: Kuba, to jedna wiadomość świadczy o tym, że jesteś całkowicie gotowy na wejście na rynek pracy i że jednocześnie nie jesteś na niego gotowy w ogóle.
2: Radio SK. Reklama. Telewizor Haier, 65 cali, mini LED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4745 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: Mam wiadomość znakomitą. Mamy w Żarach salon Vito. Salon meblowy Vito w Żarach, ulica Szmaragdowa 6 przy Żarskiej Obwodnicy, kierunek Olbrachtów. W ofercie ogromny wybór mebli najlepszych producentów. Stoły, krzesła, dodatki, narożniki i inne. Cały asortyment w bardzo atrakcyjnych cenach. Salon meblowy Vito w Żarach, ulica Szmaragdowa 6. Zapraszamy!
1: Słuchaj, Marian.
2: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
4: Ubezpieczenie samochodu w banku?
5: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: I po reklamie.

0: Swaley, Post Malone, czyli Sunflower, fani Spidermana zdecydowanie lubią to. Gramy w Radiu SK tuż przed godziną 16, ale wy też się czasami chwalicie albo dzielicie tym, co się u was dzieje. Patrycja?
1: Trzymajcie kciuki, właśnie jadę załatwić odbiory domu. I to jest ta sprawa niecierpiąca zwłoki.
0: Patrycja, gdyby to ode mnie zależało, to odbiór domu już byłby załatwiony. Ode mnie zależy to, co wam zagram po godzinie 16, to jak się poczujecie, mam nadzieję, że dobrze, dlatego że w rozpisce hitów m.in. nowość od Swedish House Mafii, a także Dawid Podsiadło, który, no może nie wysprząta, ale powie wam, że mieszkanie to powinno być na błysk wysprzątane. Za chwilę wracamy z najlepszymi hitami w Radiu SK.
2: Sponsorem programu jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.

0: Reklama.
1: Jak raty to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Lato w parku rozrywki Majaland nie zwalnia. Tylko teraz mamy dla Was podwójnie dobrą wiadomość. Dwa bilety całodniowe w cenie jednego, a także super promocje na karty roczne 2 plus 2 gratis. Nie odkładaj zabawy na później. Kierunek Majaland.
3: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
4: Marian,
3: mega,
4: co ty robisz?
3: Wabi okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
6: We love Szczecin! Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe We love Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na We love Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
2: To będzie ostatnia reklama.
7: Już w ostatni weekend sierpnia ponownie czołowe załogi Europy w rajdach terenowych opanują bezdroża województwa zachodniopomorskiego. Runda Pucharu Europy FIA w rajdach terenowych Baja. Przez cały weekend sportowe emocje na najwyższym poziomie w Szczecinie i Drawsku Pomorskim. Startujemy od prologu w piątek o godzinie 16 w Szczecinie na poligonie przy ulicy Szafera. Rajd Akpol Baja Poland 27-30 sierpnia. Więcej na www.bajapoland.eu.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
10: Sponsorem programu jest Siatek Zbud. www.siatekzbud.pl.
11: Dzisiaj 20 stopni, jutro bardzo podobnie, natomiast w czwartek oraz w piątek już cieplej, do 24-25 stopni. Tyle powinno być w Żarach. Teraz duży ruch na przykład na Podchorążych oraz na ulicy Tunelowej.
10: Wakacji pełnych emocji życzy sponsor programu Siatek Zbud. Producent ogrodzeń panelowych i palisadowych. www.siatekzbud.pl.
9: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
12: Zbliża się 16, czas na SK News. Jakub Krzyżak. Jest decyzja węgierskiego sądu. Kierowca autobusu, który według śledczych doprowadził do wypadku autobusu z polskimi pielgrzymami na Węgrzech, spędzi 30 dni w areszcie. To najnowsze informacje w sprawie tragedii, w wyniku której zginęło 12 Polaków. Wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul zapewnia, że rodziny otrzymają pomoc psychologiczną oraz wsparcie przy organizacji transportu zmarłych.
13: Zespoły trzyosobowe pojadą do rodzin, będzie z nami psycholog i też postaramy się udzielić wsparcia.
12: Na SK.pl przeczytacie wzruszające historie rodzin ofiar wypadku. Akcja służb i ewakuacja w Krakowie to po tym, jak przy ulicy Dobrego Pasterza

0: Że natrafiono na niewybuch. To prawdopodobnie bomba lotnicza z czasów II wojny światowej. Teren zabezpiecza policja. Ewakuowano budynek Straży Miejskiej. Nawet 500 000 Polaków może korzystać z leków na otyłość. Mowa o specyfikach, które stosuje się też przy leczeniu cukrzycy typu drugiego. Po leki trzeba sięgać jednak ostrożnie, zaznacza Olga Sierpniowska z Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego.
1: Jest jeszcze troszeczkę za wcześnie, żeby powiedzieć, że wiemy już wszystko na ten temat.
0: Same leki nie sprawią, że tłuszcz zniknie. Potrzebna jest jeszcze zmiana stylu życia. Z otyłością może zmagać się nawet 30% Polaków.

Jest wtorek, ale za tydzień, a wy jesteście nad polskim morzem. Najpierw idziecie na plażę, jecie tam gofra, a potem kierujecie swoje kroki do Opery Leśnej, gdzie oglądacie m.in. konkurs na bursztynowego słowika. Kto chętny? Ja już teraz wysyłam do Sopotu i rozdaję bilety. Kasia Węsierska, dzień dobry.

Swedish House Mafia, ich nowość, czyli Happiness is so set na antenie Radia SK. Bilety na Sopot Top of the Top Festival będę dla Was mieć, ale wcześniej przepis na idealną sylwetkę. Naukowcy to zbadali, ile razy w tygodniu trzeba trenować, żeby to miało sens. Uwaga, jeden raz nie wystarczy. Tak przeciętnie to jakieś 3-2

0: aktywnego treningu będzie w sam raz, żeby osiągnąć formę życia. Oczywiście do tego trzeba jeszcze stosować dietę. Jak usłyszeliście słowo dieta, to trochę nam się wszystkim już odechciało. David Guetta i Adam White już teraz w Radiu SK.
1: Najlepszy w biegach na orientację? Albo w tłumaczeniu symultanicznym z mandaryńskiego? A może po prostu chcesz zostać mistrzem w niespóźnianiu się do pracy? Pomożemy! Słowami otuchy i tyziakiem w gotówce! Zgłoś się na sk.pl i słuchaj Eski w Radiu SK. A potem będą ci mówić mistrzu!
2: Sponsorem programu jest właściciel ogólnopolskiej sieci szkół policealnych TEB Edukacja. www.teb.pl.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
6: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
5: Od poniedziałku do środy olej kujawski, litrowa butelka, 5,99 z Kaufland Card Extra, 3 na osobę. A ser Gouda Kastąd takie dobre w plastrach, kilogramowe opakowanie, 15,99 z Kaufland Card Extra, 2 na osobę. Kaufland.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
9: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszynę.
10: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
11: I po reklamie.
12: Let's get

jak zapomnieć 1.8L? No nie da się. 23 minuty do godziny 17. Bilety na Sopot Stop of the Top Festival mam dla was dokładnie na dzień drugi, czyli na wtorek, dokładnie za tydzień. Wtedy tam konkurs o bursztynowego słowika na scenie artyści, których znacie z Radia SK. No my też tam będziemy, więc można wpaść i przybić piątkę i wy też tam możecie być.

0: przed obniżką 29,49. Cena nie zawiera kaucji za opakowanie.
1: Serce Parku Dworskiego na Parkis Festiwal Iłowej znowu zabije potęgą dźwięku. Już 21 i 22 sierpnia natura połączy się z waszą energią, tworząc spektakularne muzyczne widowisko. Swój jedyny koncert w Polsce zagra Paul Oakenfold. Na scenie wystąpi także Vinny Vici, Buster Jacks i inni. Bilety na parkbeats.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Czyścimy magazyny PSB Mrówka Żary i to do zera.
4: Z powodu likwidacji sklepu PSB Mrówka Żary zapraszamy na wielkie wyprzedaże likwidacyjne. Roboty do 50% na wszystkie towary znajdujące się w sklepie, dostępne od ręki. Spiesz się, kupuj pełnowartościowy towar nawet za pół ceny. Wyprzedaże trwają tylko do wyczerpania zapasów. Kto pierwszy, ten lepszy. PSB Mrówka. Żary Wrocławska 23. Szczegóły na mrówka.com.pl.
5: I po reklamie.

0: 106.6.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto?

0: Dawid Kwiatkowski, Margaret, później ci opowiem, nie później, tylko za chwilę. Wiadomości z kraju, ze świata w Radiu SK, a potem godzina szczęścia, czyli 17 u nas.
1: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.

Reklama. W euro na wszystko cię stać. Eurorabaty masz, kupuj. Telewizor Haier 65 cali, mini LED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4745 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: Music Tour w Ciechocinku. Sobota, 22 sierpnia. Plaża Miejska, ulica Lipnowska. Start godzina 16. Wystąpią DJ Wikar, Michał Szczygieł, DJ Twins Chojnackie. Partner wydarzenia: Gmina Miejska Ciechocinek. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK. Wydarzenie jest współfinansowane ze środków budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Mega,
3: Marian, co ty robisz?
2: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
7: Wrocławska czy Aleja Jana Pawła II. W tych miejscach o tej porze w żarach ruch dosyć duży, podobnie na obwodnicy miejskiej. Na termometrach 19 stopni, jutro bardzo podobnie, w nocy do plus 13.
6: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.

0: Jutro bardzo podobnie, w nocy do plus 13.
1: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit. Eska.

0: dla Was kilka opcji w różnych miejscach Polski. Możecie z nich skorzystać już niedługo, bo 22 sierpnia warto wybrać się do Ciechocinka. Tam wystąpi m.in. Michał Szczygieł, ale też inni, a imprezę poprowadzi Kamil Nosel, bo to SK Music Tour. Takich imprez mamy dla Was więcej, chociażby 29 i 30 sierpnia to Starachowice. Tam ja i Rafał Adamczak zadbamy jako prezenterzy prowadzący o to, aby energia była dobra, ale muzycznie zadbają o Was m.in. Jankigi, Fukaj, Skolim, Bryska czy Tilaf. I jeszcze teraz opcja na muzykę na Stadionie Narodowym. 4 września PGE Narodowy to Sanach. Jeszcze PGE Narodowy 29 sierpnia to drużynowy Puchar Świata na Żużlu.
1: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
2: Wybiła 17, czas na SK News. Jakub Krzyżak. Kolejni poszkodowani w wypadku autokaru na Węgrzech będą w najbliższych dniach transportowani do Polski. Ostateczną decyzję co do tego, kto wróci do kraju, podejmą węgierscy lekarze. Szczegóły zna nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
3: Wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul poinformowała, że najprawdopodobniej będzie to mniejsza grupa niż ta, która wróciła w poniedziałek.
4: 12 do 13 pacjentów.
3: Z kolei wiceminister spraw zagranicznych Wojciech Zajączkowski przekazał, że obecnie trwają rozmowy, w jaki sposób transportować poszkodowanych do kraju.
5: Niektóre wymagają transportu specjalistycznego.
3: Jak podkreśla MSZ, w najbliższych dniach do kraju mają wrócić również ciała ofiar. Uzależnione jest to jednak od przeprowadzenia do końca procedur przez węgierską prokuraturę.
2: Węgierski sąd zdecydował z kolei o dalszym losie kierowcy autobusu. O szczegółach przeczytacie na sk.pl. 2 lata po powodzi w Głuchołazach i okolicach znowu doszło do podtopień. Padało kilkanaście minut, a woda dosłownie płynęła ulicami.
6: Tam robili tą rzekę, jeździły samochody ciężkie. Zmychy i rozjeździli cały bał.
7: My kościmy roby, ale co z tego?
2: Urzędnicy apelują o opanowanie emocji.
8: I w Głuchołazach, i tu w Bodzanowie ta woda nie płynie dzisiaj.
2: Mówi wicewojewoda opolski Piotr Pośpiech. Służby wyjaśniają, że skala wczorajszej ulewy była tak ogromna, że kanalizacja po prostu nie dała rady przyjąć tyle wody na raz. Toprowcy apelują do turystów, by dokładnie zapoznawać się ze szlakiem przed wyjściem w góry. Wiele szlaków wysokogórskich jest jednokierunkowa, a często zdarzają się niebezpieczne sytuacje chodzenia pod prąd. Aura w górach już jesienna, na najwyższych szczytach złapały pierwsze przymrozki.
1: Wrzuć na luz.
9: Wrzuć na luz.
1: Radio RSK.
2: To już czas.
10: To już. Minuta, właściwie dwie po godzinie 17. Kto kończył pracę o 17, ten zaczął już robić nadgodziny. Przynajmniej w moich zasadach. Temper City, Self-Aware, Rihanna, Dawid Podsiadło, Kaśka Sochacka. To jest plan, który mamy na teraz. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: Rude Boy, Rihanna, 16 minut po godzinie 17. Za tydzień o tej porze będziemy się dowiadywać, a właściwie nie, będziemy już w Sopocie, być może razem z wami, i będziemy czekać na koncert obursztynowego słowika. No to pytanie, kto jedzie? Takie bilety rozdajemy wam w tym tygodniu przez cały tydzień dokładnie, więc codziennie Sopot Top of the Top Festival, to właśnie tam was zabieramy. No jest jedna dziewczyna, która powinna tam pojechać, Małgosia.
1: Kasiu, co trzeba zrobić w wakacje? Trzeba zapewnić dziecku atrakcję. I taką atrakcję bym chciała wygrać. Mamy blisko, a nie mamy biletów, a z moją 5-latką na pewno będziemy się dobrze bawić.
0: Trochę to brzmiało, Małgosia, jak pójście na skróty, ale chyba całe rodzicielstwo się na tym opiera, więc wspieramy oczywiście. Jedziesz, Małgosia, na Sopot Top of the Top Festival. Wysłuchajcie Radio SK, bo codziennie takie bilety dla was mamy.
2: Reklama.
3: W euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
2: Telewizor Haier 65 cali, mini LED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4745 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: My to zrobimy. Wymontujemy, wyczyścimy i zamontujemy z powrotem.
1: Po co przepłacać za nowy? Lux Service przywróci sprawność twojego filtra. Przyjeżdżaj prosto do nas. Zapraszamy do współpracy również inne warsztaty.
0: Ulica Żagańska 68, Żary.
1: Wybierz Lux Service. Odzyskaj radość z każdej jazdy.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
4: Marian,
3: mega,
4: co ty robisz?
3: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
6: I po reklamie.

0: to Alex Warren i Passenger na antenie Radia SK. Wyłączyć internet powinni. Nie żartuję teraz, bo ile razy wejdę gdziekolwiek, na jakikolwiek portal, to się zawsze dowiaduję, że wszystko robię źle. A to źle robię pranie, a to źle myję naczynia, a to źle, że ścielę łóżko od razu po wstaniu, bo się roztosza, unoszą i jest problem. No naprawdę, teraz się dowiedziałam, że źle jeszcze bierzemy prysznic. I to pod kilkoma względami źle. Po pierwsze, on może być zbyt gorący, po drugie, jak się bierze zbyt często. Tego nie będę mówić na głos, to też jest źle. Jak się używa zbyt dużo żelu albo zbyt mało żelu pod prysznic, to też jest źle. Jak człowiek się za szybko wytrze ręcznikiem albo za późno wytrze ręcznikiem, to też jest źle. Nie wiem, może po prostu najlepiej pewnych rzeczy nie robić, chociaż akurat ten prysznic to z korzyścią dla społeczeństwa. Im więcej, tym lepiej.
1: Reklama. Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz. Jeszcze raz.
4: Lato w parku rozrywki Majaland nie zwalnia. Tylko teraz mamy dla

0: Was podwójnie dobrą wiadomość. Dwa bilety całodniowe w cenie jednego, a także super promocje na karty roczne 2 plus 2 gratis. Nie odkładaj zabawy na później. Kierunek Majaland.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Już w ostatni weekend sierpnia ponownie czołowe załogi Europy w rajdach terenowych opanują bezdroża województwa zachodniopomorskiego. Runda Pucharu Europy FIA w rajdach terenowych Baja. Przez cały weekend sportowe emocje na najwyższym poziomie w Szczecinie i Drawsku Pomorskim. Startujemy od prologu w piątek o godzinie 16 w Szczecinie na poligonie przy ulicy Szafera. Rajd Akpol Baja Poland 27-30 sierpnia. Więcej na www.bajapoland.eu.
3: I po reklamie.
4: Hey, I got a stranger in my mind.

0: Toś, łajcior, palar, Wowy Simon w Radiu SK, 7 minut do godziny 18. Muszę wam coś zdradzić, czego nie widzieliście, ale dziś zabrałam jednego ze swojego psa po prostu. Jednego swojego psa ze sobą do radia, na program. No i Lolek, bo tak nazywa się pies, siedzi tutaj przez cały program i mniej więcej od półtorej godziny bardzo chce wyjść, więc tłumaczę mu, że to jest praca. Tu się nie da wyjść tak po prostu wtedy, kiedy się chce. Nie wygląda na zadowolonego. Myślę, że podziękuję teraz za każdą karmę, że w związku z tym, że tu jestem, to ją ma? Nie sądzę. Po 18 w Radiu SK Michał Hanczak. Imprezka. Dobrze wam będziemy grać i dobrze wam minie. Wtorkowe popołudnie łamane na ciągle jeszcze letni wieczór.
1: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.

0: Reklama.
1: Chcesz naprawić telefoniczne graty? Poleć serwis Łopaty. Autoryzowany punkt napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych Samsunga. Największy wybór akcesoriów na stare i najnowsze modele. Jesteśmy od 98 roku. Współpracujemy z autoryzowanym serwisem Apple. Odwiedź nas w Żarach. M-Serwis Jury GSM.
2: Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i...

0: innych atrakcji. Teraz bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
6: Sponsorem programu jest Siatek Zbud, www.siatekzbud.pl.
7: W nocy do 12-13 stopni będzie dosyć rześko. Jutro 20 kresek, od czwartku cieplej, w okolicach 24-25. Teraz nieco więcej samochodów, na przykład na ulicy Czerwonego Krzyża.
6: Wakacji pełnych emocji życzy sponsor programu Siatek Zbud. Producent ogrodzeń panelowych i palisadowych. www.siatekzbud.pl.
5: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Żarach.
9: Jak fajnie, gdy dzieje się dużo, a z naszą pomocą będzie działo się naprawdę dużo. Mati Fuczyło, to jest SK Summer City. Mam dla Was wszystko to, co najlepsze muzycznie i nie tylko. Już niedługo warto wybrać się do Warszawy. Tam przed nami koncerty gwiazd, m.in. Żabson, Whiteor 2115, Modelki czy Plan B lub Bledka. Słuchajcie też Eski, warto, bo mamy dla Was bilety na tę imprezę. To jednak nie wszystko, co dla Was mam. 24-27 sierpnia Top of the Top Sopot Festival. A więc Opera Leśna ponownie przywita ten kultowy festiwal, na którym spodziewać się możecie największych gwiazd polskiej muzyki. Jeszcze SK Music Tour to nasza trasa koncertowa. Już niedługo przyjedziemy do Ciechocinka, to 22 sierpnia, tam m.in. Michał Szczygieł.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Żarach, Chrobrego 21.
10: Zbliża się 18, czas na SK News. Jakub Krzyżak. Marcin Romanowski na 99% jest w Naddniestrzu, przekazał Donald Tusk. Powołał się on na ustalenia służb państw z regionu. Romanowski właśnie stamtąd nadał do Polski wniosek o wydanie mu listu żelaznego. Prokuratura oceniła, że nie ma podstaw do jego wydania. Aż 17% osób w wieku od 25 do 34 lat przyznaje, że straciło pieniądze w wyniku oszustwa. Wynika z najnowszego badania portalu chrońpesel.pl. Jeszcze ceny paliw jutro za 95 zapłacimy maksymalnie 6,46 za 98, 7,26, a za diesla 7,47 za litr.
11: SK Sport News.
10: I na początek decydująca faza eliminacji piłkarskiej Ligi Mistrzów. Dziś i jutro zaplanowano 7 spotkań ostatniej rundy. O 21:00 dziś aż 3 mecze. Lewski Sofia zmierzy się z AEK Ateny, Fenerbahce z Olympic Lyon i Dinamo Zagrzeb z Viking Stavanger. Maja Chwalińska odpada z turnieju w Cincinnati. Przegrała z Dianą Schneider 2-6-6-7. Mecz przerywany deszczem był bardzo zaciekły, trwał aż 4 godziny. Jedyną Polką w amerykańskim turnieju pozostała więc Iga Świątek, która jutro zmierzy się z francuską Diane Parry.
11: Impreska.
12: Impreska.
11: Impreska.
12: Impreska.
13: Że Liga Mistrzów dzisiaj, no mistrzami to są wszyscy ci, którzy słuchają wieczorem Radia SK i Imprezki. Zresztą mistrzów też będę dzisiaj poszukiwał i nawet płacił 1000 zł, ale o tym później. Teraz zaczynamy od hitu 4 pory roku od Wiktora Waligury. Tu Hanczak, dzień dobry.

Andrea Bocelli i Spółka, tak można określić ten hit. 10 minut po 18, słuchacie Eski. Nie zabytki, nie parki rozrywki, chociaż to też, ale jednak supermarkety. Te właśnie miejsca stają się coraz większą atrakcją turystyczną, kiedy jedzie się w jakieś miejsce. Co więcej, ten trend odwiedzania na wakacjach lokalnych supermarketów i szukania lokalnych produktów i lokalnych smakołyków, których nie ma nigdzie indziej, nazwany został już grocery tourism, czyli właśnie taką turystyką marketową, warzywniakową, gdybyśmy tak chcieli bardzo dokładnie przetłumaczyć. No bo właśnie o to chodzi, żeby próbować lokalnych serów, wędlin, chipsów czasami, których nie ma w naszym kraju. I tak sobie pomyślałem, bo ja absolutnie jestem jednak chyba przedstawicielem tego trendu, że może dzisiaj sobie zrobimy już taką małą listę, w sumie no jesteśmy w drugiej połowie wakacji, część z was na pewno po urlopach, rzeczy, które znaleźliście w lokalnych supermarketach, które wam zasmakowały, albo wręcz przeciwnie, a których nie ma w Polsce. A nawet jeżeli są, to tutaj tak nie smakują i są zupełnie inne. Czekam na wasze głosówki na Messengerze Radia SK, chwalcie się, opowiadajcie, ja będę pierwszy, bo ktoś musi zacząć. Absolutnie jestem fanem lodów w kokosie. Tak, tak. Jest po prostu kokos na pół. Zrobione są takie miseczki z tego kokosa i w środku są lody z wiórkami kokosowymi. W hiszpańskiej Mercadonie one są. Ja wiem, że w Polsce też są dostępne, ale w ogóle tak nie smakują jak tam. To kto coś dorzuci do lodów w kokosie z Hiszpanii? Nie trzeba nawet kokosów, za darmo można nagrać głosówkę na Messengerze Eski. A tymczasem Beyoncé, Jay-Z, Crazy in Love już teraz w Imprezce. Za chwilę Axwell i Bon.

0: Łatwo Gęgi Majko w Radiu SK. 20 minut po godzinie 18. 18 sierpnia ruszamy na tak zwaną turystykę zakupową, marketową. Grocery tourism to jest już taki trend zwiedzania brzuchem. Bardzo mi się to podoba, że zamiast muzeów, zabytków zwiedzamy lokalne supermarkety i szukamy lokalnych produktów, żeby posmakować, jak brzmi, jak smakuje życie w danym miejscu, w którym jesteśmy. No i na przykład odezwała się na Messengerze Eski Renata.
1: Ja właśnie byłam na długim weekendzie w Rumunii i nic tak nie smakuje jak rumuńskie arbuzy. One są po prostu przepyszne. Pozdrawiam.
0: Nie ma to jak arbuz. No chyba, że w lustrze jak stoimy i widzimy przed sobą takiego arbuza, to trochę gorzej. To zwłaszcza ja mam tak po wyjazdach i przed wyjazdami w sumie też. No to jeszcze maja. Ja wspomniałem o lodach w kokosie i poniekąd w temacie.
2: Mogę serdecznie polecić lody w Szwajcarii. Najzwyklejsze rożki, ale zrobione z tutejszego, znaczy z tamtejszego mleka. Pyszne, po prostu rozpływają się w ustach.
0: Jeszcze nie próbowałem, nie byłem jeszcze w Szwajcarii, bo cały czas mam wrażenie, że tam nie tylko lody rozpływają się w ustach, ale przede wszystkim to bardzo szybko rozpływają się pieniądze, które ze sobą zabierzemy. Zwiedzamy za chwilę dalej brzuchem.
3: Autopromocja. Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
4: Ty, no co ty robisz?
5: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Twoje dobre serce może realnie pomóc sąsiadom. Fundacja Piękno Lesie szuka w Trzebielu i okolicach wolontariuszy do akcji Mobilny Senior, w której pomagamy osobom starszym lub niepełnosprawnym w transporcie do lekarza czy na zakupy. Zwracamy koszty paliwa, złoty 15 za kilometr. Dla najaktywniejszych szansa na bony pieniężne na zakupy. Przedsiębiorco, dołącz i ty. Wesprzyj naszych bohaterów, oferując im zniżki. Szczegóły znajdziesz na www.fundacjapięknolesie.org.pl.
3: Masz dosyć przestarzałych mebli? Szukasz inspiracji do odświeżenia wnętrza?
4: Odkryj salon meblowy Vito. Miejsce, gdzie twoje marzenia o pięknym domu stają się rzeczywistością.
5: Vito. Twój dom. Twój styl.
4: Dlaczego warto wybrać Vito? Szeroki wybór mebli najwyższej jakości, które dopasujemy do twojego gustu i przestrzeni. Styl nowoczesny, klasyczny, minimalistyczny. U nas znajdziesz wszystko.
5: Vito. Jakość i różnorodność w najlepszych cenach.
4: Salon meblowy Vito. Żary, ulica Szmaragdowa 6. Przy Żarskiej Obwodnicy, kierunek Olbrachtów.
1: To będzie ostatnia reklama.
6: Najprostsza droga do sprawnego diesla? Tylko w kierunku Diesel Art. Pracowni napraw wtryskiwaczy i pompowtryskiwaczy. Sprawdzanie, kompleksowa regeneracja, kodowanie wtryskiwaczy i pompowtryskiwaczy do wszystkich pojazdów. Naprawa pomp wtryskowych i wielki wybór gotowych produktów na wymianę. Gwarancja szybkiej obsługi nawet w ciągu doby. Diesel Art. Żary Wapienna 6. Na terenie Metal Makowska. Diesel Art. Precyzja w dieslu.
7: I po reklamie.

Czasami powie człowiek ło, a czasami ło, kiedy na przykład w jakimś lokalnym, zagranicznym markecie w czasie wakacji dorwie jakiś produkt, który mu zupełnie nie będzie smakował. Ja tak parę razy miałem, na przykład z chipsami o dziwnych smakach, albo z jakimś czeskim odpowiednikiem napoju typu cola. Wiem, są zwolennicy. Ale rzeczywiście zwiedzanie brzuchem i zwiedzanie lokalnych marketów to jest taki nowy trend wakacyjny, o którym głośno nie tylko u nas ostatnio.

0: Ostatnio i dlatego was pytam o wasze odkrycia z takich podróży do lokalnych marketów. Krzysiek? Nie, Kazik. Kazik się nagrał na Messengerze Eski.
1: No hej, w Polsce na przykład nie ma coffee cake, są bardzo pyszne. Donatów też nie ma. Znaczy są, ale to nie jest to, co w Anglii. Pozdrawiam.
0: Pozdrowienia. Już się bałem, że na początku zaczniesz mówić o tych coffee shopach, że w Polsce nie ma. No też nie ma. A jeśli chodzi o donaty, no tak, zgadzam się, te polskie jednak są gorsze niż te zagraniczne, przynajmniej w moim odczuciu, ale jednak ja jestem team polski pączek. I w ogóle polski pączek jestem.
2: Reklama.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
4: Na mediaexpert.pl.
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
6: Play.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
9: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
8: To w ogóle możliwe?
9: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
10: I po reklamie.

Kończą się kolonie, trzeba się rozjechać w swoje rodzinne strony, rozstać się z tą kolonijną żoną albo kolonijnym mężem, z którym trzymaliśmy się przez ostatnie dni. Obiecujemy sobie, że będziemy pisali wiadomości, że spotkamy się już niedługo po koloniach, ale wiadomo, że różnie to może być. No i to jest właśnie taka ścieżka dźwiękowa, My Body Isn't Ready, Sombr właśnie tak brzmi, jak taka końcówka kolonii i takie rozstanie, ale bardzo pięknie brzmi. Jestem bardzo ciekawy.

Czy za kilka, kilkanaście lat komuś właśnie z was będzie się ten hit kojarzył z jakimś rozstaniem poobozowym, pokolonijnym. Swoją drogą, jeżeli ktoś chciałby pozdrowić swoją dawną miłość z kolonii, to bardzo proszę, to jest doskonały moment. Wakacyjna imprezka też po to, żeby przypominać o takich historiach i łączyć ludzi. Głosówki na Messengerze Radia SK, mile widziane zawsze.

0: Reklama.
1: Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: I po reklamie.
4: Muzyką się żyje.
5: Gibbs i Kukon wskoczyli na szczyt i hit pod tytułem Ty masz zajął wczoraj pierwsze miejsce deskowej Rap 20. No a skoro tak lubicie ten kawałek, to i w imprezie go nie zabraknie, bo zagram go w tej godzinie. A co jeszcze słychać w Rap 20? No zajrzyjcie na sk.pl, tam całe notowanie i możliwość głosowania na ulubione kawałki, a lista co poniedziałek od 23 w Wesce oczywiście. Margaret zapowiedziała wyjątkowy koncert poświęcony jej albumowi, który nadchodzi. Na razie poznajemy epki, które się na album Tripolar złożą. A 11 grudnia w warszawskim Palladium odbędzie się wyjątkowy koncert poświęcony całemu nowemu materiałowi. Bilety będą w sprzedaży jeszcze w tym tygodniu. Ciechocinek to nie tylko sanatorium i tężnie. Prężnie szykujemy się do kolejnego koncertu z cyklu SK Music Tour właśnie w tym mieście. W najbliższą sobotę wystąpi tam m.in. Michał Sztygieł, znany z hitów Adrenalina, Spontan czy Nic tu po mnie. Kto ma blisko, niech wpada, zwłaszcza że wstęp jest darmowy, a SK Music Tour startuje na plaży miejskiej w sobotę o 16.00. Zanim gdziekolwiek człowiek pojedzie w sobotę, to najpierw będzie musiał wysprzątać mieszkanie na błysk pewnie. A kto tak ma, że w sobotę rano musi sprzątać? Nie to, że z własnej woli, tylko na przykład mama każe. Albo żona. Na błysk Dawid Podsiadło już teraz w Esce. Rozpoczynamy kolejną godzinę z wakacyjną imprezką. Tu Hanczak, dobry wieczór.

bardzo wakacyjny hit od Bledki na antenie Radia SK w wakacyjnej imprezce. Mam nadzieję, że nawet jeżeli nie macie teraz wakacji, to odpoczywacie już po ciężkim dniu, że trochę oddajecie się przyjemnościom i mam nadzieję, że słuchanie imprezki to jest jedna z tych przyjemności. A z kim ten czas spędzacie? Tego nie wiem, no chyba, że ktoś się z was przyzna, ale mam takie badania, które mówią, z kim najchętniej Polacy spędzają wolny czas. Cebos takie badania zrobił i to jest jedna taka ciekawostka z tych badań wyciągnięta, że mężczyźni częściej niż kobiety w naszym kraju deklarują, że lubią spędzać czas z partnerką lub żoną. I ta różnica jest dosyć spora, bo 54% panów mówi, że towarzystwo partnerki lub żony jest super, a tylko 32% pań tak mówi. A więc jest spora dysproporcja, co jeżeli dobrze rozumuję, świadczy o tym, że mężczyźni mówią, że super jest towarzystwo partnerki lub żony, ale niekoniecznie swojej. Wiem, dziwny tok rozumowania, ale zostanę w swoim świecie. Tobi Romeo, Fly High, już teraz w Esce.

0: Sienna Spyro na antenie Radia SK w wakacyjnej imprezie. Jej album z tym hitem Great Expectation mam dla was w tym tygodniu. Może nawet jeszcze przed 20 będzie można go upolować. Miejcie telefony pod ręką, bądźcie czujni. Na pewno po 20 będzie można upolować na naszej antenie Tysiaka. W tym tygodniu pytam was, w czym chcielibyście być mistrzem bądź mistrzynią. Zaglądajcie na sk.pl, tam można się zgłosić. Warto przemyśleć, warto napisać, no a potem czekać na telefon, bo być może jeszcze dzisiaj, przed pójściem spać, Tysiak padnie na wasze konto.
1: Radio SK. Reklama. Najpierw kolacja w wino i grono. Potem bowling, wielki mecz i koktajle w Hadesie. Jeden adres, cały wieczór. Rezerwuj na winoigrono.pl lub hadespub.pl. Wszystko w Park 79.
2: Tato, zobacz, ta podłoga reaguje na mój dotyk.
3: Ale czad, chodźmy do strefy sztucznej inteligencji.
4: Czegoś takiego jeszcze nie widziałem.
2: W tym kinie czuć nawet jak chlapie woda i wieje wiatr.
3: Ja biegnę pierwszy do Flying Theater.
4: Odkryjcie całą rodziną nową erę rozrywki.

0: Sieci w Karkonoszach. Querion. Pierwszy w Polsce hipermedialny park rozrywki. Już otwarte. Kup bilet na querion.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko? Zamów ją na Allegro. Teraz markowe plecaki szkolne już od 65 zł. Znajdź idealny model i podaruj moc radości na nowy rok szkolny. Allegro.
3: I reklamie.

0: Tak właśnie brzmi hit od Andiego Dasta, między innymi na antenie Radia SK w wakacyjne imprezy. Hanczak z tej strony, 664-402-302. To jest numer do mnie, to znaczy do radia konkretnie. Można dzwonić właśnie teraz, bo będę zadawał wam pytania, a wy będziecie odpowiadać słowami, które zaczynają się na pierwszą literę waszego imienia. Zobaczymy, jak nam dzisiaj ta zabawa pójdzie. 664-402-302. Pytania gotowe, a czy wy gotowi? Pamiętajcie, żeby mieć słuchawkę przy uchu, bo wtedy będziemy się dobrze słyszeli. 664-402-302. Mamy pierwszy telefon. Halo?
1: Cześć.
0: Cześć, jak masz na imię?
1: Marcin.
0: Marcin, coś przydatnego w czasie deszczu. Ostatnio dużo tego deszczu w Polsce. Na pierwszą literę twojego imienia, czyli na M.
1: Na moją pierwszą literę na deszczu? To jest potrzebne?
0: Czekaj, ja nie rozumiem, co ty mówisz. Mów do słuchawki, a nie gdzieś w powietrze.
1: O. Jeszcze raz pytanie, bo słabo ciebie słyszałem. Jeszcze raz mogę pytanko?
0: Coś przydatnego w czasie deszczu. Na

0: Deszczu? To jest potrzebne?
1: Czekaj, ja nie rozumiem, co ty mówisz. Mów do słuchawki, a nie gdzieś w powietrze.
0: O. Jeszcze raz pytanie, bo słabo ciebie słyszałem. Jeszcze raz mogę pytanko?
1: Coś przydatnego w czasie deszczu. Na

Znam takich, którzy mogą słuchać tej piosenki bez końca, no ale w Radiu SK chwilowo się skończyła po 2 minutach i 27 sekundach. Oskar Sims, jego nowy hit bez końca przed 20 w Radiu SK. No ten pan ma już swojego bursztynowego słowika na półce z nagrodami. 2 lata temu podczas festiwalu w Sopocie go zdobył. A kto w tym roku powalczy o tę legendarną nagrodę, to zdradzę wam już za chwilę.

0: Reklama.
1: Zapchany filtr? Silnik nie ma mocy? Lux Service szybko ci pomoże.
2: Wybierz mądrze. Fachowo i skrupulatnie czyścimy filtry DPF, FAP i katalizatory.
1: My to zrobimy. Wymontujemy, wyczyścimy i zamontujemy z powrotem.
2: Po co przepłacać za nowy? Lux Service przywróci sprawność twojego filtra. Przyjeżdżaj prosto do nas. Zapraszamy do współpracy również inne warsztaty.
1: Ulica Żagańska 68, Żary.
2: Wybierz Lux Service. Odzyskaj radość z każdej jazdy.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Tato, zobacz, ta podłoga reaguje na mój dotyk.
5: Ale co? Chodźmy do strefy sztucznej inteligencji.
6: Czegoś takiego jeszcze nie widziałem.
4: W tym kinie czuć nawet, jak chlapie woda i wieje wiatr.
5: Ja biegnę pierwszy do Flying Theater.
1: Odkryjcie całą rodziną nową erę rozrywki w Karkonoszach. Querion. Pierwszy w Polsce hipermedialny park rozrywki. Już otwarte. Kup bilet na querion.pl.
7: I poreska. Eska.
8: Maciej Juszczak, to Eska Summer City, a więc najlepsze imprezy specjalnie dla was. No i tym razem sprawdzam, co dzieje się w Kawonie, tutaj 12 września o 19 WW w projekcie pod tytułem Dźwięczność 2026, a więc na pewno będzie dobry muzyczny klimacik. Z kolei 12 września o 22 w X-Demonie, Bad Boys Blue, a więc lata 80 i najlepsze właśnie przeboje grupy Bad Boys Blue. Z kolei kto z was chce spędzić swój wolny czas przy stołach bilardowych, snookerowych czy na

0: torach do gry w kręgle. Proszę bardzo, klub Hot Shots przy ulicy Moniuszki 16. Tam bardzo ciekawy klimat. No i jest również strefa do gry w darta.
1: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
2: Muzyką się żyje.
3: Kuba i Kuba, Jeremi Sikorski, Kasia Sienkiewicz, Ania Karwan, Emo i Sarsa, Natalia Mujanga, Jovi oraz Oceana. To oni dokładnie za tydzień o tej porze powalczą o legendarnego bursztynowego słowika. To konkurs w ramach Top of the Top Sopot Festiwalu. Ta cała impreza potrwa 4 dni, a wystartuje w poniedziałek. Oprócz rywalizacji o bursztynowego słowika nie zabraknie też koncertów z największymi hitami, nietypowych duetów czy koncertu ku pamięci Stanisława Sojki. SK też tam będzie. Już teraz zapraszamy. Mam nadzieję, że na siebie gdzieś tam po Perze Leśnej albo okolicach wpadniemy. O, zresztą przez cały ten tydzień możecie polować na bilety na festiwal w Sopocie. W poniedziałek i w czwartek na deskach Opery Leśnej pojawi się Zalia, która zapowiedziała, że jeszcze przed festiwalem, a dokładnie dzisiaj w nocy, opublikuje nową piosenkę. Jej tytuł to Daj mi znak i jak napisała w sieci Zalia, będzie to jej kochana, wyczekana ballada. No i będzie to kolejna zapowiedź nowej płyty wokalistki. Pierwszym hitem jest Tylko kochaj mnie, no i ten hit zagram na pewno w tej godzinie imprezki.
1: Impreska.
3: Wakacyjna zresztą. Dwie minuty po godzinie 20. Handżak z tej strony. Za kilka chwil ktoś z was, kto opowie mi o tym, w czym chciałby być mistrzem, dostanie tysiaka. Zapraszam ze zgłoszeniami na sk.pl. Teddy Swims, Glass Animals i Alan Walker z Evo Max. Tak, gramy już teraz.

0: Teraz Joy Riptide na antenie Eski. Za chwilę AG R&B, czyli Ring My Bell, ale najpierw ja zadzwonię.
1: Sponsorem programu jest właściciel TEP Edukacja.
0: Ale nie dzwonkiem będę dzwonił, tylko telefonem, tradycyjnie. Do Arka, który był na SKPL. Dobry wieczór, Arku.
2: Dobry wieczór, witam.
0: Pytamy was na SKPL, w czym chcielibyście zostać mistrzami? No i masz taką dziedzinę, która cię jakoś tak wciągnęła ostatnio. Co to takiego?
2: Jedna z wielu, ale która taka, no najbardziej chyba najbliższa mi sercu, to pszczelarstwo.
0: Pszczelarstwo! Ciekawe tak. Bardzo. Tak. Czekaj, gdybyś bardzo chciał być na przykład mistrzem kurnika, to bym zapytał, czy to tak, nie wiem, z pasji, czy dla jaj. A jeśli chodzi o pszczelarstwo, to tak z pasji, czy dla miotku?
2: Nie, z pasji.
0: Okej.
2: Okay. Miodek to jest jakby efekt uboczny hodowania pszczół.
0: Ale czy można jakiś tak krok w tym kierunku już zrobiłeś, czy na razie to jest sfera marzeń?
2: Oj, to sfera marzeń i takie rozeznanie na razie delikatne.
0: Okej. Okay. Tak. No słuchaj, to ja trzymam kciuki, żeby to wszystko było miodzio po prostu, rzeczywiście, jeśli chodzi o twoje plany. I na dobry początek może gadżety od TEP Edukacja i do

0: niego jeszcze 1000 zł.
1: Co?
0: No tak, serio? Serio! Sprawdziłem, o, że za 1000 to nawet ul można już kupić, także tak, powinieneś tak dać radę, więc pierwszy ul masz od Eski, krótko mówiąc.
1: Super, no.
0: No, to teraz, no, fajny, teraz czekamy na słoik miodu.
2: Sponsorem programu jest właściciel ogólnopolskiej sieci szkół policealnych TEB Edukacja, www.teb.pl.

0: Tak właśnie imprezkowo-wakacyjnie wam gramy w Radiu SK. Wtorkowy wieczór, 20:30 na zegarkach. Pozdrowienia dla tych, którzy na urlopie teraz i którzy potrzebują takich dźwięków. Więcej jeszcze znajdziecie w programie SK Live Remix w każdy piątek wieczorem i w sobotę również od północy, ale też przez całą dobę w naszej apce można sobie odpalić kanał SK Live Remix i słuchać setów do woli. D.O.D. Easy Bizu, Careful, to już za nami na antenie Radia SK. Za kilka chwil Rose i Bruno Mars, także z pozdrowieniami dla tych, którzy być może w tej chwili stoją w kolejce na stacji benzynowej, ale nie po jakieś tam napoje, tylko po paliwo, bo wiadomo, że jutro te ceny paliw będą nieco wyższe niż dzisiaj, więc jeszcze jest szansa, żeby dzisiaj ciut taniej zatankować. Muzyczne paliwo za chwilę wlewamy do waszych głośników. Co ważne, za darmo.
1: Reklama. Już w ostatni weekend sierpnia ponownie czołowe załogi Europy w rajdach terenowych opanują bezdroża województwa zachodniopomorskiego. Runda Pucharu Europy FIA w rajdach terenowych Baja. Przez cały weekend sportowe emocje na najwyższym poziomie w Szczecinie i Drawsku Pomorskim. Startujemy od prologu w piątek o godzinie 16 w Szczecinie na poligonie przy ulicy Szafera. Rajd AGPOL Baja Poland 27-30 sierpnia. Więcej na www.bajapoland.eu.

Ależ to brzmi New Religion, Bibi Rexha i Faithless, oczywiście pobrzmiewające w tle 20 minut, nie, 17, do godziny 21. Tak brzmi wtorkowy wieczór bez cechanczak z tej strony. A skoro mamy już wtorkowy wieczór, no to trzeba go trochę podsumować. No cały wtorek możemy podsumować, a więc akcja chwalisz czy się żalisz. Możecie nagrać głosówkę na Messengerze Radia SK i pochwalić się czymś fajnym, co się u was dzisiaj wydarzyło, ewentualnie pożalić na coś mniej fajnego. Jak człowiek z siebie wyrzuci, to czasami robi się lżej. Czekam

0: Run, Run, River. No my też tak biegniemy w kierunku 21. David Guetta, Alok na antenie Radia SK tuż przed 9. Zanim zagram kolejne hity, to szybciutko sprawdzam, czy się chwalicie, czy żalicie w ten wtorkowy wieczór. Amelia nagrała głosówkę na Messengerze SK.
1: Ja razem z mamą chcemy się pożalić, ponieważ my niestety jedziemy na nocną zmianę do pracy i nie ma się niestety czym tutaj chwalić.
0: Rozumiem, ale umówmy się dziewczyny, że jak na koniec miesiąca zrobię tę akcję ponownie, to wtedy się nagracie i się pochwalicie, że dostałyście za tę pracę ciężką dużo pieniędzy.

0: jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Żarach.
1: Witajcie po raz kolejny, Maciej Juszczak, no i tym razem sprawdzam, co dzieje się w Muzeum Ziemi Lubuskiej, a tutaj 30 sierpnia o godzinie 17 Czesław Mozil, Herbert Kameralnie, a więc będzie okazja posłuchać utworów poezji Zbigniewa Herberta w wykonaniu właśnie Czesława Mozila. Natomiast 30 sierpnia o 17.15 w Filharmonii muzyka i akrobacje przy świecach Terra. Ten koncert również dla Was, a 3 września o 19 w piwnicy Teatru Cztery Kąty, stand-upy oraz open mic. Z kolei w najbliższą sobotę będzie okazja pobawić się w palmiarni. Specjalnie dla Was najlepsze taneczne utwory zagra grupa Alex. To od 19.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Żarach. Chrobrego 21.
2: Imprezka. Minuta po 21. Chwilkę temu Amelia mówiła, że jedzie z mamą na nocną zmianę do pracy. No to tym, którzy będą dopiero pracować, pewnie espresso się przyda. Za chwilę Sabrina Carpenter serwuje, ale wcześniej łatwo gęgi Majko Wam zagram, czyli wszystkie marzenia. Tu Hanczak, dobry wieczór!

0: Martin napisał w sprawie akcji Chwalę czy się żalę, że on się akurat chwali tym, że do 22 jest w pracy, a później ma 5 dni wolnego. No takiego chwalenia się to akurat nie oczekiwałem. Somrun Rest już teraz w Esce był, a przed nami...
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Coś świeżutkiego, to ja się pochwalę, że mam dla was nowość, chociaż tak naprawdę Wielka Brytania, więc jeżeli słuchacie nas teraz w Wielkiej Brytanii przez internet, przez naszą apkę, no już zna ten hit od jakiegoś czasu. Zobaczymy, czy przyjmie się również w Polsce. Silva Bampa to jest 25-letni DJ, producent, bardzo zdolny i za chwilę nas rozrusza. On Tonight to jest jego kawałek, który już teraz wam serwuję.

0: Byłem dzisiaj na bazarku i widzę, że słoneczniki jak najbardziej na czasie teraz. No w końcu to ten czas w roku. No więc Sunflower, słonecznik na antenie Radia SK także na czasie. Post Malone, Sway Lee już za nami. Hanczak z tej strony, to wakacyjna imprezka. Wracamy do akcji. Chwalisz czy się żalisz tym wtorkiem? Teraz Mikołaj, który nagrał głosówkę na Messengerze SK. Cały czas się zastanawiamy, mówię w liczbie mnogiej, bo towarzyszą mi też słuchacze na TikToku. Czy pan się chwali czy żali? Mikołaj!
1: Ja na przykład dowiedziałem się, że moja żona właśnie rodzi i jadę do niej. Jeśli macie jakieś rady, to błaga. Dajcie jakieś. Będzie to syn.
0: Gratulacje. No mam dwie rady, tak na gorąco. Pierwsza to oczywiście przyj, ale to bardziej dla twojej żony, ale przyj z nią. No a druga?

0: Nie wiem, gdzie słuchacie teraz Radia SK. Wiem o Mikołaju, że słucha w drodze na porodówkę, bo kilka chwil temu opowiadał, chwalił się tym, a może żalił, nie, chwalił się tym, że jego żona zaczęła rodzić.
1: Jeśli macie jakieś rady, to błagam. Dajcie jakieś.
0: No i oczywiście, że słuchacze dają. Monika?
2: Siema, ja w sprawie tego pana, co żona mu rodzi. Ja mam taką poradę. Przede wszystkim, jak to mawia cytat z Killera, twardym trzeba być, a nie miętkim. Także niech pan będzie twardy, a nie miętki i niech się urodzi zdrowe dziecko. Pozdrawiam.
0: Wszyscy słuchacze Radia SK trzymają za was kciuki, Mikołaj, i cała twoja rodzinko-familio, no. Będzie dobrze, będzie dobrze. Ale fajnie. To są takie emocje, które bardzo, bardzo lubimy. Radio SK. A to jest pani, która dzisiaj obchodzi swoje urodziny. Daria Zawiałow. Wszystkiego najlepszego.

0: drugiej połowie lata obowiązują kostiumy kąpielowe w kolorze mango, przynajmniej wśród fanów Sylwii Grzeszczak. Mango to jest jej nowy hit na naszej antenie, chociaż trochę chłodno się zrobiło, więc na kostium kąpielowy radziłbym założyć kurtkę. Może jeszcze nie puchówkę, ale wieczór chłodny. 6 minut nam zostało do 22, to na koniec wakacyjnej imprezki dzisiejszej jeszcze sukces Kasi niewątpliwy.
1: Byłam w tym roku drugi raz na siłowni. Drugi raz. Nie zdążyłam zrobić formy na lato. Stwierdziłam, że może zdążę zrobić formę na Sylwestra, więc trzymajcie kciuki i wszystkim dobrego wieczoru.
0: Dobrego wieczoru. Niektórzy by powiedzieli, że kondycję na Sylwestra to się ćwiczy w inny sposób, ale pochwalam to, że się przełamałaś, poszłaś na siłownię. Trzymam kciuki za kolejne razy, ale pamiętaj, nie przejmuj się, gdyby coś nie poszło, bo rzeczywiście na Sylwestra to na kostium kąpielowy to na pewno trzeba będzie puchówkę już założyć. Także się nie ma czym za mocno też przejmować. I tak jesteś piękna. Kasia, pozdrowienia.

A jutro z Kasią Węsierską zapraszamy na Wrzuć na Luz od 14, a za chwilę oczywiście gramy wam dalej, m.in. Tame Impala i Jenny Dracula po 22. Kanczak, dobrego wieczoru, cześć!

0: Eska.
1: Eska. Summer.
2: Cześć, witajcie po raz kolejny, Maciej Juszczak, no i tym razem zabieram was na winobranie. Ta impreza tradycyjnie na przełomie pierwszego i drugiego tygodnia września, więc już niedługo, no i poznaliśmy artystów, których będzie okazja posłuchać. Na początek 6 września Margaret, później Zako Power, Łona Konieczny, Krupa, to 8 września, 9 Oscar Cyms, 10 Grubson, Patrycja Markowska, no i na koniec 12 września na scenie pojawi się Ewa Farna, a więc impreza, koncerty od 5 do 12 września, całość przy Powstańców Wielkopolskich, ponadto mnóstwo lokalnych artystów, no i także przedstawienia teatralne, również z udziałem gwiazd.
0: Eska.
1: Eska.
0: Codzienne info o wakacyjnych imprezach. Eska Żary News.
3: Organizują porady prawne i psychologiczne dla ofiar przemocy, dyżurują przy telefonie, a także edukują młodzież w szkołach z naszego

0: regionu. W lubuskim stowarzyszeniu na rzecz kobiet Baba praca wre. Cały czas jednak potrzeba rąk do pomocy, więc wolontariusze są mile widziani, a więcej o bieżącej działalności stowarzyszenia już teraz w materiale reporterki Eski Oli Kanoniak.
1: Dzień dobry, nazywam się Joanna Orłowska, jestem wolontariuszką, radcą prawnym, z przerwami jestem w Babie od 16 lat.
2: Milena Krawczonek, radca prawny, mediator, jestem członkinią Baby, jestem również w zarządzie stowarzyszenia, też wolontariuszką, Babie od 15 lat.
3: No właśnie, lubuskie stowarzyszenie na rzecz kobiet Baba działa pełną parą, widać w sieci, że ożywiło się wszystko od jakiegoś czasu, więc tak tylko gwoli wstępu zaczniemy od takiej działalności powszedniej, sztandarowej, flagowej. Z czym na co dzień mogą przyjść do Was mieszkańcy Zielonej Góry i regionu tak naprawdę?
1: No, przede wszystkim Baba jest już na rynku od 25 lat. To wie bardzo dużo osób, nie tylko w Zielonej Górze. Działamy też również w całym województwie lubuskim. Przede wszystkim zgłaszają się do nas osoby pokrzywdzone przestępstwem. Takie osoby u nas mogą otrzymać wsparcie ze strony prawnika, jak i psychologa. I to jest nasza przede wszystkim taka główna działalność. Ale też chcielibyśmy się rozszerzyć na więcej i chciałybyśmy więcej na ten temat dzisiaj opowiedzieć.
3: Pozostając jeszcze przy tym, co dzieje się na bieżąco, czy ludzie przychodzą? Jak to w liczbach wygląda?
1: W liczbach to wygląda tak, że około tych porad prawnych i psychologicznych mamy około kilkuset rocznie. Przyjmuje w tej chwili u nas trzech, czterech prawników, to w zależności od tego, w którym miesiącu. Każdy ma jakieś swoje tam inne grafiki, też plany. Tak, zgłaszają się u nas osoby, po prostu przychodzą, zapisują się na dyżur, potrzebują wsparcia, potrzebują właśnie tego pomocy, tak, w postępowaniach sądowych lub po prostu wsparcia ze strony psychologa.
3: Czy kilkaset osób rocznie to dużo?
1: To jest dużo. W tej chwili te kilkaset osób rocznie to są osoby, które przychodzą tutaj bezpośrednio. Nie wspomniałam również o takim wsparciu również telefonicznym.
3: To zaraz do tego przejdziemy.
1: I także porad online.
3: Porady prawne, porady psychologiczne dla osób pokrzywdzonych przestępstwem. Czy tutaj któraś dziedzina ma więcej zainteresowanych?
1: To nie nazwałabym tego dziedziną, raczej nazwałabym to ogólno takim społecznym problemem. Jest to problem po prostu przemocy i tak by się wydawało, że skoro jesteśmy tutaj na 25 lat na rynku, to w jakiś sposób ta potrzeba udzielania tej pomocy się wyczerpała, ale nic bardziej mylnego. Nadal ta potrzeba jest i dlatego też działamy właśnie w tym zakresie.
3: A czy ta przemoc się zmienia? I czy nasza świadomość na temat przemocy się zmienia?
1: Świadomość na pewno, tak? Jakby z racji po prostu tego, jak w mediach, ile osób teraz, dostępności właściwie w mediach, tego jak funkcjonuje Baba, tego jak tak naprawdę są to tematy, przestały to być na pewno tematy tabu od jakiegoś czasu. Dużo się na ten temat mówi i to jest na plus, tak? Kobiety, osoby pokrzywdzone są bardziej tego świadome, tego, co im przysługuje i przychodzą, tak mogę z perspektywy tych kilkunastu lat powiedzieć, bardziej przygotowane. One wiedzą, jakie mają prawa, tylko jeszcze nie potrafią z różnych przyczyn, tak? Emocjonalnych, takiego załamania po prostu, jakiejś nieporadności życiowej, nie potrafią tego wykorzystać, nie potrafią, wiedzą, że mogą, ale nie potrafią często zrobić tego pierwszego kroku. I też po to jesteśmy, nie? Żeby ten pierwszy krok, żeby zgłosić w przypadku przemocy taką osobę, żeby zgłosić, że taka przemoc w ogóle miała miejsce.
3: Bo to nie jest tak, że jak już przyjdziemy, przełamiemy się, to nie jest tak, że dziś przyjdziemy po pomoc i już będziemy musiały się wyprowadzać z domu, prawda? Ważny jest ten pierwszy krok, żeby w ogóle coś powiedzieć.
1: Tak, tak. No, ważne jest to otwarcie, nie? Że ja tak często uważam, że często przychodzą do nas kobiety, które osiągnęły jakiś taki limit tego, ile mogą w stanie znieść. Że po prostu osiągnęły taką granicę i ta granica została przekroczona i ona wtedy przychodzi, bo już naprawdę nie ma innego wyjścia. Oczywiście uważam, że takie sytuacje nie powinny mieć miejsca, że ta kobieta powinna właśnie przyjść wcześniej, nie? Po prostu powinna już wiedzieć, okej, jest taka lampka, coś jest nie tak, rzeczywiście to mi się nie podoba, co ja mogę

0: więcej z tym zrobić, nie? Stąd też właśnie ta edukacja, która jest właśnie potrzebna.
1: Jeżeli chodzi o takie porady, to tutaj warto nadmienić, że one są darmowe, ale również anonimowe?
0: Tak, tak. Oczywiście, no wiadomo, osoba, która chce przyjść, musi przedstawić się przynajmniej z imienia i zapisujemy jej takie podstawowe dane do kontaktu. Jest to niezbędne, ale ta osoba oczywiście może się poczuć tutaj bezpiecznie i o to chodzi, żeby po prostu wiedziała, że to nigdzie ta jej sytuacja nie wypłynie, tak, że znaczy siłą rzeczy, jeśli trzeba to zgłosić do organu ścigania, no to też to oczywiście robimy. Ale chcemy, żeby te kobiety przede wszystkim mogły się otworzyć, tak? No bo ciężko, tak szczerze mówiąc, ciężko się po prostu mówi o takich sprawach. No i często też tak jest, że ta osoba przede wszystkim, oprócz tego wsparcia właśnie prawnika, czyli wyciągnięcia tych faktów, że co się stało, kiedy, w jaki sposób, ta osoba w pierwszej kolejności potrzebuje takiego zaopiekowania ze strony psychologa. Mhm. Musi się najpierw uspokoić, wyciszyć, żeby tak naprawdę móc jej udzielić tej porady prawnej, żeby powiedzieć, musi pani zrobić to, niestety musi pani się zdecydować na dowody, czyli nagrywanie, spisanie, przypomnienie sobie tych wszystkich sytuacji, które są po prostu ponowną taką traumą, tak? I potem przedstawić to organom ścigania, co nie jest łatwym zadaniem na pewno.
1: Od jakiegoś czasu działa również linia telefoniczna i tutaj czy to noc, czy to święta, czy to dzień powszedni, jesteście po drugiej stronie słuchawki?
0: Tak, jesteśmy. Tutaj dziewczyny, osoby pierwszego kontaktu, właśnie dzięki właśnie też programowi, który realizujemy z Fundacją Batorego, programu Równych Praw, właśnie dzięki dofinansowaniu jesteśmy w stanie realizować te dyżury świąteczne, tak? Czyli jesteśmy również dla tych osób w weekendy i święta. Dziewczyny są cały czas dostępne, odbierają telefony, w razie potrzeby kierują dalej lub właśnie kontaktują się z nami, w jaki sposób takiej osobie pomóc, żeby tak te osoby się czuły zaopiekowane. Nie, no często też tak jest, że ta przemoc domowa ma właśnie miejsce często właśnie w takich sytuacjach weekendowych i właśnie po to ten dyżur między innymi został stworzony. Na początku chyba nie dzwoniły, teraz po kolei myślę, że tam jakieś telefony są i zgłoszenia są. To im bardziej bym musiał podpytać dziewczyn z OPK.
1: Tutaj trzeba rozdzielić numer, na który możemy zadzwonić, żeby porozmawiać o przemocy, ale nie jest to numer alarmowy.
0: Znaczy my to traktujemy jako numer alarmowy, w sensie jeśli rzeczywiście, właściwie na ten numer może zadzwonić każdy, tak? I te wsparcie zostanie po prostu udzielone. Jeśli to będzie właśnie pomoc, myślę, że dziewczyny też jakby zostały przeszkolone specjalnie do tego, dostały wykaz instytucji wszystkich, takich pomocowych, tego centrum kryzysowego, więc one znają te numery, są przeszkolone i wiedzą w razie czego, gdzie przekierować daną osobę, jeśli jest po prostu taka potrzeba, jeśli jest taki nagły wypadek, nie?
1: Ten telefon powstał, ta linia powstała w ramach projektu, czy ona cały czas będzie działać, czy do jakiegoś momentu?
0: Bardzo byśmy chciały, żeby te dyżury były przedłużone, tak? To jakby w dużej mierze właśnie zależy od tego, na ile nam się uda rozwinąć skrzydła, bo bardzo byśmy tego chciały, więc nam zależy na tym, aby widzimy taką potrzebę, więc zrobimy wszystko, żeby tak było.
1: A na tą chwilę do kiedy on będzie działał?
0: Na pewno do końca roku.
1: Czyli jeszcze dobrych kilka miesięcy, tak. Co najmniej. Tak. Jeżeli chodzi o działalność edukacyjną Baby, z czym wychodzicie do młodszych mieszkańców regionu Zielonej Góry?
0: Przede wszystkim z taką edukacją prawną, ale staramy się też, no wiemy, że tak trudno dotrzeć do takiej młodzieży poprzez właśnie jakieś takie zwykłe wykłady, dlatego staramy się właśnie edukować tą młodzież poprzez takie warsztaty. Przez dłuższy czas skupialiśmy się na tej cyberprzemocy, na tym tak naprawdę zauważyliśmy, że jest tu problem, tak? Po pierwsze z tym, jak dzieci dużo czasu spędzają w tej sieci, w jaki sposób między sobą się komunikują, jakie problemy w związku z tym, jakie spotykają w tej sieci, w jaki sposób jest tam generowana przemoc, tak? Bo to niewątpliwie jest duży problem. Więc jakby też w tym kontekście

0: były realizowane różne projekty, ale teraz też będzie realizowany w tym roku projekt specjalnie przeznaczony dla kilkuset uczniów w szkołach zielonogórskich, który właśnie odbiorcami tego są ludzie, dzieci właściwie, tak, którzy już wkraczają w tą dorosłość, mhm. którzy mają 17-18 lat. I oni mają tak naprawdę przed nimi taka wielka, duża zmiana, tak? Z punktu prawnego możemy powiedzieć, że te osoby osiągają tą pełną zdolność do czynności prawnej, w związku z tym mogą zawierać umowy, mogą, tak? To się pojawiają pierwsze umowy o pracę, pierwsze jakieś umowy kredytowe, pierwsze umowy najmu, lokalu, tak? Ludzie się dorastają, są niezależni, chcą się wyprowadzić z domu. I dlatego właśnie został stworzony taki interesujący moim zdaniem projekt, który właśnie ma na celu przygotować te osoby do tego, jak wkroczyć w taką dorosłość. Poprzez właśnie takie proste wskazanie prostych zasad, czyli co zrobisz, kiedy na przykład zatrzyma ciebie policja. Jakie masz prawa? Co się dzieje, kiedy w sieci zostajesz oszukany? Co się dzieje, kiedy ktoś ciebie zaatakował słownie? W jaki sposób możesz reagować? Co jeśli nie podoba ci się umowa, którą zawarłeś, bo nie do końca ją przeczytałeś, tak? Więc chodzi o takie właśnie sprawy, właściwie takie z życia codziennego, z którym młodzież może się spotykać, zderzyć i mieć z tym ogromny problem, nie? Myślę, że taki projekt jest potrzebny.
1: Będziemy również realizowały projekt w okresie do 2008 roku, również edukacyjny z zakresu i trochę przemocy seksualnej, ogólnie seksualności, właśnie realizowane w szkołach lubuskich, bo projekt obejmuje 11 miast w województwie lubuskim.
2: Sporo.
1: Zielona Góra, ale też no, Gorzów, Sulęcin, Międzyrzecz, Krosno, Żary, Żagań, więc tych miejscowości jest dużo. W projekcie mają być wyedukowane liczba osób 12 tysięcy osób. Więc to projekt jest skierowany naprawdę do dużego grona dzieci. Mają być tworzone porozumienia między naszym stowarzyszeniem a szkołami na zasadzie takiego bycia ambasadorem i takiego pomostu między dziećmi, uczniami, którzy doświadczają przemocy seksualnej czy jakichś takich wątpliwości, mają wątpliwości w zachowaniach swoich, innych osób, dostrzegają jakieś nieprawidłowości, patologie, czy coś się niepokoi, że mogą się zgłosić do takiej osoby w szkole, która poprzez kontakt z nami i współpracę z nami będzie mogła takiej osobie realnie pomóc poprzez właśnie opiekę psychologiczną, opiekę prawniczą, pokierowanie do odpowiednich instytucji i takie zaopiekowanie młodego człowieka w trudnych dla niego sytuacjach, bo przemoc seksualna jest dalej, myślę, tematem tabu i w społeczności panuje bardzo dużo takich mitów i stereotypów odnośnie przemocy seksualnej. Chociażby na przykład, jeżeli kobieta była zgwałcona przez mężczyznę, bo poszła do niego do domu, wypili alkohol, no to ona jest sobie winna, no bo przecież pili alkohol i musiała się jakby, czyli gdzieś tam musiała się na to godzić, że może dojść do takiej sytuacji. Też chcemy rozmawiać w szkołach na temat zmiany definicji zgwałcenia, która od ponad roku obowiązuje w kodeksie karnym, że tylko tak oznacza tak, czyli taka świadoma, wyraźna zgoda na nie tylko stosunek płciowy, ale inne czynności seksualne, tak, musi być wyrażony świadomie i druga strona powinna wiedzieć, że tak, że ten kontakt jest świadomy i nie na zasadzie, bo ja nie wiem, a może, a to, bo wydaje mi się, że cały czas jest jakieś takie myślenie właśnie stereotypowe i takie w kontekście tej przemocy seksualnej. Brak takiej edukacji, brak wiedzy, brak takiej świadomości o ciele, o reakcjach fizjologicznych organizmu. Czasami nie oddzielamy kwestii fizjologicznych od kwestii psychicznych, tak? Że ciało po prostu reaguje czasami niezależnie od tego, co czujemy, bo to są kwestie takie typowo fizjologiczne, a na przykład ona tego nie chce. I

0: I brak takiej informacji, świadomości i wiedzy powoduje później różne takie właśnie sytuacje i ten projekt myślę, że jest bardzo fajnie tak skonstruowany, napisany, bo poprzez szkolenia i takie warsztaty przeprowadzane przez prawników dla uczniów i opiekę tych ambasadorów od strony prawnej, psychologicznej, przeszkolenia, wręczenia również różnych materiałów takich szkoleniowych, będzie mógł tych uczniów tak zaopiekować od takiej strony trudnej i trudnej dla nich, biorąc pod uwagę okres dojrzewania, burzę hormonalną, taki trudny wiek, pierwsze miłości, pierwsze zawody i takie też nieradzenie sobie czasami ze swoim ciałem, no, bo to jest duża zmiana dla takiego nastolatka, że w ciągu kilku miesięcy tak naprawdę z takiego dziecka, podlotka staje się młodą kobietą, młodym mężczyzną. I czasami te zmiany w ciele, które zachodzą i fizycznie, i psychicznie, są dla takiej młodej osoby też bardzo trudne. Na to wymagania społeczne, obowiązki w szkole, jakieś takie kontakty rówieśnicze, różne sytuacje w domu powodują, że taki po prostu nastolatek czuje się pogubiony i często sam nie wie, co może, a czego nie może. I to tak właśnie, jak Asia opowiadała o wkraczaniu w dorosłość, chcemy wyposażyć takich młodych ludzi na tyle, na ile będziemy mogły, w taką edukację i świadomość prawną w kontekście właśnie praw, jak się poruszać po tym w życiu dorosłym, ale w kontekście też takiego swojego dbania o swoje zdrowie, o swoją seksualność, o swoje bezpieczeństwo. Bo tak myślę, że edukacja jest najlepszą prewencją przed różnymi później patologiami i lepiej edukować niż później pomagać kobietom, które są w dużej traumie związanej z przemocą doświadczoną od najbliższych.
1: Zgłoszenia szkół, jak to się będzie odbywać?
0: Koordynatorka projektu będzie wybierała szkoły, myślę, że to tak będzie wychodziło około po 3 szkoły na daną miejscowość. Będzie się kontaktowała ze szkołami średnimi i po prostu pytała, czy te szkoły są zainteresowane, czy widzą taką potrzebę, czy chciałyby skorzystać z takiego projektu i przeprowadzić, bo to też będzie wymagało dużego zaangażowania szkół. Nie tylko, że przyjdzie prawnik na szkolenie i zrobi kilka godzin jakieś przeszkolenie dla młodzieży, ale też będzie wymagało to od szkół takiej rozmowy z uczniami, przygotowania. Znaczy ja myślę sobie tak, że jeżeli młody człowiek ma wiedzę na temat pewnych mechanizmów i zachowań w różnych obszarach, nie tylko akurat tutaj tej przemocy seksualnej, jest to taka informacja pewna, tak? Bo biorąc pod uwagę, że internet jest dzisiaj przepełniony różnymi informacjami, mamy chaos informacyjny i młodzi ludzie często nie potrafią wyłowić, co jest prawdą, a co jest fejkiem. Często no niestety jest tak, że ci rodzice nie mają czasu dla swoich dzieci, bo są zabiegani, zapracowani, przemęczeni, wszyscy jesteśmy przebodźcowani i po prostu nie ma takiego czasu na taką rozmowę. Nastolatkowie też budują swoją autonomię, wolą szukać porad u rówieśników czy w internecie, niż otwarcie porozmawiać z rodzicami, a często jest tak, że rodzice też pewne tematy uważają za tabu, no bo nas nikt tego nie uczył, z nami nikt o tym nie rozmawiał i nie wszyscy potrafią rozmawiać na takie tematy. I tak sobie myślę, że jeżeli taki młody człowiek nawet nie będzie umiał z rodzicami o tym porozmawiać, to mając informacje, gdzie może się zgłosić, z czym może się zgłosić, z kim może porozmawiać w atmosferze takiego zaufania i bezpieczeństwa, będzie mógł podejmować działania tak samodzielnie, a potem rodzice, no wiadomo, będą zapraszani do tego, ale przede wszystkim chodzi nam o zaopiekowanie młodego człowieka, żeby on wiedział, że jest traktowany poważnie.
1: Dobrze, a teraz Lubuskie Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet Baba, można powiedzieć, od kuchni. Ile Was tutaj działa? Ilu mamy wolontariuszy w Babie?
2: Mamy około, tak na liście, 30 kilku członkiń. No ale wiadomo, z różnych przyczyn też tak aktywnych jest około 20-15 członkiń, które tak działają.

0: działają aktywnie. Pozostałe tak naprawdę wspierają, ale no wiadomo, z różnych przyczyn osobistych, zawodowych powracają, wracają, tak? Więc tak myślę, że aktywnych jest około 15-20.
1: To wystarczająco?
0: To jest zdecydowanie za mało dla nas, dlatego właśnie też warto wchodzić na nasze media społecznościowe i tam wielokrotnie właśnie wskazywaliśmy, że potrzebujemy więcej wolontariuszy do tego właśnie, żeby przyjść, pomóc, rozwinąć babę jeszcze bardziej niż to się dzieje teraz. Dlatego to wsparcie wolontariuszy jest potrzebne.
1: Kogo szukamy?
0: Szukamy tak naprawdę i wolontariuszy, którzy dobrze pracują, wszystkich, tak? Pracują, dobrze się czują w mediach społecznościowych, czyli po dziennikarstwie, tych, którzy lubią właśnie, dobrze się czują właśnie tam, tak? Przed ekranem, potrafią nakręcać rolki, filmiki, pokazują właściwie nasze funkcjonowanie, to co robimy, bo tego nam trochę brakuje na pewno. No nie każda może z nas znaleźć właśnie czas i też jakby nie każdy do końca się dobrze czuje w tym, tak, żeby tak nagrać jakąś rolkę, więc to na pewno. I prawników i psychologów zawsze, tak, jakby tutaj jest, zawsze jakby chętnie przyjmujemy tutaj, w tej chwili mamy kilka studentek z psychologii, które też chcą się szkolić, są bardzo otwarte na współpracę i do nas przychodzą.
1: Wspomniała Pani o rozwoju. Co baba ma w planach? Jakie baba ma potrzeby?
2: Uzupełniając wypowiedź Asi, naszym takim sztandarowym zasobem właśnie są prawniczki i psycholożki, seksuolożki. I jakby to jest trzon naszej działalności, a chcemy się rozwinąć na inne też działalności, dlatego Asia powiedziała, że potrzebujemy czy studentów dziennikarstwa, ale socjologii, nie wiem, marketingu, informatyki, tak? Bo tak jakby każda. Potrzebujemy w ogóle młodych ludzi. Młodych ludzi z zapałem, z chęcią, z energią, którzy chcieliby nam pokazać, jak dzisiaj funkcjonuje świat i co jest potrzebne na rynku. Nie tylko, nie chcemy tylko kierować swoich treści do osób doświadczających przemocy domowej i w kryzysie takim rodzinnym, ale też chcemy wychodzić z taką właśnie edukacją, wsparciem nie tylko dla kobiet i dziewczynek, ale w ogóle do wszystkich. Tak? Chcemy też zaopiekować seniorów poprzez jakieś takie warsztaty dla seniorów, opiekę, połączyć może, nie wiem, zrobić warsztaty dla młodych matek, które po okresie macierzyństwa wracają na rynek pracy, z edukacji takiej prawnej, ze wsparciem też psychologicznym, w zamian na przykład za spacer z seniorem raz na jakiś czas, żeby ten senior nie czuł się samotny, żeby mógł poczuć się taki, że jest potrzebny, może też aktywizować te osoby do jakiegoś takiego społecznego działania i wspólnego robienia jakichś fajnych rzeczy na rzecz naszej lokalnej społeczności. Więc potrzebujemy tak naprawdę wszystkich, którzy są zainteresowani, którzy mają jakieś pomysły i chcieliby coś robić. Nie zamykamy się tylko, że mają być to prawnicy, psycholodzy i tylko w kontekście przemocy, ale każda działalność, bo im więcej tak

jakiegoś takiego społecznego działania i wspólnego robienia jakichś fajnych rzeczy na rzecz naszej tu lokalnej społeczności. Więc potrzebujemy tak naprawdę wszystkich, którzy są zainteresowani, którzy mają jakieś pomysły i chcieliby coś robić. Nie zamykamy się tylko, że mają być to prawnicy, psycholodzy i tylko w kontekście przemocy, ale każda działalność, bo im więcej tak

0: babie dla siebie.
1: Baba ewoluuje.
0: Tak bardzo byśmy chciałybyśmy dostosować babę do dzisiejszych wymagań jakby świata, potrzeb tak naprawdę wszystkich, i młodych ludzi, i seniorów, i matek, i osób z wypaleniem zawodowym, poprzez właśnie edukację, poprzez warsztaty, poprzez działania, więc pomysłów jest dużo, jakby możliwości jest dużo, tylko
2: zasobów
0: mamy mało w postaci zasobów ludzkich, czyli osób, ale też finansowych niestety, tak, bo baba utrzymuje się przede wszystkim z 1,5% podatku i z darowizn wpłacanych przez najczęściej osoby fizyczne, które korzystając z naszej pomocy chcą się odwdzięczyć i po prostu przekazują na naszą rzecz jakieś drobne darowizny. Utrzymujemy się też ze składek członkowskich, ale tak jak Asia powiedziała, jest nas członkiń około 40 osób, tak do 40, więc te składki też nie są jakieś takie duże, ale na takie kawę, herbatę gdzieś tam starcza, mamy duże potrzeby, bo trzeba zapłacić czynsz, bo chciałybyśmy babę wyremontować. Po prostu pracujemy na starym sprzęcie komputerowym, bardzo starym, tak, drukarki, komputery, meble są po prostu zbieraniną sprzed nawet 15 lat, podarowane przez różne instytucje, więc potrzebne nam są pieniądze nawet, żeby zorganizować przestrzeń do tego, żeby móc taką pomoc różnym osobom świadczyć, żeby ta przestrzeń była ta przyjazna, przyjemna, żeby ludzie się tutaj czuli dobrze i żebyśmy my też mogły się tutaj czuć dobrze, opiekując się tymi osobami, które tej opieki i pomocy potrzebują.
2: Jeszcze myślę, że warto też wspomnieć, oprócz takich zwykłych właśnie darowizn, które też potrzebujemy, zbieramy przez cały rok, to też również darowizny rzeczowe, więc to też ma znaczenie. Myślę, że czasami osoby jakby niekoniecznie dobrze się czują w tej roli osób, które wpłacają, ale też właśnie brakuje nam tego, aby nawiązać też stałą współpracę z firmami okolicznymi. Przecież w Lubuskim jest bardzo dużo prężnie działających firm, które mogłyby też oczywiście nas wesprzeć rzeczowo, tak? Poprzez, tak jak właśnie Milena powiedziała, czy biurka, czy szafy, czy farby, czy inne takie rzeczy materialne, rzeczowe, plus właśnie to funkcjonowanie naszych sprzętów, drukarek, to rzeczywiście w tym potrzebujemy na pewno wsparcia.
1: Jeżeli chodzi o właśnie warunki lokalowe, wspomniała Pani o remoncie, co tutaj byłoby do zrobienia?
0: Tak naprawdę wszystko.
1: Generalny?
0: Tak. To jest lokal, który my najmujemy od zespołem. Jesteśmy w tym lokalu chyba ponad 15 lat, 16-17. Wszystko, co tutaj robiłyśmy, to robiłyśmy same. Lokal był, po prostu dostałyśmy go tak, jak on był, więc skrobanie farb, malowanie, gdzieś, tak brzydko powiem kolokwialnie, wyżebrane od firm panele, jakieś wykładziny, właśnie farby. I dziewczyny przychodziły tutaj, przebierały się w ciuchy robocze, pędzle i wałki, i po prostu wszystko robiłyśmy to same, odświeżałyśmy, ale to jest takie odświeżenie, a potrzebujemy naprawdę przystosować te pomieszczenia do takiego wyglądu, poziomu takiego biurowego też, ale takiej przestrzeni, w której osoby, które do nas będą przychodziły, będą się czuły bezpiecznie, żeby nie było takiego poczucia, że ojej, że na zasadzie takiej, żebyśmy my mogły świadczyć dobrze pomoc i wsparcie, musimy najpierw być same dobrze zaopiekowane, bo tak sobie myślę, że to nie chodzi też tylko o potrzeby lokalowe, bo my też jako prawniczki, psycholożki potrzebujemy jakby zwentylować te wszystkie informacje i trudne porady, które są dla nas też kosztowne emocjonalnie, bo mimo, że jesteśmy profesjonalistkami i potrafimy oddzielić emocje od jakby udzielanej porady, to jednak niektóre historie zapadają głęboko w pamięć i przeżywamy to i potrzebujemy też tym później na przykład takich rozmów z psychologiem, jak sobie z danym problemem poradzić, bo czasami są to bardzo trudne sprawy i i jest później trudno tak jakby z głowy wyrzucić to, więc to pod kątem takiego właśnie zaopiekowania nas jako osób, ale też przestrzeni, w której pracujemy.
1: Jeżeli ktoś chciałby przekazać

0: dodać. Czy to właśnie coś rzeczowego, czy to wspomóc Was finansowo? Jak może to zrobić?
1: No, ma kilka sposobów. Przede wszystkim może się po prostu z nami skontaktować jakąkolwiek drogą mailową, telefoniczną, napisać wiadomość na Facebooku, na Messengerze, czy może po prostu przyjść. Również przecież może napisać też list, jakby jesteśmy otwarci na to na pewno. Zawsze odpowiemy, zawsze będziemy po prostu wdzięczne za taką pomoc, nie? Bo tak naprawdę, tak jak już koleżanka właściwie wszystko powiedziała, ta pomoc jest potrzebna, tak? Żeby pomagać innym, też musimy same po prostu być zaopiekowane dobrze, same też musimy dobrze funkcjonować, a w tej chwili jest to trochę utrudnione, dlatego to wsparcie jest nam potrzebne.
0: Dziękuję serdecznie. Ja na koniec przypomnę baba.org.pl.
1: Tak, to jest nasza strona, zapraszamy na odwiedzenie naszej strony, zapraszamy na Facebooka, na Instagrama.
0: Dziękuję.
2: SK 106,6.
3: Działalność charytatywna przybiera różne formy, od internetowych zbiórek po lokalne wydarzenia, które łączą we wspólnym celu. Coraz częściej to właśnie inicjatywy organizowane przez osoby prywatne mają realny wpływ na poprawę sytuacji potrzebujących. O tym, jak wygląda takie zaangażowanie w praktyce, w rozmowie Klaudii Mazurek z Dominikiem Olejniczakiem, społecznikiem z Jasienia, który od wielu lat organizuje akcje na rzecz chorych dzieci.
4: Myślę, że na początek warto powiedzieć, skąd się wzięła taka motywacja do działania charytatywnie.
5: Bardzo długo się nad tym zastanawiałem i po prostu zawsze gdzieś działałem w sporcie i chciałem spróbować zrobić jakikolwiek turniej. Gdy zrobiliśmy taki pierwszy turniej, to miałem taki niedosyt i bardzo chciałem coś do tego dodać. I szukałem sposobu, żeby urozmaicić te wydarzenia. I tak spróbowałem właśnie i zorganizować turniej, i przy okazji pomóc w jakiś sposób. I okazało się, że tym sposobem są zbiórki pieniężne, charytatywne jakieś tam akcje i zbieranie pieniędzy po prostu dla chorych dzieci.
4: Jeśli chodzi o tą drogę charytatywną, czy pamiętasz może, jak to się zaczęło? Jaka była pierwsza akcja charytatywna?
5: Pamiętam doskonale pierwszą akcję i zaczęło się od tego, że pojechałem na festyn gdzieś na wioskę obok miasta, z którego pochodzę. Pojechałem najprawdopodobniej zawieźć ciasto, które zresztą upiekł ktoś z mojej rodziny. I tam poznałem Daniela, który ma niepełnosprawnego synka, chorującego na dziecięce porażenie mózgowe. Pamiętam, że przyglądałem się całemu wydarzeniu i stwierdziłem, że jestem w stanie, trochę egoistycznie to zabrzmi, aczkolwiek, że jestem w stanie troszkę lepiej to zrobić. I wtedy dostałem propozycję od samego Daniela, właśnie ojca tego dziecka, żebyśmy zrobili coś razem.
4: Wszystko tak naprawdę zaczęło się w Jasieniu, prawda?
5: Tak, wszystko w Jasieniu się zaczęło.
4: No i właśnie, tutaj mamy rok 2021, udało się zebrać 12 tysięcy, później w 2023 to było już 18, a rok temu to było 20 tysięcy. No i właśnie tegoroczny festyn, tutaj już jeszcze większy rekord, bo 25 tysięcy. Czy to z roku na rok ewoluuje? Czy ludzie angażują się bardziej, zaczynają bardziej Ci ufać?
5: Myślę, że jeśli chodzi o naszą lokalną społeczność, to tak. Gdzieś tam wypracowaliśmy sobie i renomę i jesteśmy na takim etapie, że ludzie sami wychodzą z propozycją pomocy i sami gdzieś tam inicjują jakieś działania i po prostu się do mnie zgłaszają. Ale ostatnia akcja, no można powiedzieć, że ogólnopolska, gdy wyruszyliśmy na 10 maratonów z gór nad morze, to zauważyłem, że ludzie boją się zaufać, jeżeli chodzi o takie akcje i taką działalność charytatywną. I sporo trzeba z tymi ludźmi przegadać, żeby nam zaufali.
4: Mhm. I jak oceniasz ten festyn? Bo tutaj przyznaję, że sama widziałam osobiście, jak to wygląda. Czy ci ludzie, wolontariusze, chętnie się angażują w takie działania?
5: Tak, chętnie się angażują, aczkolwiek wolontariuszy było sporo nowych osób. Kilka starych wolontariuszy odpadło. Czy festyn wyszedł? Wyszedł pod względem pieniężnym, tak. Pobiliśmy kolejny rekord, aczkolwiek jako organizator

0: jestem niezadowolony, jest niedosyt, ale to chyba chęć ciągłego gdzieś tam progresu, ponieważ wiem, że dałoby radę zrobić o wiele lepiej te wydarzenie, lecz niestety zabrakło czasu i ten rok po prostu organizacyjnie był bardzo trudny, mieliśmy dużo problemów.
1: Ale wspominałeś, że tutaj taki cel to jest 100 tysięcy na początek, prawda? Czy myślisz, że to da się zrealizować?
0: Tak, jestem tego pewien, że da się to zrealizować i myślę, że to jest kwestia tylko i wyłącznie jeszcze jednego festynu. I wtedy myślę, że przekroczymy nawet 100 tysięcy, czyli będzie ponad 100 tysięcy.
1: Wspominałeś, że wy jesteście w sumie tłem, tutaj dobro dzieci jest na pierwszym planie. To mnie zawsze ciekawiło, jak ty dobierasz osoby, którym staracie się pomóc.
0: Pierwsze dziecko to właśnie był Samuel i tę osobę mi zasugerowano, wręcz mnie poproszono, żebyśmy coś razem zorganizowali. A następnie było tak, że przez rok, cały ten okres, gdy nie robiliśmy niczego związanego z wydarzeniem, gdzieś tam przyglądałem się po prostu naszej społeczności, naszym pobliskim miastom i wiadomo, że gdzieś te zbiórki, chore dzieci gdzieś tam wyskakiwały w social mediach i po prostu robiłem taki delikatny research i sprawdzałem, dla kogo teraz przydałaby się ta pomoc najprędzej,

naszej społeczności, naszym pobliskim miastom. I wiadomo, że gdzieś te zbiórki, chore dzieci gdzieś tam wyskakiwały w social mediach i po prostu robiłem taki delikatny research i sprawdzałem, dla kogo teraz przydałaby się ta pomoc najprędzej.

0: Teraz jest taki etap, że ludzie sami się do nas zgłaszają lub gdzieś tam do mojej rodziny, która mi podaje takie informacje, ale bądźmy szczerzy, to nigdy nie jest dobry wybór. Kogokolwiek byśmy nie wybrali, zawsze gdzieś tam spływa na nas fala hejtu.
1: Bo można pomyśleć, że chciałoby się pomóc wszystkim tak naprawdę. Jest to trudne, żeby wybrać kilka osób, jedną osobę, prawda?
0: Tak, to jest bardzo trudne, dlatego też postanowiłem w którymś momencie zbierać pieniążki dla dwóch osób. Szczerze mówiąc, chciałbym nawet dla większej ilości. Aczkolwiek, tak jak powiedziałem, czy dwie osoby, czy jedno wybierzemy, czy wybierzemy z naszego miasta, czy z pobliskiej wioski, nigdy ten wybór nie będzie dobry dla wszystkich.
1: Jeśli mówimy na przestrzeni lat o festynach, czy widzisz różnicę w organizacji pierwszego, a tego, który miał miejsce w tym roku?
0: Oj tak, widzę bardzo wielką różnicę. Widzę te różnice pod względem organizacyjnym, pod względem ilości atrakcji i widzę na tle innych wydarzeń okolicznych i naprawdę myślę, że z roku na rok mogę szczerze powiedzieć, że jest ten postęp i wydaje mi się, że jeszcze ludzi nie zawiedliśmy. Turniej w 2016 roku z perspektywy czasu okazał się dla mnie być totalną klapą, ponieważ nie byłem w stanie dopilnować drużyn, nie byłem w stanie ich ogarnąć pod takim względem, że nie stawiałem jasno warunków i po prostu jak komuś nie chciał nagle z rana do nas przyjechać, to nie przyjeżdżali. I w ten sam dzień turnieju zostawałem na lodzie, a to były takie czasy, że nie byłem nawet w stanie odezwać się do mikrofonu. I niby byłem organizatorem, a tak naprawdę uciekałem w kąt.
1: No ale człowiek gdzieś tam na błędach się uczy, jest już totalnie inaczej, myślę.
0: Tak, jest zupełnie inaczej. Gdzieś tam teraz wychodzę na ten pierwszy plan i wiem, że to moja rola.
1: Czy ty masz kontakt z rodzinami, którym pomogłeś? Czy widzisz te reakcje dzieci i reakcje rodziców?
0: Tak. Cały czas mamy kontakt. Mam nadzieję, że po tym festynie też tak będzie. Mam kontakt nieustanny z Danielem, dla którego syna robiliśmy pierwszy festyn. Mam kontakt z Oliwią, moją, można powiedzieć, sąsiadką z Jasienia, która się pojawia na każdym wydarzeniu. I mam również kontakt z poprzednimi, z rodzicami z poprzedniej edycji, gdzie również w tym roku pojawili się na festynie i też wsparli kolejne chore dzieci, przywożąc chociażby ciasto.
1: A jakie to są właśnie emocje takie już po podliczeniu tych pieniędzy, po zakończeniu, po przekazaniu?
0: Myślę, że przede wszystkim ulga. Ulga i taki spokój, ponieważ do momentu, gdy nie przeliczę pieniędzy, nie sprawdzę wyniku, jest w mojej głowie nieustanny stres, presja, czy się udało, ponieważ bądźmy szczerzy, no ten wynik dla mnie najbardziej finalnie się liczy, ponieważ te pieniądze idą dla dzieci. Chcielibyśmy bić te rekordy, wesprzeć te dzieci jak najbardziej możemy. No a zaraz po pieniądzach dla mnie najważniejsze jest, żeby ludzie się dobrze bawili.
1: Też tutaj nie działasz tylko z festynami, bo był też pomysł z wyruszeniem w góry i mówię tutaj o Orlej Perci. To już było coś więcej. Skąd w ogóle taki pomysł?
0: Skąd taki pomysł? Od lat gdzieś tam sobie jestem w sporcie, lubię i grać w piłkę, i trenować na siłowni i wiele innych mam związanych z tym zajawek. No i myślę, że tak jak każdy mały chłopiec chciał zostać gdzieś tam profesjonalnym sportowcem lub robić coś w tym kierunku, gdzieś tam plany się pokrzyżowały i stwierdziłem, że tak łatwo się nie poddam, więc próbowałem połączyć i sport, jakieś sportowe wyzwania z pomocą i tak właśnie padł pomysł, żeby wyruszyć przed festynem na Orlą Perć, czyli tam najniebezpieczniejszy szlak w Polsce. Sprawdzić się, pokazać ludziom, że można, zainspirować ich troszkę, a przy okazji odpalić zbiórkę online i zebrać te pieniążki. To wypaliło i od tej pory już, szczerze mówiąc, nie widzę festynu bez uprzedniego jakiegoś sportowego wyzwania.
1: Czy to wyglądało tak, że w trakcie po prostu gdzieś tam na mediach społecznościowych się ogłaszałeś, linkowałeś?
0: Tak. Jak wymyśliliśmy jakieś wyzwanie, nagrywaliśmy jakiś tam filmik, który zapowiadał to wyzwanie. Kilka tam postów wstawiliśmy, aczkolwiek niedużo. raczej stawialiśmy na jakość, ogłaszaliśmy

0: i po prostu ruszaliśmy bez względu na to, czy to się przyjmie, czy nie przyjmie. Chcieliśmy to zrobić i dla dzieci, i przede wszystkim dla siebie.
1: Ile udało się zebrać?
0: Podczas pierwszej zbiórki online, gdy wyruszyliśmy na Orlą Perć, to wszyscy byliśmy w szoku, ponieważ zebraliśmy 8,5 tysiąca, z tego co pamiętam.
1: I jak ta podróż w ogóle wyglądała?
0: Wyruszyliśmy w trzy osoby. W trzy osoby wyruszyliśmy, decyzja padła praktycznie z dnia na dzień. Wyruszyliśmy w piątek do Zakopanego. Spędziliśmy 12 godzin w trasie, ponieważ mieliśmy różne przygody, w tym zepsute auto. Dojechaliśmy na miejsce zmęczeni, wyczerpani. Spaliśmy być może maksymalnie 3 godziny. Wyruszyliśmy o 4 rano. Wędrowaliśmy po górach 15 godzin. Finalnie nie doszliśmy na szczyt, ponieważ pogoda była zbyt zagrażająca życiu. Zeszliśmy, przespaliśmy się i rano wróciliśmy do naszych codziennych obowiązków.
1: Ale plany powrotu są.
0: Tak, plany powrotu są. Teraz mówię w swoim imieniu. Nie wiem, czy chłopaki też. Aczkolwiek myślę, że tak. Chcąc, nie chcąc, tę górę trzeba zdobyć.
1: Już z jakąś kolejną zbiórką?
0: Myślę, że to nie z kolejną zbiórką, to po prostu chcemy gdzieś tam sobie udowodnić i po prostu dokończyć rozpoczęte zadanie i odwdzięczyć się ludziom za wpłacane pieniążki.
1: No ale to nie była jedyna wędrówka, bo jeszcze wybrałeś się, jeśli dobrze pamiętam, z gór nad morze, prawda?
0: Tak, tak.
1: To było te 10 maratonów w 10 dni. Jak to wyglądało, powiedz?
0: Już wiedziałem, że chcę zrobić jakieś kolejne wyzwanie. I myślałem nad czymś spektakularnym, takim, co dla większości ludzi w ich głowach będzie nieosiągalne. Mieliśmy ostatnią akcję, którą skończyliśmy w Karpaczu. Dla Mai poszliśmy tam z naszej pobliskiej miejscowości, z Żar, wyruszyliśmy na pieszo właśnie do Karpacza.

0: ludzi w ich głowach będzie nieosiągalne. Mieliśmy ostatnią akcję, którą skończyliśmy w Karpaczu. Dla Mai poszliśmy tam z naszej pobliskiej miejscowości, z Żar, wyruszyliśmy na pieszo właśnie do Karpacza. Symbolicznie pieszo, ponieważ uznaliśmy, że większość takiej akcji opiera się na jeździe rowerem. I przeliczyliśmy kilometry, więc wyszło akurat 10 maratonów, 10 dni. Stwierdziliśmy, że to będzie tak ładnie brzmiało, 10 maratonów, 10 dni i tak ruszyliśmy. Orla Perć była wyzwaniem już wliczonym do kwoty łącznej zebranej na festynie i to była akcja dla Gracjana i Tymona. A teraz te 10 maratonów, 10 dni z Góry nad Morze to była akcja rozpoczynająca całą zbiórkę dla Ali i Kubusia, czyli tegorocznych bohaterów wydarzenia.
1: Minęło sporo czasu, można już liczyć w latach. Czy jesteś zaskoczony tym, jak to się dalej rozwija, że to twoja motywacja przetrwała?
0: Jestem zaskoczony tym, że w ogóle to przetrwało. Jestem zaskoczony tym, jak bardzo jesteśmy rozwinąć takie wydarzenie w naszym małym mieście. I jestem zaskoczony tym, że sam w tym wszystkim wytrwałem, ponieważ to jest duże obciążenie emocjonalne, robiąc takie akcje.
1: No właśnie, bo tutaj ekipa kiedyś była większa, a tutaj już troszkę się wykruszyło, jak to jest z takim obciążeniem.
0: Tak, ekipa była większa, to prawda. Zaczynałem z zupełnie innymi osobami i zaczynaliśmy w ogóle od innych wydarzeń, takich jak turniej koszykówki, turniej piłki nożnej, gdzie nie wiązaliśmy z tego z jakąkolwiek pomocą. Potem miałem współorganizatora i te osoby, wiadomo, gdzieś tam powyjeżdżały, gdzieś za granicę, pozakładały rodziny i w tym wszystkim zostałem sam, aczkolwiek sam pod tym względem, że jestem głównym organizatorem, czyli wszystko jakby jest na moich barkach, aczkolwiek jest ta rzesza osób, która gdzieś tam stoi za mną, wykonują zupełnie inne zadania i w dzień festynu to oni najciężej pracują i chwała im za to, bez nich by się to wszystko nie udało.
1: No bo wytworzyła się troszkę taka lokalna społeczność, taka dobra ekipa, gdzieś ta pomoc rodziny, znajomych jest, prawda?
0: Jest, pracują przy tym festynie zawsze moi rodzice, bliscy, obecnie też moja partnerka. Są już takie osoby, których nie muszę pytać, czy będą pomagać. Oni zawsze są na tak, zawsze są chętni.

0: żebym mógł już nazwać to eventem bądź festiwalem, takim wydarzeniem, gdzie naprawdę będzie się dużo działo i będziemy mogli się równać z o wiele większymi miastami.
1: No bo tutaj działasz charytatywnie, ale nie jesteś ani fundacją, ani stowarzyszeniem. A czy ty myślałeś, żeby jakoś to sformalizować?
0: Tak, myślałem. Nawet byłem w trakcie załatwiania papierów, jeżeli chodzi o stowarzyszenie, ponieważ o wiele łatwiej jest realizować takie wydarzenia. I myślę, że gdzieś tam małymi kroczkami idę w tę stronę, gdzieś tam myśli się pojawiają w stronę fundacji.
1: Czy w ogóle są ludzie, którzy chcą tak bezinteresownie pomagać?
0: Są, aczkolwiek trzeba ich szukać ze świecą, że tak powiem, ponieważ jest dużo osób, które by chciało, ale nie mają z kim lub boją się iść w tę stronę.
1: Co można powiedzieć osobom, które chcą pomagać, ale być może nie wiedzą, od czego zacząć?
0: Przede wszystkim radziłbym zajrzeć w głąb samego siebie i dojść do przyczyny, z jakiej chcemy komuś pomóc. Bo często może okazać się tak, że sami potrzebujemy pomocy, a uciekamy w pomaganie innym.
2: SK 106,6
3: to urządzenie, które pomaga pacjentom w codziennej rehabilitacji. Mowa o innowacyjnej ortezie ręki. Projekt został opracowany przez studentów Akademickiego Związku Motorowego UZ-u i jest dedykowany m.in. osobom po udarach i urazach kończyn górnych. O projekcie oraz o działalności koła naukowego rozmawiamy ze Zdzisławem Wałęgą z Instytutu Inżynierii Mechanicznej oraz członkiem grupy Amadeuszem Koroną. Materiał Klaudii Mazurek.
4: Jest to nasza druga orteza. Pierwsza orteza powstała w wyniku pewnego studenta, który uczęszczał tu do mnie do koła. Ma spastykę i przykurcz dłoni i stwierdziliśmy, że warto zrobić coś do rehabilitacji, bo po rozmowie z nim twierdził, że no ciężko jest zrehabilitować tą rękę i żeśmy doszli do wniosku, że spróbujemy coś zrobić. Pierwsza orteza, która powstała 1,5 roku temu, fajnie nam wyszła, ale nie spełniała bynajmniej naszych warunków. Zaczęliśmy następny projekt, powstała druga orteza, która jest bardzo, bardzo unowocześniona. Mam nadzieję, że bardzo pomoże ludziom ze spastyką czy z przykurczami.
5: Warto też nadmienić, no jest to orteza do rehabilitacji kończyn górnych, więc nadaje się również do różnego rodzaju rehabilitacji wszelakich, jeżeli chodzi o właśnie rękę, więc spastyka czy też różne urazy po udarach to nie jest jedyna rzecz, której się będzie dobrze sprawować. Co warto też może tutaj dodać, wspomnę jeszcze o pierwszym prototypie naszej ortezy, bo nie spełniała naszych wymogów ze względu na to, że była dosyć toporna w użytkowaniu i naszym takim głównym celem było to, żeby poprawić ją pod względem ergonomii właśnie oraz no, przyjazności dla użytkownika, żeby była to jak najłatwiejsza w użytku, jak najmniej elektroniki po prostu.
4: I bardziej czytelna też dla lekarza lub rehabilitanta. W tej drugiej ortezie, czyli tej obecnie, która jest już na takim etapie, że wszystko jest zapisywane na karcie. Pacjent nawet może sobie tą kartę wyciągnąć, dać lekarzowi, lekarz spokojnie może sobie ją obejrzeć. Co jeszcze jest ciekawego? Wiadomo, pacjenci to zawsze jak coś nowego i elektronika to lubią sobie tam pogrzebać, tak jak w telefonie. No ale tu niestety zrobiliśmy tak, że dostęp tylko będzie miał lekarz, wpisując swój PIN i dopiero cały system, zapis, który jest zapisany, się otwiera i lekarz ma dostęp do tego.
5: Dokładnie. Cały interfejs, który jest przeznaczony dla użytkownika, opiera się tak naprawdę na startowaniu i ewentualnie stopowaniu całego procesu rehabilitacji. Całą resztą zajmuje się tak naprawdę lekarz bądź fizjoterapeuta.
4: Ten system cały elektroniki jest tak rozwiązany, tak zrobiony, że jest trzypoziomowy, czyli możemy osobno rehabilitować paliczki, osobno kciuk i osobno nadgarstek. Oczywiście możemy też wszystko razem, ale w ten sposób. I każdy zespół do rehabilitacji, czyli nadgarstek czy paliczki, mają, że tak powiem, 3x3, czyli możemy sobie ustawiać naciąg, czyli siłę, z jaką siłą

0: rehabilitacja może być, prędkość, to wszystko jest widoczne, lekarz to może widzieć na wykresie, ta rehabilitacja jest wykresowa, lekarz wyraźnie widzi, czy są postępy w rehabilitacji, czy nie.
1: Jest to międzynarodowy sukces. Właśnie jakimi osiągnięciami tutaj Państwo się mogą pochwalić za granicą?
0: Pierwszą ortezę, którą zrobiliśmy, była wystawiana na światowych targach w Tajlandii i ku naszemu bardzo wielkiemu zaskoczeniu zainteresowanie było naprawdę ogromne. Zdobyliśmy złoty medal. Po tym usiedliśmy wspólnie. Namówiłem też studentów, bo wiadomo to, jak nie ma kogoś, kto zarządza tym wszystkim, to jest ciężko, że robimy coś lepszego, żeby to było bardzo intrakte. I zrobiliśmy. Pojechaliśmy do Chorwacji na najstarsze międzynarodowe targi, jakie są w Europie. To, co zobaczyliśmy na tych targach, całą Azję i Europę, to zresztą Amadeusz tu może potwierdzić, ja studentom, moje chłopaki, dobrze będzie, jak jakiekolwiek wyróżnienie dostaniemy. Skończyło się bardzo wielkim happy endem, bo przywieźliśmy do Zielonej Góry 3 nagrody. Złoty medal za projekt, a dla nas najważniejszym wyróżnieniem było, dostaliśmy nagrodę za najlepszy europejski projekt. To naprawdę, jestem w ogóle dumny z tego. I oprócz tego, pomijając te nagrody zespołowe, ja dostałem nagrodę indywidualną, zostałem wpisany w annały światowych wynalazców i innowatorów. I tu jestem bardzo wdzięczny studentom, bo naprawdę bardzo dobrze mi się z nimi współpracuje, są kochani, oby tak dalej. I dalej pracujemy, bo ta część to jest tylko dłoń. Teraz chcemy dołączyć do tego następny element, czyli rehabilitację łokcia, ewentualnie jeszcze, jeżeli nam się uda, barku. I każdy element można będzie osobno instalować, ale chcemy zrobić tak, żeby te moduły, które będą, żeby można było sklecić w całość i żeby za jednym podejściem rehabilitacja zaczynała się od barku, kończyła się na palcach.
1: To jest koło naukowe, które już działa wiele, wiele lat. I chciałam Pana zapytać, jaki jest sukces na długowieczny, że tak studenci się angażują i tutaj z takimi pomysłami wychodzicie do świata?
0: Może na to pytanie niech Amadeusz odpowie, dlaczego tak jest. Ja nie będę, że tak powiem, o sobie tu mówił, ale studenci to chyba najlepiej określą.
2: Oczywiście, że tak. Przede wszystkim uważam, że Pan Zdzisław jako człowiek i wobec studentów, czasem lubimy sobie to tak określić, że to jest relacja jak ojciec z synem. Jeżeli jest rzeczywiście jakiś problem albo jakaś zagwozdka, tutaj nie ma w ogóle nawet wątpliwości, że do Pana Zdzisława właśnie możemy się odezwać. I to na pewno jest dużą częścią tego, dlaczego tak wygląda, a nie inaczej. A drugą sprawą jest to, że rzeczywiście tutaj możemy rozwijać swoje umiejętności. Nikt z nas nie ma takiego poczucia, że nie ma rzeczy niemożliwych. I tutaj jeżeli ktoś w ogóle pomyśli o tym w ten sposób, on myślę, że szybko akurat to jest rozwiewane. Co na pewno nam dużo pomaga. I w przypadku właśnie samej ortezy, tutaj ja przynajmniej się przekonałem o tym, jak to tak naprawdę się prezentuje. I tutaj współpraca naprawdę dużo zmienia. I dużo zmienia i dużo pomaga. Myślę, że tutaj tak naprawdę nic dodać, nic ująć. A jeżeli chodzi o sam fakt właśnie tworzenia tej ortezy, to jeszcze pozwolę sobie tutaj wspomnieć, że ja, że tak się pochwalę, tutaj zająłem się samą konstrukcją i tutaj modelowaniem. Też by nie było, że pozostawiam tutaj sam sobie, jeżeli chodzi o kolegów, jak i również tutaj Pana Zdzisława, tutaj był cały czas komunikacja, nawet czasami się zdarzały jakieś wieczorne rozmowy, dyskusje na ten temat. Różne były też ciężkie poranki, nawet szczerze mówiąc, żeby to wszystko, pozwolę sobie to tak łopatologicznie nazwać, ogarnąć. Na pewno było ciekawie, jak na samym początku wspominaliśmy, na pewno była miła współpraca, owocna zresztą, jak było słychać.
0: I dużo, bardzo dużo konsultacji z lekarzami, i to wybitnymi lekarzami, i rehabilitantami, to bez tego nasza wiedza, która my mamy, że zrobić coś a do rehabilitacji, nie. Ktoś może powiedzieć tak, bo ja wiem, tak ma być. Nie. Rozmowa, konsultacje, dopiero to prowadzi do pełnego sukcesu. Wiadomo, są w kole osoby, które... W ogóle taki projekt to jest wyróżnienie dla studenta. I albo studenci między sobą ustalają, kto będzie w danym projekcie, albo to zaakceptuje, albo nie. Albo sam z góry mówię, że ten i ten, i czy wyrażają chęć i zgodę. Ale oni doskonale wiedzą, że jeżeli idą w ten projekt, ja mówię, że tak i tak robimy, wiedzą doskonale, że tu, no, ona już nie ma przelewy, nie?
2: Dokładnie tak.
1: No. Czyli w pełni zaangażowanie, też połączenie takie...
0: Oni doskonale wiedzą, że jeżeli idą w ten projekt, ja mówię, że tak i tak robimy, wiedzą doskonale, że tu, no, ona już nie ma przelewy, nie?
2: Dokładnie tak.
1: No. Czyli w pełni zaangażowanie, też połączenie

0: nie prototyp jako prototyp, tylko to ma lepiej wyglądać jak w sklepie.
1: Ale to jest bardzo dobra rzecz akurat. I na ten perfekcjonizm też na nas się odbija. A co w przypadku tego projektu, gdzie jest przyjemna atmosfera, to naprawdę, naprawdę można coś dobrego zrobić tutaj.
0: I ja nie muszę ogłaszać się, że potrzebuję studentów. Oni sami przychodzą. Bo to jednak student jest najlepszym wykładnikiem to, co się dzieje na uczelni.
2: No, przyznajmy, że ciężko nieraz zaangażować tych studentów gdzieś tam poza zajęciami.
0: Tak, ale to widać, bo jeżeli on ma siedzieć cały dzień w internacie i na telefonie, a tu, jeżeli przyjdzie raz, drugi, zobaczy, że warto, że czegoś się nauczy, nie tylko w tej kwestii, co studiuje na wydziale, ale po prostu życia się nauczy. No to praktycznie biorąc wszystko jest. Myślę, że to jest dobre miejsce dla tych studentów.
2: No i prowadzi to do takich sukcesów, o których mówiliśmy.
0: Tak, tak. No to akurat wymieniliśmy ortezę, tylko te sukcesy. Mm-hmm. Sukcesów to mamy bardzo dużo, bo zawód tak, system wodorowy, do ogrzewania domków jednorodzinnych, rower inwalidzki. A co jeszcze? Każdy jeden projekt, który tu wychodzi ode mnie, Amadeusz co musi mieć?
1: Patent.
0: Tak jest.
1: Dokładnie tak. No, nie ma chyba jakiegoś projektu, który nie skończy się patentem, przynajmniej odkąd ja jestem na kole naukowym. No. Więc to, no właśnie, bo nie wspomnieliśmy, że orteza właśnie posiada, jest chroniona patentem. Ale jeszcze pozwolę uzupełnić trochę zdanie, bo jeżeli chodzi o samo doświadczenie i to, co możemy robić jakby poza samymi studiami, tymi zajęciami, to jest tutaj duża różnica, że my pracujemy praktycznie. My myślimy, musimy sami pomyśleć nad tym, co robimy. Musimy się sami nad tym zastanowić i tutaj tego doświadczenia po prostu zdobywa się więcej. I to doświadczenie jest. To nie jest sucha teoria, czy też praktyka, ćwiczenia, które są przygotowane pod dany schemat, tylko realna praca, która może się przydać nam w przyszłości, już tak w 100% nawet.
3: SK 106,6